białym mchem i winem skryty w pół. Wtulona w bzy ławeczka ogrodowa. Od łąk płynący zapach zrzętych ziół. I dwoje serc i księżyc nad ogrodem. I srebrny staw, co żabim chórem łuka. I usta rozkochane, co się własnym sycą miodem. I zawrotnego szczęścia złudna ćma. Zaciszny, wonny buduar kobiecy. Różowa lampa płonie, spokój w krąg. W przymglonym blasku elektrycznej świecy. Białego łona czar piersi, rąk. Ramiona miękkie tulą moją szyję. Na ustach moich ust jej krwawy kwiat. Szalonej żar rozko-

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: On wracał do domu już od wielu lat i wierzył, że ktoś wciąż tam czeka.

Future is now.

Despiertado, domingo despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w naszym programie De Cubasu Muzyka, José Torres w radiu Nowy Świat. I dzisiaj muszę powiedzieć, że naprawdę będzie wielki, głęboki ukłon muzyki tradycjonalnej. Ale nie tak, żeby zacząć od sonu, bo son już był jak gdyby dojrzałym dzieckiem tego procesu, który zaczął się bardzo, ale to bardzo dawno temu na wschodzie kraju. To najprawdopodobniej gdzieś tak XVIII, nawet najprawdopodobniej w XVII wieku. Będziemy rozmawiać dzisiaj o dwóch gatunkach, które są bardzo blisko siebie, ale mają jakieś swoje dyskusje, kto był pierwszy, dlaczego, gdzie powstał, skąd pochodzi, i takie ciekawostki właśnie będzie. Też przyznam, że dla mnie, słuchając te gatunki, to naprawdę rozumiem jaki son miał ojca i dziadka, jeżeli tak można by było powiedzieć. Są dwa gatunki, które ogarniają tą całą dzisiejszą audycję. Kiriba i Nengong. Bardzo ciekawe to brzmi. Dwa gatunki, które jak gdyby dały wejście tego pięknego gatunku, który jest son. I właśnie one są bardzo, bardzo podobne, ale mają swoje charakterystyczne różnice. I tak naprawdę nie wiem, od którego zacząć, bo kwestia, kto był pierwszy i dlaczego, to jeszcze największy muzykolodzy się o tym oto kłócą, bo i Kiriba, i Nengong mają bardzo, bardzo duży wpływ na powstania son. To wszystko się działo na wschodzie kraju. Guantanamo, a przede wszystkim Baracoa, ale o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo mnie podnieca ten temat, bo znamy bardzo dużo, jeżeli chodzi o son, ale o swoich powiązaniach rodzinnych z tymi gatunkami to mało się aktualnie mówi. I warto to zaglądnąć do tych rytmów. Kiriba i Nengong. Właściwie Kiriba. Kiriba i Nengong. Ale zacznijmy od utworu. Kiriba Nengong pod tytułem Kania, Tabako i Tres, czyli trzcina cukrowa, cygar i gitara tres. Kiriba Nengong. Dzisiaj trochę prawdziwej historii tych gatunków. Po prostu. En De Cubasu Muzyka. Więc zaczynamy.

I cały czas słyszymy powtarzane się słowo Nengon, ale Nengon to właśnie bardzo, bardzo blisko tego gatunku Kiriba. Do dziś nie istnieje jedna powszechnie zaakceptowana teoria, która by wyjaśniła pochodzenia nazwy Kiriba. Badacze wskazują kilka możliwości. Słowo może pochodzić z jednego z języków Bantu, przywiezionych przez niewolników z Afryki Środkowej. Może być i lokalnym określeniem tańca wykonanego podczas wiejskich uroczystości. Według niektórych muzyków z Barakoa, nazwa ta przekazywana wyłącznie ustnie i nigdy nie została jednoznacznie wyjaśniona. Ale to właśnie ustna tradycja ogólnie sprawia, że wiele informacji o Kiriba zachowało się bardziej w pamięci muzyków niż w dokumentach. Posłuchajmy kolejnego wykonania. Kiriba Nengon, Barakoa con su rico Nengon.

Można powiedzieć, że o narodzinach Kiriba większość muzykologów uważa, że Kiriba rozwinęła się pomiędzy XVIII a początkiem XIX wieku. Jej powstanie było wynikiem spotkania aż trzech kultur. Afrykańskiej, przywiezionej głównie przez ludność pochodząca z Konga i Angolii. Pozostawiła polirytmie, śpiew responsoryczny, improwizację i bardzo rytmiczny taniec. Ze strony hiszpańskiej wniosła instrumenty strunowe, melodie, stroficzne budowę pieśni, czyli wersety i poetyckie teksty. A jednak karaibskiej Barakoa przez wieki utrzymywała kontakty z Haiti, Dominikaną i Jamajką, co również wpłynęło na rozwój lokalnej muzyki. Czyli mamy połączenie trzech źródeł kulturowych. I posłuchajmy jeden z najbardziej znanych. Pati Nengong.

I tutaj trzeba, w związku z kolejnym utworem, trzeba by było zadać pytanie, dlaczego właśnie Barakoa? Muszę powiedzieć, że byłem w tym małym miasteczku, naprawdę urocze miasteczko, jego droga z Santiago de Cuba do Barakoa liczy tyle samo czasu, co z Hawany do Santiago, około 6 godzin. Jest po drugiej stronie wielkich gór i żeby się do niego dostać, to naprawdę jest to kawał pięknej i niebezpiecznej drogi po górach. I dlaczego o tym mówię? Barakoa była przez stulecia odcięta od reszty Kuby. Do połowy XX wieku prowadziła tam praktycznie tylko droga morska. Izolacja spowodowała, że muzyka rozwijała się własnym rytmem, zachowały się bardzo stare instrumenty, nie zdominowały jej wpływy Hawany i przetrwały archaiczne style śpiewu. Właśnie to są korzenia sonu. Kuba i Nengon de Barakoa. En de Cuba su música.

I trzeba powiedzieć, że Kiriba nigdy nie była muzyką koncertową. Ona zawsze towarzyszyła zbiorom kakao, zbiorom kawy, weselom, świętom religijnym, spotkaniem sąsiedzkim, fiestom patronalnym. Była wykonana głównie dla własnej społeczności i w związku z powyższym były wykonane na instrumentach, które niejednokrotnie było w własnej produkcji. Jak na przykład podstawowy zespół obejmował tres cubano, czyli gitara tres, którą znamy z tradycji sonu, marimbula jako instrument grający partię basu. To skrzynka, na której się siedzi i ma z boku blaszki, które się powróca do drgania i mają określony dźwięk. Dlatego w muzyce grana na tym instrumencie no nie za bardzo było konieczne, ważne tonacja, bo ona dała wrażenia dotknięte nisko dźwięk, ale cały czas było w tej samej tonacji. Guiro, maracasy, bongosy, czasami używało się klawesy i najważniejsze to było śpiew solisty i chór. Najstarsze zespoły mogły również wykorzystać tingo talango, prymitywny instrument jednostrunowy basowy. To było jedna struna, jeden kij wbity do takiej miski plastikowej i służyło do basu. Zresztą, tak jak i marimbula, to nie było ważne jaka intonacja, ważne, żeby było to wrażenie niskiego dźwięku. Kolejny utwór. Kiriba Nengon, El Suavecito.

I proszę Państwa, ponieważ za chwilę wejdziemy w kolejny gatunek, który wychodził z tych rytmów, chciałem przybliżyć relację między Ngon i Kiriba. To jest pytanie, które od lat budzi zażartą dyskusję. Jedni badacze uważają, że Ngon Kiriba, inni twierdzą, że oba gatunki rozwijały się równoległe. Najczęściej spotykana teoria mówi, że Ngon jest bardziej archaiczny i rytmiczny. Kiriba rozwinęła bogatszą warstwę melodyczną. Oba style wzajemnie się przenikały, wspólnie doprowadziły do powstania Changui. I właśnie droga do Changui. Około w połowie XIX wieku muzycy zaczęli grać szybciej, więcej improwizować, rozbudowywać partie tresu, czyli tres, gitara kubańska, i stosować bardziej złożone synkopy. Tak narodził się Changui. Schemat rozwoju wyglądał następująco. Ngon plus Kiriba daje Changui, który doprowadza do Son Cubano, Son Montuno i Salsa. Póki co zatrzymujmy się na ojcu, można powiedzieć, Changui, no na dziadku Salsy. Grupo Estrellas Campesinas w utworze Reclamación al Changui.

I zanim, o ładny kogut piał. I właśnie zanim wydostaniemy się z tego kręgu Kiriba Nengon, chciałem powiedzieć, że Nengon to jest jeden z najstarszych zachowanych gatunków muzycznych Kuby i stanowi niezwykle ważne ogniwo w historii muzyki kubańskiej, choć najczęściej kojarzony jest z prowincją Guantanamo, jego najwyższa tradycja przetrwała właśnie w okolicach Baracoa, najstarszego miasta Kuby, założonego w 1911 roku. Muzykolodzy uważają go za jednego z głównych przodków Changui, a następnie Son Cubano, z którego wyrosła współczesna salsa.

I muszę przyznać, że bardzo żałuję, że jak będąc w Barakoa, do Barakoa pojechałem chyba za drugim razem, jak byłem na Kubie po 30-letniej przerwie. Pojechałem do Barakoa. Pojechaliśmy najpierw do Santiago, byliśmy tam dwa dni i potem pojechałem do Barakoa. Stąd wiem, jaka jest droga z Santiago do Barakoa. I szkoda, że nie zastanawiałem się nad pochodzeniem tych rytmów. Kiriba i Ngong. Zresztą dzisiaj będzie ta audycja trochę pachniała historią, chciałem powiedzieć starością, ale historią tego cudownego gatunku, jaki jest song. Kolejna propozycja, Kiriba Ngong, Te quedarás. Na pewno zostaniesz. Endy Kubasa Muzyka.

I tutaj widzę bardzo dużo takich porównań albo przeciągnięte na drugą, na jedną czy na drugą stronę, jeżeli chodzi o Kiriba i Ngon. W miasto Barakoa niemal zawsze mówi się o Ngon i Kiriba. Kiriba jest bardzo blisko spokrewniony z Ngonem i wielu badaczy uważa, że uważa go bardziej za tradycyjną formę pieśni niż całkowicie odrębny gatunek. Oba style wykonane są przez te same zespoły i podczas tych samych świąt ludowych. Ich połączenie miało ogromny wpływ na narodziny Changui. I tutaj się zbliżamy do narodziny Son Cubano. Muzykolodzy przedstawiają rozwój muzyki wschodniej Kuby w następujący sposób. Ngon, Kiriba, Changui, Son Cubano i Salsa. To posłuchajmy Kiriba de Baracoa. Entendemos música.

I niektóre utwory rzeczywiście mają jako głos wiodący, właśnie jak ten utwór powtarzają ciągle ki-ki-ki-ri-ba, czyli nasz, jak gdyby naprowadzając do tego, że to należy do tego gatunku. Dla mieszkańców Barakoa Ngon jest czymś więcej niż stylem muzycznym. Jest symbolem lokalnej tożsamości i żywym świadectwem historii regionu. W odizolowanych górskich społecznościach przetrwał niemal bez zmian przez ponad 2 stulecia. A czyni go jednym z najcenniejszych elementów niematerialnego dziedzictwa muzycznego Kuby, czyli son. I teraz właśnie chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt, na jeden instrument, który muszę powiedzieć, że słyszałem, znałem to hasło, ale tak nie kojarzyłem to z instrumentem. Mam na myśli tutaj instrument pod tytułem Tingo Talango. To jest najstarszy instrument basowy Kuby. Jest jedna struna, resonator w ziemi i uważa się Afryka jako kraj pochodzenia. A jeszcze do Ngonu, to chciałbym na temat budowy utworu. Ma introdukcję, śpiew lidera, potem nastąpi odpowiedź chóru, czyli mamy jak gdyby call and response. Improwizację, potem jest część tańca i dochodzi do zakończenia. Jest to bardzo prosta forma, która do dzisiaj utwory salsowe mają w sobie. Posłuchajmy Kiribane Ngon Chorobao, czyli po prostu garbus.

I dochodząc do końca pierwszej godziny naszego spotkania, co mówią kubańscy etnomusykolodzy? Badacze tacy jak Camilo Orozco czy Olavo Alain Rodriguez, tego drugiego znałem, opisują nęgon jako najbardziej archaiczną z zachowanych form muzycznych regionu Guantanamo, natomiast kiriba jako styl bardzo bliski nęgonowi, ale wykazujący już pewne cechy ewolucji w kierunku changui. Czyli mamy kolejny proces zmian w tych opiniach. Najczęściej przyjmowany schemat wyglądał następująco. Nęgon, XVIII wiek. Kiriba, koniec XVIII, początek XIX wieku. Changui, druga połowa XIX wieku. Song Cubano, koniec XIX wieku, początek XX. Jednak warto podkreślić, że nie zachowały się źródła pozwalające z całą pewnością, żeby można było ustalić dokładne daty powstania nęgonu czy kiriba. Dlatego współczesni badacze zwykle przedstawiają tę kolejność jako najbardziej prawdopodobną rekonstrukcję, a nie jako bezsporny fakt historyczny. Dla mnie osobiście ważne jest, że te gatunki dały jako podstawę do powstania największe bogactwo muzyki kubańskiej. Gatunek song cubano. A jeżeli chodzi o changui, to posłuchajmy pierwszy utwór w tym gatunku. Estrellas Campesinas Ensemble. Qué rico es el changui. En De Cumas Música.

I jesteśmy w drugiej godzinie naszego spotkania de Cubasu Muzyka, José Torres w Radiu Nowy Świat. No i po tych gatunkach, o których mówiłem w pierwszej godzinie, czyli Kiriba i Nengon, dotrzemy do momentu, kiedy pojawia się Changui. Changui, sercem muzycznego Oriente. Historia tego gatunku, który dał początek bardzo ważnemu sonowi kubańskiemu. Mówiąc o historii muzyki kubańskiej, najczęściej wymienia się son cubano, ale oczywiście rumbę, czy później salsę, pomimo że już został wyjaśniony, że salsa to nazwa gatunku, a nie konkretny taniec czy muzyka. Mówiąc o tej historii, tak właśnie dzieje się Changui, który jest dziś przez większość etnomuzykologów uważany za najbliższego poprzednika sonu kubańskiego, choć współczesne badania podkreślają, że jego rozwój nie był prostą linią od A do Z, lecz częścią bogatej, równoległej ewolucji tradycji muzycznych wschodniej Kuby. Oriente, czyli wschód Kuby, można nazwać kolebką muzyki kubańskiej. Żeby zrozumieć, co to jest Changui, trzeba poznać historię regionu Oriente. Ale to za chwilę. Na razie posłuchamy Changui Guantanamo, Hazlo como yo, czyli zrób tak jak ja.

I tak jak mówiłem przy tym utworem, żeby zrozumieć to, co się dzieje z tą muzyką, trzeba po prostu poznać historię regionu Oriente. Do XIX wieku wschodnia Kuba bardzo różniła się od Hawany. Najważniejsze miasta regionu na wschodzie to Baracoa, Guantanamo, Yateras, El Salvador, Sagua de Tanamo i Santiago de Cuba. Baracoa była pierwszą hiszpańską osadą na Kubie z 1511 roku, lecz przez stulecia pozostawała niemal obcięta od reszty Kuby. W górach Sierra del Purial i Sierra Maestra wykształciła się wyjątkowa kultura będąca połączeniem tradycji hiszpańskich, afrykańskich i karaibskich. Posłuchajmy Changui de Guantanamo. Así es el Changui, czyli po prostu taki jest

mamy do czynienia z bardzo specyficznym brzmieniem tego gatunku. Naprawdę bongosy w tym gatunku są bardzo nisko strojone, z tym właśnie odróżniamy gatunek sonu od changui. Tres kubańskie oczywiście obecne, wszechobecne, maracasy i często utwór, tylko instrument pod tytułem marimbula. Już opowiadałem kiedyś na temat budowy tego instrumentu. Jest to taka duża skrzynia, na której się siedzi, ma duży otwór w środku, a na nim są zamontowane takie blachy, które się szarpie jak niczym struny kontrabasu. Powoduje to, że jest bardzo niski utwór i z tą charakterystyką, że nie ma wszystkich dźwięków gamy, tylko bywają egzemplarze, że mają 5, 7 lub 9 tych takich blach w różnych zaznaczące różne wysokości. Więc taki jest to brzmienie changui. Posłuchajmy El Guajiro i su changui. Se quiere tu bailar changui. Czyli jeżeli chcesz, zatańczysz changui.

0: Tengo que venir a Jater.
1: Claro, bo si.
2: I właśnie w tym tekście mówi, że jeżeli chcesz zatańczyć Shangui, tienes que venir a Jatera. Właśnie a Jateras. To właśnie jedna z miejscowości, którą wymieniłem. Większość badaczy datuje powstanie Shangui na lata 1850-1860, przede wszystkim w górzystym regionie Jateras w prowincji Guantanamo, tam gdzie jest również i baza, amerykańska baza wojskowa. Nie narodziło się ono w salonach ani teatrach. On powstał na plantacjach trzciny cukrowej, na plantacjach kawy, kakao, w osadach robotników podczas wielkich zabaw po zakończeniu pracy. Zresztą tak też zachowywała się rumba, nie tylko, że nieco później. Przez wiele lat ta muzyka była muzyką ludzi pracujących na wschodzie Kuby. Posłuchajmy, grupu Shangui de Guantanamo, Dice mi rumba, czyli moja rumba opowiada.

I dużą ciekawostką jest fakt, że bardzo te zespoły, że mnożyły na tych wysokościach w górach, bo każdy chciał grać i móc się dzielić tą muzyką. Zresztą wszyscy pracowali, wszyscy w związku z tym mieli szansę na branie udział w tych imprezach. Można by było się zastanowić, skąd pochodzi Changhui. No już w pierwszej godzinie coś na ten temat mówiłem, mówiąc o poprzednich gatunkach, które doprowadziły do Changhui. Muzyka ta nie pojawiła się nagle i jej korzenie sięgają starszych gatunków, jak Ngon, Kriba, więc Ngon i Kriba stanowiły fundament rytmiczny i społeczny. Natomiast Changhui rozwinęło się bardziej złożoną grę tresu i improwizację i żywszy charakter taneczny. Czyli tutaj mamy wzbogacone poprzez instrumenty jak tres i bardziej żywy charakter taneczny. La Yebo, czyli ja jestem posiadaczem tej muzyki. Posłuchajcie.

Tak naprawdę dla Ewy chodziło o to, że ja zabiorę ją, żeby ze mną tańczyła. Czyli metaforyczne dla Ewy, czyli zabieram ją, jeżeli jest, a jeżeli nie ma, to też jest we mnie. Chciałem zwrócić uwagę na brzmienie, tego instrumentu, zrobiąc robotę za bas, marimbula. I muszę powiedzieć, że historia tego instrumentu jest bardzo ciekawa, bo istnieje taki mniejszy instrument, który się gra w rękach, i nazywa się kalimba. Kalimba to instrument pochodzenia afrykańskiego. I jak kalimba lądowała na Kubie była znana przez chwilę, ale wpadli na pomysł, że ponieważ nie mieli kontrabasu, tylko kontrabas mogli mieć majętni rodziny, to wymyślili, że zrobią ten instrument dużo większy i spełniłby rolę kontrabasu w zespole. Bardzo, ale to bardzo długo używali ten instrument, zanim pojawił się sam kontrabas do tej roli. Zresztą już mając w składzie żywego, prawdziwego kontrabasu, to oznaczało jak gdyby trochę lepszy poziom społeczny, czyli można było pozwolić na posiadanie takiego instrumentu. Grupo Changui de Guantánamo w utworze Si me quieres, te quiero, czyli jeżeli mi

Ale ten tytuł ma drugą część. Si tu me quieres, te quiero. Si tu me olvidas, te olvido. Czyli jeżeli mnie kochasz, ja cię kocham. Jeżeli o mnie zapomniesz, ja o tobie też zapomnę. Grupo Changui de Santiago. A teraz mamy kolejną propozycję. Tytuł trochę zobowiązuje. Po prostu La Rumba.

I w tym utworze mieliśmy wyjątkowe brzmienie, bo muszę powiedzieć, że pojawiły się timbales. Timbales to przewożone, czyli znane raczej z Francji, z takich orkiestr salonowych, i było dostarczone na Kubę poprzez Haiti. I teraz mamy aktualnie taki instrument nazwany timbalesy. Timbalesy, które były pomysłem na łatwym transportowaniu tego instrumentu. Więc to instrument to jest należący do membranofonów i o określonej wysokości. Czyli to już nie można przestroić, tak jak kotły, ale są łatwo w przenoszeniu z miejsca na miejsce. I tutaj właśnie w tym składzie były właśnie takie timbalesy. Kolejny utwór, El Guajiro y su Changui, to znaczy to jest kapela. El Guajiro y su Changui w utworze Homenaje a Elio Rebe. I o nim będziemy mówić, bo Elio Rebe to przekształcił ten Changui z zespołu tradycjonalnego na większą orkiestrę, najpierw czarangową, a zresztą posłuchajcie. El Guajiro y su Changui, homenaje a Elio Rebe.

0: iść.
1: Ale jest nie do... to znaczy nie... Jest łatwo rozpoznawalne brzmienie ciangui poprzez właśnie kombinację instrumentów, bo to jest tak jak w kuchni, że są pewne smaki czy przyprawy, które decydują o smaku danej potrawy. Więc tak samo tutaj ciangui to z tym brzmieniem tres, maracasy i bongosy, tak nisko strojone. I proszę sobie wyobrazić, że bongosy aktualnie są dwa małe bębenki, które się trzyma między kolanami i one są mocno zamocowane do siebie. Natomiast w tamtych czasach to ten instrument, były te dwa bębenki, były połączone przez sznur, który zakładano na udzie i jeden bębenek wisiał z jednej strony, a drugi z drugiej strony. Takie były początki tego instrumentu w zespole grające ciangui. I powróćmy do zespołu El Guajiro i su ciangui. Mujer de mi país, czyli kobieta mojego kraju.

Ale przepięknie brzmienia tego zespołu w tradycjonalnym składzie. Changui dzisiaj, już w 2018 roku, Changui został wpisany na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego Kuby, co podkreśliło jego znaczenie dla historii wyspy. Corocznie festiwale w Guantanamo gromadzą zespoły z całego regionu i pomagają zachować tę tradycję mimo trudnych warunków gospodarczych. Changui nie jest jedynym przodkiem sonu. To samodzielny gatunek muzyczny, który przetrwał do naszych czasów i nadal żyje w społecznościach Guantanamo i Baracoa. Ale jego historia pokazuje, że najważniejsze nurty muzyki kubańskiej nie narodziły się w wielkich miastach, lecz w górskich osadach, na plantacjach i podczas wiejskich świąt, gdzie muzyka była przede wszystkim wspólnym doświadczeniem ludzi. Ale teraz w związku z tym chciałbym przejść do wielkiego charanguero, changuinero, Elio Rebé y su charangón, Changui Campanero, en De Cuba su música.

reprezentacja historyczna Elio Rebe i su charangón. Jeszcze na chwilę powróćmy do tradycjonalnego changui. Grupo changui de Guantánamo hay un no sé qué, czyli jest coś takiego nie wiadomo w eterze. Grupo changui de Guantánamo en Decupa su música.

jest coś niesamowitego. Pamiętam, jak byłem w Barakoa i się oczywiście nie odpuszczam, jak mam okazję zagrać z miejscowymi zespołami, to z największą przyjemnością. I oczywiście są zdziwieni, że ja nie wyglądam jak Kubańczyk, że nie mieszkam na Kubie, a że tak potrafię grać na instrumentach perkusyjnych czy bas. Kiedyś opowiem tą historię, co mi się zdarzyło właśnie w Barakoa. Ale chciałem o tym powiedzieć, że jest wielka, wielka przyjemność i że nie wpadłem na to, bo akurat graliśmy utwory sonowe, a nie ciągłe. I chętnie bym powrócił do tego miejsca, żeby to spróbować. Tak jak spróbował Gilberto Santa Rosa i Elito Rebe i su Charangón w utworze Muévete Paqui, czyli przesuń się tutaj do mnie. I właśnie miałem okazję dzisiaj przysunąć Państwa do tego gatunku. Mam nadzieję, że wniosło wiele informacji na temat powstania naszego ukochanego sonu. José Torres de Cuba, su música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Dla dobra świata Donald Trump zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran. Przynajmniej tak amerykański prezydent napisał o tym w swoich mediach społecznościowych. Postawił jednak warunek. Oczekuje, że Waszyngton i Teheran będą w stanie szybko zawrzeć porozumienie. W jego zakresie miałoby wejść przede wszystkim otwarcie cieśniny Ormus. Trump nad ranem czasu polskiego napisał, że USA są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzyma ataki na prośbę Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Administracja USA wydała wcześniej ostrzeżenie dla Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie, by przygotowali się na możliwą eskalację. Z powodu dalszego spadku poziomu wody w Dunaju elektrownia jądrowa w węgierskim Paksu ma zostać wyłączona, poinformował dziś nad ranem premier Węgier Peter Madziar. Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce 44 lata temu. Niski poziom Dunaju odpowiada za problemy z wytwarzaniem energii nie tylko na Węgrzech, ale też i w Serbii. Hiszpania rozpoczęła instalowanie bariery na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem. Ma ona zablokować dostęp do brzegu. Jest to pokłosie kryzysu z ostatnich dni, w czasie których do hiszpańskiej eksklawy przybyło w niekontrolowany sposób około 60 tysięcy migrantów. Większość z nich odesłano z powrotem do Maroka. Władze w Madrycie poinformowały, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu wzrosła do 67. Są to ludzie, którzy utonęli w morzu oraz ci, którzy zginęli w trakcie paniki podczas próby przekroczenia falochronu. W związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów. Wieczorem rozdanie nagród 30. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. O Złotego Jorika walczą w tym roku trzy inscenizacje Hamleta. To tragedio Hamleta księcia Dyny Marku w reżyserii Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego w Katowicach, Hamlet w reżyserii Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego w Warszawie i Hamlet w reżyserii Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu. O fenomenie dzieła Szekspira mówi selekcjoner, krytyk teatralny Łukasz Drewniak.
1: Hamlet zawsze był taką szansą na dialog pokoleń, to widzimy w tym momencie, ale ja przynajmniej od 2005 roku, kiedy Macbeth szalał na polskich scenach i Andrzej Wajda, Kruszczyński, Szkotak i Jarzyna wystawiali go w tym samym sezonie, nie widziałem podobnego zainteresowania jednym tytułem. Nie znaczy to, że recepcja Szekspira się kurczy, to znaczy, że znamy tylko 2-3 tytuły i po nie sięgamy, ale myślę, że wynika to z pewnego naszego przeświadczenia, o którym Jan Kot pisał, że Hamlet jest jak gąbka, który nasiąka współczesnością i że dalej kolejne generacje artystów uważają ten tekst za kluczowy do zbadania, o czym możemy myśleć w rzeczywistości i do czego służy dzisiaj teatr.
0: Festiwal Szekspirowski jest organizowany pod patronatem Radia Nowy Świat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: tamtych lat.
1: Dzień dobry.

Tim Maja i brazylijskie chmury otwierają to wydanie audycji z tamtych, na dzisiaj przypadających nam lat 80. Album wraz z tytułową piosenką Nuvens, czyli chmury właśnie, ukazał się w Brazylii w roku 82 i był to 14 z 20 albumów studyjnych wydanych przez wokalistę, kompozytora i pioniera brazylijskiego soulu i funku Tima Maję w czasie trwania jego 40-letniej kariery muzycznej. Soul, funky, szczypta disco, jak zazwyczaj zresztą będą nam do godziny 11 towarzyszyć, choć nie tylko w brazylijskim wydaniu. Plan nasz, a my to Kajtek Strzelczyk przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie, brzmi tak. Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Polska, Szwecja, Austria, a najbliżej jest nam Japonia. Stamtąd pochodzi zespół Rats and Star z piosenką, której przeczytania tytułu w oryginale się nie podejmuje, ale można przetłumaczyć go na: dzisiejsza noc będzie pełna namiętności.

Kocham takie znaleziska. To jest japoński zespół Rats and Star, założony w 75 roku pod nazwą Channels. 8 lat później, z powodu konfliktu o prawa do nazwy z inną amerykańską grupą o nazwie The Channels, panowie, a było ich czterech, zmienili nazwę na Rats and Star i tutaj sytuacja brzmi jak radar, odczytasz od tyłu, to też jest radar i pozdro dla pana Fisza, czyli czytane od tyłu Star, Rats and Star stworzy Star Rats. Zespół specjalizował się w doo-wopie, R&B i popie inspirowanym amerykańską muzyką lat 50. i 60. w zdecydowanie bardziej nowoczesnym wydaniu, co zresztą było słychać w piosence numer 3 z albumu Soul Vacation, do której ciekawostka okładkę zaprojektował Andy Warhol, co wcale się przecież nie zdarzało jakoś często wśród japońskich muzyków w tamtym czasie. Zanim zmienimy kontynent, przypominam, że mail działa niezależnie od miejsca i godziny, a adres niezmiennie brzmi maria.zamachowska@nowyswiat.online. Następny numer jest w moim wyobrażeniu całkiem dobrym podsumowaniem, jeśli nie kwintesencją brzmienia muzyki popularnej lat 80.

Rok 81 i Der Kommissar od austriackiego muzyka Falco. To był pierwszy singiel z jego debiutanckiego albumu Einsenhalbt z 82 roku. Singiel jest z 81, album z 82, wszystko się zgadza. Piosenka zrobiła niemałą furorę, zajęła pierwsze miejsce na listach przebojów w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Japonii i dotarła też do pierwszej dziesiątki w Australii. Jest też uważana często za jeden z pierwszych komercyjnie udanych europejskich utworów rapowych nawet. To jeśli chodzi o kraje nieanglojęzyczne, bo już na przykład brytyjski zespół After the Fire nagrał w tym samym 82 roku anglojęzyczną wersję Der Kommissar, która stała się oczywiście wielkim hitem w Stanach Zjednoczonych i była tam zdecydowanie bardziej popularna od oryginału. Zresztą to zjawisko transformacji językowych w obie strony w dodatku będzie nam dziś całkiem szeroko towarzyszyć. Teraz Szwecja, Lil Babs, Kristin Kaspersen i He's Dangerous.

Gdybym tylko tam wtedy była, to i owszem, bym tańczyła, jak już z Kajtkiem zresztą na tak zwanym poza antenie ustaliliśmy, ale był to rok 84, mnie jeszcze w planach nie było, ale może Państwo pamiętają ten czy inne przeboje, jak szusowali Państwo do nich po parkiecie. maria.zamachowska@panowieświat.online, tutaj jest adres do wiadomości. Dziękuję też za te, które już przyszły, pani Anno, panie Tomaszu, dziękuję za pocztówki. A za nami szwedzka wokalistka i gwiazda szwedzkiej muzyki rozrywkowej Lil Babs w towarzystwie swojej córki Kristin Kaspersen. I choć dla Kristin był to jedynie epizod, to kariera muzyczna i przede wszystkim aktywność sceniczna Lil Babs trwała 65 lat, a album Barbro, z którego wyciągnęłam piosenkę He's Dangerous, ukazał się w 84 roku i był jej 13 albumem studyjnym. Tak dzisiaj wymieniam te liczby, bo jakoś robią one na mnie wrażenie, jak jest tego naście, 30 nawet. Zostajemy przy piosenkach w języku angielskim. Tak to się dzisiaj złożyło, bo znalazłam kilka piosenek wykonywanych przez polskich artystów właśnie po angielsku, co zdaje się nie było aż tak oczywiste, jak jest dzisiaj. Najpierw Novi Singers z albumu Novi Pay Tribute. Piosenkę napisał Richard Harris w 68 roku. Ta wersja, jak i album, są z roku 80. Chodzi o utwór MacArthur Park.

Nowi Singers w 80 roku byli już właściwie legendą polskiego jazzu. Kwartet powstał właściwie przypadkiem, kiedy któregoś razu na próbę, bo wszyscy członkowie znali się z Warszawskiej Akademii Muzycznej, Spiritus Movens całego ambarasu Bernard Kafka przyniósł utwór napisany nie na cztery instrumenty, a na cztery głosy. Tak dla zabawy, która to zabawa się okazała być ich zajęciem na życie przez kolejnych 21 lat. Kolejna piosenka to autorstwo wspaniałej polskiej jazzowej wokalistki i artystki, która nazywa się Ewa Bem. Pani Ewa Bem w 81 roku wraz z zespołem Swing Session, za którym stoją m.in. Andrzej Jagodziński na fortepianie, Henryk Miśkiewicz na saksofonie i klarnecie, czy Jerzy Stawarz na kontrabasie, wydali album Be a Man w prestiżowej, dobrze nam tutaj znanej na antenie serii Polish Jazz.

To medley złożony z 6 klasycznych utworów. Ostatnio było When the Saints Go Marching In, a wcześniej Honeysuckle Rose z oryginał z 29 roku. The Days of Wine and Roses z 62, Exactly Like You z 30, Love is Here to Stay 38 i Damn Their Eyes z 30 roku. A medley jest z albumu BMN, który był hołdem dla klasycznego swingu i jazzu, a jednocześnie pokazywał, że polscy muzycy mogli wykonywać ten repertuar na światowym poziomie, czego pani Ewa Bem dowodzi bezsprzecznie. Przypominam, że w dzisiejszym programie skupiamy się na latach 80., brzmieniach z różnych nurtów i z różnych części świata. Punktem wspólnym jest dziś właściwie język angielski, to przy nim zostaniemy już do godziny 11. W związku z czym dziś będzie kącik troski o brzmienie włoskie, bo Rainbow Team to projekt włoski. Owszem. Mało tego, specjalizowali się w Italo Disco, które w 82 roku miało absolutnie swoją złotą erę. Zaśpiewają jednak po angielsku Bite the Apple Rainbow Team.

Skoro jesteśmy dziś w latach 80., to pociągnę jeszcze temat Italo Disco, jako że złote czasy Italo Disco przypadały na właśnie 82, 86 rok. Italo Disco chyba nie jest kojarzone najlepiej, zwłaszcza samo hasło, takie mam wrażenie, ale również mam wrażenie, że często kojarzy się je, no tak, z czymś właśnie kiczowatym, żenującym i nawet można by powiedzieć cringe'owym, i to nie jest tak, że ja przeczę, ale zdaje się, że minęło już wystarczająco dużo czasu, żeby móc do tego wracać z jakimś uśmiechem i pewną ciekawością. W końcu dzwony i właśnie buty z kwadratowym czubkiem czy damskie mini torebki wracają i mają się całkiem dobrze we współczesnej przestrzeni. No to ja wrócę jeszcze do tego Italo Disco z kolejnym hitem czołowym, jeśli o ten nurt się rozchodzi. Self Control mogą Państwo znać z innego wykonania amerykańskiej piosenkarki Laury Branigan, ale oryginał pochodzi z Włoch, a piosenkę napisał Raf.

To rok 84, Raf i Self Control, przebój zdobywający pierwsze miejsca list przebojów, zwłaszcza w krajach europejskich, dotarł na pierwsze miejsce m.in. we Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Jeśli chodzi o to, co za oceanem, to tam raczej królowała wersja Laury Branigan, która nagrała tę swoją wersję Chwilę po Rafie w tym samym 84 roku i również jej wersja stała się no już bardziej światowym w sumie hitem, osiągnęła czwarte miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Na początku audycji, wśród innych odwiedzonych już przez nas dzisiaj krajów, wymieniłam też Francję. No i przy tej okazji przyznam, że przymierzałam się kiedyś do zrobienia audycji z piosenkami z tak zwanym ukrytym polskim, czyli no myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Jakby co, jest bardzo dużo miksów, które można sobie w internecie obejrzeć i się pośmiać. Jednak po krótkiej chwili namysłu i posłuchania tych piosenek doszłam do wniosku, że jest to zbyt duża dawka wspomnianego cringe'u. Postawiłam więc na miarowanie tego. Jedną z tych piosenek jest Lambada. Tutaj ukryty polski pojawia się kilka razy, a słyszalny jest najbardziej chyba gdzieś pod koniec piosenki, gdzie wybrzmiewa noc zaplątana. No i to jest rok 89, nic więcej nie mówię. Kaoma, Lambada.

Lambada i Kaoma, francusko-brazylijski zespół założony przez producenta muzycznego Jean-Claude'a Bonaventura. W skład zespołu pochodzili muzycy z Brazylii, Francji i Karaibów, co jest chyba znaczące dla ich brzmienia, a w 1989 roku wydali debiutancki album World Beat, na którym właśnie znajduje się jakiś symbol tej dekady, albo może przejścia między jedną a drugą pod tytułem Lambada. Powiedzmy sobie jeszcze tylko, że Lambada się wywodzi, melodia wywodzi się z boliwijskiej piosenki zespołu Los Kiarkas z roku 81, do której wrócę może przy naszym następnym spotkaniu w latach 80. Za tydzień słyszymy się w latach 90., jeśli mnie pamięć nie myli, wszystko się zgadza. Tak, za tydzień słyszymy się w latach 90. w niedzielę. Dzisiaj pożegnamy się jeszcze przystankiem w Stanach Zjednoczonych, bo tam jeszcze dzisiaj nie dotarliśmy. To będzie zespół Womack Womack. Piosenka nosi tytuł Baby I'm Scared of You. Jest to rok 83. My się żegnamy i bardzo dziękujemy. Kajtek Strzelczyk zostaje z panem Manem. Ja się odmeldowuję. My się jeszcze możemy usłyszeć dzisiaj po godzinie 17 w Zagadce w audycji Dalej niż Północ, ale cóż to będzie, no to nie powiem, bo to zagadka. Dziękuję, do usłyszenia.

0: minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Tragedia w Gdańsku. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku nocnego pożaru altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ulicy Meteorytowej. Tożsamość ofiar nie została jeszcze ustalona. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia wyjaśniają policja oraz prokuratura. Po 10 dniach walki opanowano pożar w departamencie Żerondy w południowo-zachodniej Francji. Władze poinformowały, że kolejna grupa mieszkańców może wrócić do domów. Przypomnijmy, że ewakuowano stamtąd ponad 200 tysięcy ludzi. Ogień wypalił tam powierzchnię 42 tysięcy hektarów. Na południu w departamencie Var strażacy powstrzymali ogień, który jednak wciąż jest aktywny. Rejon ten z powodu spodziewanego nadejścia Mistralu będzie strefą bardzo wysokiego ryzyka. Z ogniem wciąż walczy Hiszpania. Tamtejszych strażaków wspierają Polacy, którzy polecieli tam w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Polscy strażacy będą dziś działać w regionie prowincji Avila. Tak mówił TVP Info brygadier Paweł Dąbrowa.
1: Sytuacja się zmieniła. Dostaliśmy informację, że cały nasz zespół będzie startował do miejscowości Piedro Laves, tego rejonu, gdzie dotychczas Hiszpanie doświadczyli jednych z największych pożarów, które mieli do tej pory. Otrzymaliśmy informację, że pojawiły się nowe zarzewia ognia. Jest to miejsce bardzo newralgiczne dla nich, ponieważ doświadczyli oni bardzo poważnych strat na tym obszarze, więc chcą wykorzystać nasze umiejętności gaśnicze do tego, żebyśmy ich wsparli w tych działaniach.
0: Walka z pożarami trwa również w Grecji. Jeden z największych szaleje na wschód od Aten w rejonie miasta Porto Germeno. Według informacji ogień objął swoim zasięgiem około 10 tysięcy hektarów i pochłonął nawet 100 domów. Władze aresztowały dwie osoby podejrzane o nieumyślne wywołanie pożaru. Niebezpiecznie jest również na popularnej wśród turystów Kefalonii, gdzie konieczne były ewakuacje kilku miejscowości. Reprezentanci Stanów Zjednoczonych będą dziś rywalami polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. W półfinale Amerykanie pokonali Japończyków, a Polacy, przypomnę, wygrali ze Słoweńcami. W tej chwili obie te przegrane drużyny walczą zaciekle o brązowy medal. Na razie jest remis w setach 1-1. Mecz Polaków z Amerykanami rozpocznie się o 13:30 naszego czasu. Tatrzański Park Narodowy informuje, że od jutra do odwołania zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Powodem jest remont trasy, która jest w bardzo złym stanie technicznym. W ramach prac zostaną wykonane m.in. nowe murki oporowe oraz nawierzchnia szlaku. Jak przekazał TPN, przy sprzyjających warunkach pogodowych remont powinien zakończyć się w ciągu około 3 tygodni. Termin może jednak ulec zmianie, ponieważ pogoda ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

a nie jak po omacku. Machamy do Państwa na powitanie nie z wakacji, ale ze studia przy ulicy Ostrej. My, czyli Kajtek Strzelczyk, realizator audycji, i ja, Wojciech Mann, ponieważ bardzo nam zależy na tym, aby nasze urlopy nie zmieniały ramówki za bardzo, chociaż w tym właśnie okresie roku ciągle wydarzają się takie plany, które trzeba zrealizować, ale my twardo przychodzimy do pracy i informujemy, że audycja jest, jest punktualna, jest na żywo. Adres ten sam: wojciech.mann@nowyświat.online. A więc wstęp został wykonany, wydaje mi się, zupełnie przyzwoicie. A teraz zupełnie przyzwoity pierwszy utwór.

soul, funk, energia, żywiołowy wokal i trąby. Czego trzeba więcej na początek? Oczywiście można kaprysić i mówić, a może by się przydało jeszcze to, ale wydaje mi się, że początek dynamiczny, melodyjny i właściwy na taki wakacyjny początek audycji to grupa St. Paul and the Broken Bones, grupa z Alabamy, co można się było tego domyślić, chociaż niekoniecznie, a nie poprzestają tylko na jednym utworze.

jak wiele innych amerykańskich grup z południa, a Alabama to przecież południe, St. Paul and the Broken Bones mają swoje korzenie stylistyczne i nazwijmy to etniczne i kulturalne w obrzędach religijnych. Nic zresztą dziwnego, że ten St. Paul, czyli Paul, który śpiewa w zespole, początkowo, już nie wiem dokładnie, czy był, czy prawie był kaznodzieją, a więc te religijne, słynne msze, które są użyte nawet w niektórych filmach fabularnych jako przykład żywiołowego przeżywania, powiedzmy sobie, religijnego, stanowią tło tej muzyki. Ale utwór, który za chwilę usłyszymy, nie ma specjalnie religijnego tytułu, bo ten tytuł jest bardziej, powiedziałbym, wakacyjny może dla tych, którzy mają ochotę na wyjeździe spożyć taki zestaw, jaki jest w tytule utworu. A ten tytuł brzmi Sushi and Coca-Cola. Nie wiem, czy to dobrze ze sobą idzie, bo sushi to tradycyjna Japonia, a Coca-Cola to, no wiadomo co, na całym świecie dostępna, ale raczej nie z Japonii. Niemniej muzycznie wszystko tutaj się zgadza.

Teraz to już naprawdę skończyli figlarz z tego pola, bo parę razy tak zawieszał utwór. Niektórzy mogli myśleć, że to już, a po przerwie znowu. No, ale brzmiało to wszystko bardzo składnie i to był występ zespołu z Alabamy. Nazwa kolejnej grupy od razu wyjaśnia, że z tego południa USA się daleko nie ruszyliśmy, ponieważ nazwa tej grupy za chwileczkę określi miejsce, skąd pochodzą, ale powiem, że przedstawienie tego utworu to jest awizo obecności pewnego artysty, który nie jest co prawda pierwszoplanową postacią Maniaka po omacku z dzisiejszego wydania, ale wystąpi jeszcze, tyle że za chwilę, a na razie w formacji, która nosi nazwę, uwaga, łatwizna. Skąd oni mogą pochodzić? The Texas Headhunters.

Biuro podróży Maniaka po omacku jest bardzo sprawne, porusza się błyskawicznie, ale na razie jeszcze nie opuścimy Stanów Zjednoczonych, bo biuro podróży wybrało nieco inną lokalizację, nieco inny zespół, który jednak często w Maniaku się pojawia, bo pan kierownik, czyli ja, lubi ich brzmienie i powraca do tych nagrań, których jeszcze nie prezentował słuchaczom Radia Nowy Świat. Grupa nosi nazwę In This Moment.

0: To już nieco cięższy kaliber, ale regulamin naszego biura podróży nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie, więc mogli Państwo się tego spodziewać. Oczywiście w tym utworze dużą rolę odegrała produkcja i pomysły, efekty, ale w sumie, jeśli to zbierzemy do... To nieładnie mówić do kupy, nie powiem tego. Jeżeli to zbierzemy do tego, to słucha się dobrze. A następny utwór ma troszkę intrygujący tytuł, taki, który mógłby nawet być zalążkiem pomysłu na scenariusz albo film, bo już samo stwierdzenie Sleeping with the Enemy sugeruje możliwe komplikacje, napięcie i ciekawe, jaka byłaby puenta. Tego filmu jednak nie ma, ale jest utwór, czyli Sleeping with the Enemy, śpiąc z wrogiem, in this moment.
1: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my

Uchylimy teraz drzwi do przeszłości, co nie jest rzadką praktyką w tej audycji, ale będą to drzwi, które wskażą nam czasy, kiedy przede wszystkim w piosence liczyła się melodia, a nie efekty i różnego rodzaju zabiegi inżynierskie, tak jak to było w przypadku In This Moment. Ale ta przeszłość to będzie pod kątem repertuarowym, gdyż wykonawczo będzie to współczesny zespół, ale uważam, że piosenka tym z Państwa, którzy albo dłużej żyją, albo szukają różnych przebojów sprzed wielu lat, ta piosenka przypomni coś na pewno, bo była kiedyś przebojem i to nie w jednym wykonaniu.

0: Love Potion number 9.
1: Ale ładna wersja. Powinienem był przeczytać ten list troszeczkę wcześniej i wtedy mógłbym zadedykować tę piosenkę nieszczęśliwemu Danielowi, któremu przydarzyło się nieprzyjemne rozstanie i prosi o coś takiego smętnego. Ta piosenka była częściowo smętna, ale pasuje do sytuacji, w której nagle dostajemy tego typu cios, bo piosenka to klasyczny przebój Love Potion number 9, czyli napój miłosny numer 9. Idzie się do Madame Rue, jak mówi piosenka, i otrzymuje się ten napój, który działa natychmiast, a można też go komuś dać albo dolać kropelkę do herbaty czy czegoś. No i wiadomo, magia działa. A więc, Danielu, nie martw się, Love Potion number 9 może w innym nieco kształcie i w innej postaci powinna pomóc. A my mówimy o zespole The Hot Sardines, który na tym zatłoczonym rynku muzycznym dzisiejszym znalazł swoją niszę, czyli niszę retro, inni mówią na to nostalgia, i przypominają te dawne piosenki w swoich aranżacjach. Zresztą te trąby znowu były urocze, co podkreślam, i Hot Sardines jeszcze nas nie opuszczają.

0: Ale przyjemne takie nowoorlańskie granie i trąby i wszystko, i rytm, i charakter, i nastrój. Jeszcze, jak mówił mój kolega, banjola zagrała, a więc chyba retro też się mieści w tym spektrum, które ja Państwu oferuję. I mam nadzieję, że no, nie chodzi o zachwyt, ale o takie potwierdzenie, że te zmienne nastroje w maniaku to już jest rutyna dla Was. A teraz będzie niespodzianka też dla miłośników dawnych, dawnych, dawnych, dawnych przebojów. Była kiedyś taka instrumentalna wersja, instrumentalne nagranie, którego dokonał Sidney Bechet i ono się nazywało Petit Fleur, a po polsku miało tłumaczenie, zresztą dosłowne, mały kwiatek. I przypuszczam, że większość z Państwa, którzy pamiętają tamto wykonanie, kojarzy to wyłącznie z wersją instrumentalną. A tu proszę, jaka niespodzianka, Hot Sardines pokusili się o dorobienie do tego wokalu i w związku z tym mamy tę samą melodię, ale zgoła inny nastrój, bo już nie tylko Sydney, ale pani śpiewająca, niemniej mały kwiatek w dalszym ciągu jest małym kwiatkiem.
1: 1, 2.

Widzę, że Kajtek nawet dyskretnie ociera serwetką oko, ale to nie jest wstyd, panowie. Takie łzy, wzruszenia, to jest piękna rzecz. Nie ma co się tym chować, tym bardziej, że nie są to częste momenty, bo w naszej audycji nastrój się zmienia często i zarówno ja, jak i Kajtek musimy oczka osuszyć, bo nadchodzi już znowu zwrot stylistyczny i po tym małym kwiatku miłości teraz dla państwa Mastodon.

Mastodon doprowadził nas prawie do końca pierwszej godziny Maniaka po omacku, ale jak widać, jeszcze jest miejsce na utwór, jeszcze jest miejsce na coś, co przygotowałem dla Państwa jako właściwie tylko sygnał, że jest nowa płyta. A propos tych nowych płyt, to Państwo często spierają się nieco, bo jedni lubią te wycieczki retro w moich audycjach, a inni odkrywają dzięki moim propozycjom nowości, które się ukazały na rynku. Z tymi nowościami to bywa różnie, ale jest pewnego rodzaju prawidłowość, że latem, a jesteśmy przecież w środku lata, następuje tak zwany sezon ogórkowy, czy kanikuła, czy jakkolwiek to chcemy nazwać, i produkcja, a może i wytwórnie, wstrzymują się z premierami, czekając na wczesną jesień, czyli wrzesień, i to lato nie jest takie obfite, jeśli chodzi o ciekawe nowe płyty, chociaż wciąż się jakieś pokazują informacje o nowościach. Tyle, że są to nowości mniej wstrząsające i te wielkie, wielkie firmy, tak jak Stonsi, czy McCartney, czy ktoś, to już zdążyły pokazać się na rynku pod koniec przedwakacyjnego okresu. A teraz jedną z nowości jest płyta Cindy Blackman Santany, żony Carlosa, która jest perkusistką i która korzysta z tego, że jest żoną Carlosa, bo w tym utworze, który za chwilę usłyszymy, usłyszymy też Carlosa Santanę, a także jednego z najwspanialszych gitarzystów, Johna McLaughlina, albo McLaughlina, jak kto woli. A więc Cindy ma niezłe zaplecze i oto ten utwór.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W krajach Unii Europejskiej weszły dziś w życie przepisy nakazujące oznaczanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być wyraźnie informowani, jeśli komunikują się z AI, a nie człowiekiem, chyba że wynika to jasno z okoliczności, bo internauta świadomie korzysta na przykład z ChatGPT. Dostawcy muszą też oznaczać obrazy, nagrania audio i wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję lub przez nią zmanipulowane. Mowa tu o tak zwanych deepfake'ach. Treści wygenerowane przez AI muszą zresztą zawierać nie tylko oznaczenia widoczne gołym okiem, lecz także oznaczenia techniczne, na przykład w postaci metadanych zapisanych w pliku, żeby mogły być automatycznie wyłapywane na przykład przez wyszukiwarki internetowe. Za naruszenie tych przepisów dostawcom grożą kary do 15 milionów euro lub 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Policja zatrzymała nad ranem mężczyznę podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku w Suwałkach. W ubiegłym tygodniu miał on kierować czarnym Mercedesem i na przejściu śmiertelnie potrącić pieszego. Nie zatrzymał się, nie udzielił poszkodowanemu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Wydano za nim list gończy. Dziś w nocy próbował przekroczyć granicę z Niemcami. Mężczyzna zostanie teraz aresztowany, grozi mu nawet 20 lat więzienia. Dramatyczne wydarzenia przed jednym z bloków w Trzciance w Wielkopolsce. Policjanci wieczorem otrzymali zgłoszenie o interwencji domowej. Po przyjeździe na miejsce zostali zaatakowani przez mężczyznę przedmiotem przypominającym maczetę. Jeden z funkcjonariuszy został zraniony, a napastnik nie reagował na polecenia. Dwóch policjantów użyło wówczas broni i go postrzeliło. Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci znaleźli ciało mężczyzny. Był to ojciec napastnika. Udany mecz Roberta Lewandowskiego w USA. Jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1.
1: Towards Lewandowski! He's on fire for the fire! Robert Lewandowski back to brace!
2: Dzisiaj się już dużo lepiej czułem. Tak naprawdę od początku, przyjąc do Chicago, wiedziałem, że ja potrzebuję po prostu okresu przygotowawczego, więc chyba każdy, kto się zna na piłce nożnej, też to widział i raczej spodziewał się tego. Cieszę się bardzo, że pierwszy mecz u siebie wygrana, dwie bramki, więc obyśmy tak dalej szli. Ja też z każdym dniem, tygodniem też na pewno będę się fizycznie przede wszystkim lepiej czuł.
0: Jak słyszeliśmy, Robert Lewandowski miał okazję po raz pierwszy zagrać przed chicagowską publicznością. Jego premierowe trafienia nie umknęły uwadze mediów. Statystyczna witryna SofaScore zauważyła, że ten mecz to kolejny kamień milowy w karierze Polaka i dokładnie to, na co liczyło Chicago Fire. Kolejny mecz już za 2 tygodnie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Meldujemy się z powrotem na antenie wojciech.man@nowyswiat.online. Czytałem Państwa listy w przerwie na serwis i są pochwalne, ale z takim, powiedziałbym, lekkim ironicznym elementem, bo jeden ze słuchaczy napisał, że mastodon poprzestawiał mu głośniki w mieszkaniu, że to jest potężne zwierzę. No faktycznie mastodon to jest spore zwierzę. Były też próby takiego zetknięcia retro i nowoczesności i nawet śmiała propozycja, co by było, gdyby mastodon nagrał małego kwiatka. Nie wiem, co by było, ale daliby radę, bo jednak muzyk, mimo tego, że przestawia głośniki, ma momenty delikatności, nawet taki, który robi zamieszanie. To tyle podsumowania korespondencji. Liczę, że Państwo się jeszcze będą odzywać. A teraz realizacja mojej zapowiedzi z poprzedniej godziny, chociaż jeszcze nie wszystko powiem, bo Texas Headhunters to była forpoczta. A oto artysta, o którym wspominałem.

I co tu teraz zrobić z takim utworem, żeby na jego temat wygłosić jakiś bardzo mądry referat? Nie wiadomo trochę, bo trochę tu było rocka, trochę tu było takiego południowego grania, trochę tu było country, bo były ślady i taka mieszanka, ale oczywiście atrakcyjna, tyle że słaba dla specjalistów od nazewnictwa. Niemniej, bez względu na to, jak ocenimy utwór, to wiemy, że wykonał go Jesse Dayton. A dlaczego Jesse Dayton? Dlatego, że w grupie Texas Headhunters Jesse Dayton ma rolę kluczową i wiodącą. Texas Headhunters to trio, a Jesse Dayton, niezależnie od nazwy tego zespołu, nagrywa też jako on sam, chociaż w tle są ci dwaj kolesie z Texas Headhunters, tylko zepchnięci do roli featuringów, czy jak to powiedzieć, więc można by rozdzielić te dwa ciała wykonawcze, zespół i solistę, chociaż solista razem z kolegami dalej występuje. A wszystko to po to, żeby pokazać Państwu taką mniej trochę znaną twarz Jesse'ego Daytona i stąd kolejna piosenka.

tego utworu wyparowały już elementy country, pozostało bardzo przyzwoite gitarowe granie i w tym czasie, kiedy słuchałem Jessego Daytona, zastanawiałem się, czy ja mam obowiązek wygłaszania referatu w mojej audycji, bo przecież są koledzy, którzy ograniczają się do podawania tytułów, inni z kolei mówią o różnych muzykologicznych aspektach, o rzeczach, o których ja nawet nie wiem, bo nie jestem muzykologiem, ale można oczywiście i technicznie odnosić się do tych nadawanych, wybranych utworów. A ja zastanawiam się, czy na przykład elementy prywatne warto wpleść w audycję. Powiedzmy sobie, gdybym poinformował teraz słuchaczy o tym, że jak skończę audycję, to do końca niedzieli będę się obijał. I kogo to interesuje, też nie wiadomo, ale przynajmniej nie jest to podawanie w kółko nazwy zespołu czy wykonawcy, tylko takie troszkę odbicie, taki kontakt prywatniejszy. Bo tak naprawdę to mam zamiar się straszliwie obijać, jak tylko skończę audycję, ale do końca audycji jeszcze trochę i jeszcze jeden Jesse Dayton.

To już było bardzo rockowe wcielenie Jesse'ego Daytona. No i tyle, jeśli chodzi o Texas Headhunters i ich szefa. A teraz, żeby Państwo nie myśleli, że ja omijam polską twórczość, chociaż w dużej mierze ona występuje w innych programach Radia Nowy Świat, a ja sobie dobieram po swojemu, tym bardziej, że dobieram często z materiałów nadsyłanych przez wykonawców, a nie takich, które są silnie promowane przez ich wytwórnie albo w ogóle te jakieś takie poważne przedsiębiorstwa. Nie dlatego, że mam taką przekorę wrodzoną, ale lubię posłuchać tego, co nie jest reklamowane i podejmować własne decyzje. I oto, proszę Państwa, otrzymałem miły list od zespołu z Łodzi, łącznie z nagraniami, i pomyślałem sobie, co to będzie, bo tak sobie myślę przy każdej nowości. Posłuchałem i pomyślałem, o, to mi się nada do audycji, grupa Nono.

Moje miasto, Igropanono. Nie wiem, czy to jest opis ich miasta, bo z listu wynika, że są z Łodzi. I nie wiem, czy Łódź jest taka groźna jak w tej piosence, ale może jakieś miejsca jeszcze takie są. W każdym razie powiedziałem, że mi się to spodobało i uznałem, że w audycji mogę umieścić. Nie tylko zresztą utwór Moje Miasto, mam całą płytę, ale musiałem dokonać wyboru. Więc no, po raz drugi.

To było Nono, a teraz pytanie do Państwa. Czy wiecie, że poza doom metalem, sludge metalem, black metalem było jeszcze coś takiego jak white metal? I to, co będzie za chwilę, kiedyś było white metalem.

spodziewałem się gwałtownej reakcji i od razu przyszło pismo, że jaki to white metal, to pudel metal. Tak, ale grupa Trouble, której słuchaliśmy, zaczynała jako taki trochę metalowy zespół i do tego ich piosenki miały tematykę chrześcijańską i stąd ta biel w określeniu ich muzyki. A to, czego słuchamy, to już taki rozwinięty trochę Trouble, który też nasłuchał się również The Beatles i w ogóle miesza. Ale to już po prostu historia.

Ta amerykańska grupa ma nawet z zespołem The Beatles wspólne truskawki, ale nie są to Strawberry Fields Forever, tylko Strawberry Skies, truskawkowe niebo.

To już nie był chyba pudel metal, ale dla malkontentów teraz nagranie artysty, który po latach pojawia się znowu z solową płytą, a jego rodowód, proszę Państwa, tutaj nie ma dyskusji. Oto najnowsze nagranie i Tony Iommi.

Ten jajo mi pokazuje, że stara gwardia trzyma się i to zupełnie dobrze. To tyle dla, jak powiedziałem, malkontentów, a teraz powrót do pewnego mojego tematu, który poruszyłem w jednej, ale nie tylko w jednej audycji z cyklu Maniach po omacku. Otóż zespoły, które kryją się pod ogólną nazwą Jam Bands, to też jest grupa ta, którą bardzo lubię mimo upływu czasu i mimo tego, że moda na takie granie wydaje się być już historyczna. Ale pośród historycznych grup kiedyś byli to The Allman Brothers, na przykład jeszcze inne sudden rockowe grupy, takie, które szczyciły się, już nie mówię o Grateful Dead, które szczyciły się koncertowymi nagraniami rozciągniętymi do dzisiaj zupełnie niemożebnej długości, to jednak nie jest zamknięta karta w historii rocka. I wspominałem o zespołach, które nadal utrzymują ten styl nie tylko w studiu nagraniowym, ale przede wszystkim na koncertach, bo na tych koncertach pozwalają sobie na rozwijanie tematów zawartych na studyjnych płytach, improwizacje, przedłużone wersje i są tacy, którzy to uwielbiają i właśnie szukają tych zarejestrowanych koncertów, żeby, że tak powiem, zanurzyć się w atmosferze, która jest niby przeszłością, ale wciąż istnieje. I jednym z takich zespołów, który staje okoniem wszystkim modom, jest grupa, która już swoją nazwą stanęła okoniem, bo ta nazwa brzmi Pigeons Playing Ping Pong. Absurdalna, długa, trudna do zapamiętania, a po przetłumaczeniu też trochę dziwna, gołębie, które grają w ping-ponga. I cóż może wyprodukować taka dziwna formacja? Ano może i dlatego w Maniaku po omacku gołębie wykonają teraz utwór King Kongu.

I co powiecie? Dają radę. Rozpocząłem maniaka po omacku dzisiaj od funkującego St. Paul and the Broken Bones i właściwie taki też mamy epilog, czyli finał audycji, bo gołębie nieźle funkują, a do tego jeszcze, jak donoszą recenzje, są zupełnie niemożliwie atrakcyjni na żywo na koncertach. Nie miałem okazji widzieć ich koncertu i bardzo się zmartwię, jeśli ktoś napisze, że oni właśnie wystąpili niedawno na malutkim przeglądzie gdzieś w Polsce. Bo jednak do mnie takie informacje nie dotarły, ale oni gdziekolwiek się pojawią, to podobno porywają absolutnie publiczność energią, pomysłami, zabawą. I właśnie zabawą, i właśnie to często w nagraniach, nawet studyjnych, daje się odczuć, ta przyjemność ze wspólnego grania. I tutaj powinienem łatkę przyczepić tym różnym AI-om, bo tamtej przyjemności nie ma i sztuczna inteligencja nie umie jej wykrzesać. A Pigeons Playing Ping Pong potrafią. To też wystąpią jeszcze teraz na koniec audycji. Ja Państwu bardzo dziękuję w imieniu swoim, Kajtka Strzelczyka, i gramy w ping-ponga z gołębiami.

0: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego oraz północnej części podkarpackiego i małopolskiego, a także we wschodniej śląskiego. Ostrzeżenia pozostaną aktywne aż do środy, 5 sierpnia. Wydano także alert pierwszego stopnia przed burzą dla powiatu tatrzańskiego. Miejscami mogą być silne opady deszczu do 25 mm wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Ostrzeżenia obowiązują do 21. Wiosenne przymrozki, niedobór opadów oraz fale upałów występujące pod koniec czerwca przyczynią się do słabszych zbiorów owoców i warzyw w Polsce, podaje Główny Urząd Statystyczny. Łączne zbiory owoców z drzew będą o blisko 1/5 niższe niż przed rokiem. Spadnie także produkcja owoców jagodowych. Jedyną grupą owoców, dla której GUS prognozuje wzrost produkcji, są porzeczki. Spadnie też produkcja warzyw gruntowych o blisko 10%. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, kalafiorów, brokułów oraz pomidorów gruntowych. Wzrośnie za to produkcja dyni, kabaczka i cukinii. Według GUS-u poprawa warunków pogodowych w lipcu wpłynęła korzystnie na kondycję roślin i przyrost plonów, jednak nie zrekompensowała strat spowodowanych wcześniejszym przebiegiem pogody. Siatkarze Słowenii, brązowymi medalistami Ligi Narodów, pokonali Japończyków, którzy przed meczem byli zdecydowanymi faworytami, 3-1. Za pół godziny rozpocznie się wielki finał, w którym to Polacy zmierzą się z Amerykanami. Koncerty młodej polskiej sceny jazzowej na tegorocznej odsłonie Manu Summer Jazz Sundays w Łodzi. O 17:00 w Manufakturze wystąpi nowoczesny kwintet Blueberry, który łączy jazz z muzyką ludową, klasyczną i elektroniką. W kolejne niedziele zagrają m.in. Damian Kostka z Judytą Pisarczyk, Paweł Krawiec Quartet i Horntet. Koncerty są bezpłatne. A kenijska artystka Kasiva Mutua będzie jedną z gwiazd rozpoczynającego się w następny weekend festiwalu African Beats. Pojawi się na scenie 7 sierpnia w piątek pierwszego dnia, mówi Kuba Malinowski, główny organizator festiwalu.
1: Kasiva Mutua z Kenii, kapitalna artystka, obecnie chyba najbardziej rozpoznawalna kenijska artystka na świecie, która jest instrumentalistką, perkusjonalistką i która jest takim prekursorem kobiecej gry na dżembe, która w Afryce jest zdominowana przez mężczyzn. Przyjeżdża do nas również w piątek, żeby zagrać przed Fatoumatą Diawara.
0: Festiwal African Beats to 3 dni pełne afrykańskich rytmów, koncertów, spotkań podróżniczych, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Impreza odbędzie się we wsi Kawęczyn pod Warszawą. Radio Nowy Świat jest jej patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Raczek mówi.

0: Ale pięknie, co? Radiohead, Creep. To jest piosenka, która brzmi w serialu Proud, nowym polskim serialu, który można oglądać na HBO Max, ale tam w innym wykonaniu, w wykonaniu Kamila Studnickiego, który gra jedną z głównych ról, więc polecam Państwu i ten serial. Przede wszystkim dlatego, że o nim dzisiaj będziemy mówili, ale także, żeby porównać te dwa wykonania. A powiem Państwu, że nie jest źle, nie jest źle. Naprawdę Kamil daje radę. Tomasz Raczek, nazywam się. Obok mnie siedzi Ania Świerczek.
1: Dzień dobry.
0: A za szybą siedzi Kajtek Strzelczyk. Wszyscy jesteśmy w Warszawie, w starym studiu Radia Nowy Świat, przy ulicy Ostrej na Wilanowie. Pogoda jest piękna, bo jest bardzo ciepło, ale nie za ciepło i nie wieje. I w ogóle jest tak, jak najlepiej może być w Polsce. To mówię tak na wszelki wypadek, bo te straszące prognozy wbijają w nas w nastrój oczekiwania czegoś strasznego. No nie wiem, jak będzie, czy te burze będą takie przeraźliwe, ale póki co ich nie ma, w każdym razie tu koło nas, więc cieszmy się, że jest tak pięknie. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy mówili o polskim serialu Proud. Podkreślam polskim, bo tytuł nie jest polski, tylko po angielsku. Proud znaczy dumny, duma. No i to jest film o geju, a właściwie o całym środowisku gejowskim, który właściwie realizuje najtrudniejszy możliwy program dla przedstawicieli środowiska LGBT w Polsce. Mianowicie nie dość, że jest gejem wyautowanym i wszyscy o tym wiedzą. Nie dość, że ma tu chłopaka i że z tym chłopakiem trzyma się za rękę, całuje, a nawet kocha, i czyli uprawia seks. I nawet reżyser Karol Klementewicz nie ucieka wtedy z kamerą, tylko każe im normalnie, tak jak w każdym innym przypadku, pokazywać scenę zbliżenia. I aktorzy to robią. To jest bardzo ważne, bo do niedawna jeszcze aktorzy w Polsce nie chcieli grać ról osób homoseksualnych, ponieważ uważali, że do nich się przyklei takie skojarzenie i że nie będą potem mogli już grać innych ról, tylko ciągle będą dostawali inne role gejów, więc się na wszelki wypadek bali. Szczególnie jeśli sami tym nie byli zainteresowani. Ci, którzy byli zainteresowani, bo byli gejami, najczęściej dawniej ukrywali to, że nimi są, więc tym bardziej się bali grać takie postacie, a ci, którzy byli heteroseksualni, no to się bali, że każą im grać potem samych homoseksualistów. Otóż tym razem jest dokładnie odwrotnie, bo Ignacy Lis, który zagrał główną rolę Filipa w tym serialu, jest heteroseksualistą, szczęśliwym ojcem małego synka,

zawsze, a w każdym razie wszystkich zadowolić się na pewno nie da. Dlatego liczę dzisiaj na ciekawą dyskusję, proszę Państwa, bo przypominam, że audycja Raczek Mówi to jest taka audycja, w której mówimy o filmach, o serialach, ale naprawdę mówimy w liczbie mnogiej, a nie tylko ja mówię. Ja teraz tak rozpędzam ten motorek, żeby chwyciło i czekam na Państwa recenzję tego serialu oraz opinię o całej tej sytuacji, która wokół serialu się stworzyła. O niej też będziemy dzisiaj mówili. Przypomnę adres tomasz.raczek@nowyświat.online. Dzisiaj mówimy o serialu Proud, który właśnie można oglądać na HBO Max. Jak Państwo wiedzą, co tydzień HBO Max daje jeden odcinek, ale szczęśliwie już wszystkie odcinki wypuścił. Wszystkie 8 odcinków jest dostępnych, więc można ciurkiem też obejrzeć. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Reżyserował Karol Klementewicz. Zdjęcia zrobiła Weronika Bilska, muzykę świetną skomponował Łukasz Targosz. No a w głównej roli, tak jak powiedziałem, Ignacy Lis, a obok niego cała plejada dobrze grających aktorów i aktorek w rolach drugoplanowych. O tym też będziemy dzisiaj mówili. Więc czekam. O, już widzę, że dużo maili przychodzi. Bardzo dobrze. Im więcej, tym lepiej, bo tym lepszy, prawdziwszy i szerszy obraz, horyzont tej całej niezwykłej sytuacji z serialem Proud nam się nakreśli. Tomasz.raczek@nowyświat.online. Przypominam też, że oceniamy serial w skali od 1 do 10. A teraz następna piosenka, która pojawia się w serialu, tę zaśpiewa Jael Naim.

0: Dzisiaj mówimy o niesłychanie śmiałym obyczajowo, ale też moim zdaniem udanym artystycznie serialu Proud, który jest polskim serialem z bohaterami no, reprezentującymi środowisko LGBT, chociaż oczywiście nie tylko takimi bohaterami i można go oglądać na HBO Max. Obok mnie jest Ania Świerczek, która obejrzała cały serial i chciałem cię zapytać, jakie jest twoje pierwsze wrażenie?
1: Pierwsze wrażenie tylko po obejrzeniu tego serialu ponownie, ciągiem, ponieważ bardzo przeszkadzało mi to, że te odcinki były wypuszczane stopniowo i jednak, żeby to wrażenie jakoś w sobie zachować, to trzeba obejrzeć moim zdaniem ten serial na raz. I takie...
0: A to jest 8 godzin.
1: Nie. Odcinki są po 30 minut mniej więcej.
0: Czyli z 6 godzin?
1: No jakoś tak. Mhm. Jeden dzień. Sprout. No i właśnie ten stosunek do tego serialu mój jest taki ambiwalentny. Uważam, że w pewnym momencie, i to się dzieje mniej więcej w środku, taki 6., 7 odcinek mniej więcej, schodzimy poziom niżej. W scenariuszu jakoś kończy się pomysł na to, co zrobić z głównym bohaterem. I ja dostrzegam w tych odcinkach jakieś takie na siłę wciśnięte, zbliżające się do manifestu nuty, co łączy się z tym, że widzę w tym serialu trochę takich przerysowanych wręcz dialogów, sytuacji, scen, kreacji. I to są te minusy, które jakoś dostrzegam. Natomiast podstawą tego serialu jest główny bohater, grany przez Ignacego Lisa, o którym opowiadałeś wcześniej. Jestem zupełnie poza tymi dyskusjami dookoła tego, jakie poglądy ma aktor, jaką postać gra. Nie interesuje mnie to. Ja uważam, że on jako aktor sprawdził się świetnie. Jakaś niesamowita chemia powstała pomiędzy Ignacym, Filipem, tak? Mhm. A Antoniną, Tosią, czyli tą zaledwie 10-miesięczną dziewczynką.
0: Bo tu powiedzmy, że bohater główny no, znajduje się w takiej sytuacji, że musi się opiekować małą dziewczynką, małym dzieckiem i w dodatku musi jakoś zapewnić sobie prawo do tej opieki, czyli walczy o adopcję. Gej w Polsce walczy o adopcję dziecka. No to jest po prostu kwadratura koła. To jest najtrudniejsze zadanie, jakie można sobie wymyślić.
1: Tak, i mamy ten motyw, ale jednocześnie mamy tego bohatera, który musi całkowicie zmienić swoje życie, musi je zbudować na nowo. Właściwie mamy takie kino trochę coming of age, bo ten nasz bohater dorasta na naszych oczach i co najważniejsze, co mnie tak urzekło w tym serialu, znajduje jakąś swoją definicję miłości. Właściwie dzięki temu, że musi odnaleźć w sobie jakąś rolę rodzica, też musi nagle zmierzyć się z traumą, żałobą. Więc oglądanie tego bohatera, gdy scenariusz, gdy reżyser skupia się na tym, co się tam dzieje w środku i jak do tego dochodzi jeszcze kwestia tego, że jest to gej, który chce adoptować dziecko i mieszka w Polsce, to jest dla mnie właśnie siła tego serialu, no a poza tym mnóstwo dobrych kreacji aktorskich.
0: No tak, mamy tam Kamila Studnickiego, o którym już mówiłem, Marię Sobocińską w roli Kiki, genialna. Ona tak. Zresztą każdą rolę, jaką gra, to gra naprawdę świetnie. To jest aktorka, która się młoda aktorka, ale rozwija się piorunująco. Jest Maja Ostaszewska, która nie gra złych ról, umówmy się, ale tutaj taka sąsiadka, pijaczka, kompletnie inna, wymykająca się stereotypom.
1: Tak, tyle jest serca w tej postaci, ona jest też tak ciekawie napisana, tak, to prawda. No mamy też Dorotę Kolak, która zaskakuje nas w ostatnich odcinkach.
0: Bo zupełnie gra wbrew swojemu znowu stereotypowi, czy takiemu charakterystycznemu sposobowi gry w filmach, w serialach, do których się przyzwyczailiśmy. Tu jest postacią trochę inną, jest Joanna Anna Kulik jeszcze w roli takiej bardzo obsesowej prawniczki, która jednak stara się naszemu bohaterowi pomóc. No i jest Mateusz Więcławek w roli ukochanego naszego bohatera, Pawła. No i to właśnie on z Ignacym Lisem mają te takie rewolucyjne w polskim kinie i serialu sceny zbliżenia homoerotycznego, no, przed kamerą, gdzie kamera nie ucieka, tylko ich pokazuje tak, jak w amerykańskich serialach to się już w tej chwili odbywa, w Heated Rivalry, jak to się nazywało. Były jeszcze mocniejsze sceny, ale to wszystko jest aż trudne do uwierzenia, że się stało w Polsce. No i najbardziej mnie w tym wszystkim zdumiewa, że środowisko LGBT zareagowało, a właściwie aktywiści tego środowiska, bo nie wszyscy przecież, takim trochę oburzeniem, bo okazało się, że oczekują, iż Ignacy Lis będzie teraz takim trybunem środowiska i że jako prywatny człowiek, aktor, stanie się na czele barykad walki o na przykład związki. A tymczasem on podkreśla na każdym kroku, że to jest rola, którą on zagrał i że wierzy w to wszystko, co zagrał, bo to jest za tym i pochodzi z katolickiej rodziny, ale właśnie dlatego, że z niej pochodzi, popiera bardzo walkę o ustanowienie związków także jednopłciowych w Polsce. Jest po prostu maksymalnie pozytywnym facetem z mojego punktu widzenia, a jednak mu się zarzuca, że powiedział, że nie chodzi na parady równości, więc jak on może tak się sprzeniewierzyć świętości środowiska LGBT? Sam pochodzę z tego środowiska, w każdym razie jestem do niego przyporządkowany, ale powiem, że takie zarzuty uważam za bezzasadne i niecelowe i bardzo, bardzo podziwiam Ignacego Lisa i za to, co zagrał w serialu i za to, że cały czas pozostaje sobą i że nie daje się złomotać, mam nadzieję.
1: Właśnie chciałam się ciebie zapytać, no bo jesteś z tego środowiska, główny zarzut osób oglądających ten serial to jest to, że ten serial wykorzystuje liczne stereotypy dotyczące środowiska LGBTQ+. Jak ty na to patrzysz?
0: No ja patrzę odwrotnie, to znaczy rozbija te stereotypy. No już powiedzieliśmy o tym, że mamy tutaj geja, który zaczyna się serial od wesołego życia. Przypominam, że angielskie słowo gej jest od wesołek, bo życie gejów w większym stopniu niż heteroseksualistów zawiera miejsce na rozrywkę, ponieważ no właśnie z dziećmi mają mniejszy lub w ogóle nie mają problemu. Mogą młodość dłużej konsumować i robią to. No ale on w pewnym momencie wyrywa się z tego środowiska, które zresztą w pierwszym odcinku jest świetnie pokazane i wcale nie jest przerysowane. I ci, którzy mówią, że ach, to nieprawda, ach, przecież aż tak nie jest, tak jest, aż tak jest. Nie znaczy, że wszędzie, że u każdego, ale bywa tak. No a potem ta jego walka o i narastająca miłość do dziecka, które zostało samotnie, jemu grozi rodzina zastępcza albo dom dziecka, ale on ten dom może stworzyć, tylko jak w Polsce, gdzie się mówi, że nie może para gejów być rodzicami, no bo rodzice to jest kobieta i mężczyzna. I w dodatku w samym środku takich rozważań i tuż po decyzji pana prezydenta, który się upiera, że nie będzie człowiekiem postępowym, tylko zostanie przy dotychczasowych ograniczeniach, powołując się zresztą na przepisy Kościoła właśnie, że tak jest powiedziane, że to kobieta i mężczyzna, no to tutaj mamy właściwie zaprzeczenie tym wszystkim stereotypom i ten serial je rozbija. Uważam, że w nim jest ogromna, potężna dawka normalności właśnie i prawdy.
1: Wiesz, to ja wrócę do tego, co mi przeszkadza w tym serialu, co zauważyłam właśnie w tym 6., 7. odcinku. To nie dotyczy stereotypów właśnie odnoszących się do środowiska, tylko takie przerysowanie, jeśli chodzi o postawy obywatelów Polski, że wszyscy w tym serialu muszą być na tak albo na nie i to musi być tak powtarzane wielokrotnie, scena po scenie, że jak znajdzie się jakaś osoba, która powie, że super i będzie przyjazna do naszego głównego bohatera, to zaraz obok niej musi stać osoba, która krzyknie nie i sprzeciwi się temu. I to jest tak powtarzane, żeby, nie wiem, może zakomunikować światu właśnie tym serialem, tak na siłę, wiesz, że jaka jest ta sytuacja w Polsce.
0: Ja widzę jednak przyjazność tutaj w dużo większym procencie, w dużo większym stopniu niż w rzeczywistości jest. Także ten serial ma w sobie taką aurę dobra i wiary w to, że może być lepiej. Zobaczymy, co będzie w drugim sezonie, bo serial kończy się tak, że jest oczywiste, że będzie produkowany drugi serial. Czekam na Państwa recenzję, ale najpierw nasza zagadka. Ta osoba, która jako pierwsza odpowie dobrze na pytanie, które zaraz przeczytam, będzie mogła sobie wybrać z naszej półeczki z książkami o filmach jedną. W prezencie ją wyślemy. Pytanie brzmi, jakie nagrody zdobył polski serial Proud? Jakie nagrody zdobył polski serial Proud? Tomasz.Raczek@nowyświat.online i od teraz słuchamy muzyki Łukasza Targosza z serialu Proud.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj mówimy o serialu Proud, który można oglądać na HBO Max. Jest to polski serial. Przed chwilą zadałem pytanie, jakie nagrody zdobył polski serial Proud, i odpowiedź pierwszą dobrą przysłała pani Monika. A dobra odpowiedź brzmi: Proud dostał Grand Prix na najważniejszym na świecie festiwalu Series Mania w Lille, najważniejszym jeśli idzie o seriale, w 2026 roku. Oraz nagrodę dla najlepszego aktora, czyli dla Ignacego Lisa, też na festiwalu Series Mania w Lille. To jest, proszę państwa, niebywała wprost wiadomość, ponieważ polskie seriale rzadko dostają nagrody, w ogóle rzadko są typowane do konkursów, a Series Mania to jest naprawdę bardzo ważny serial i taki opiniotwórczy. W prasie zachodniej w związku z tym Proud otrzymał dużo uwagi i recenzje. Są wśród nich recenzje czterogwiazdkowe, czyli prawie najwyższe i doskonałe recenzje. W związku z tym wygląda na to, że ten drugi sezon, który ma być produkowany, jest zaklepany. No i teraz czas na państwa recenzje serialu Proud. Będę je czytał ze skrzynki mailowej. Przypominam, mój adres: tomasz.raczek@nowyświat.online. Najpierw pan Przemek, który pisze: jako ojciec osoby homoseksualnej nie chcę budowania murów między osobami różnych orientacji. Nadszedł już czas, żeby znormalnieć i żeby nie było dwóch światów. Nie chcę seriali i filmów tylko o homoseksualistach, tak samo jak nie chcę filmów tylko o heteroseksualistach. Skupianie się na jednym albo drugim do niczego nie prowadzi. Świat jest piękny i różnorodny. Nie chcę, aby tematem serialu była tylko orientacja postaci i samych aktorów. Nie widziałem serialu, dopiero zobaczę. Panie Przemku, ten serial jest dla pana, bo myślę, że realizuje w dużym stopniu to, czego by pan chciał, czego by pan sobie życzył, a co wynika z tego maila. Teraz pan Łukasz. Nie spodziewałem się aż tak dobrego serialu. Na głowę bije na przykład Euforię realizmem i grą aktorską. Oczywiście, że są pewne niespójności i luki, bo rzadko komu udaje się wyjść z uzależnienia, chemseksu, bez profesjonalnej pomocy. Ale daje 9 na 10. Z wyrazami szacunku, Łukasz. No to teraz może pani Iwona. Oglądałam serial Proud w czasie rzeczywistym i czekałam co piątek na kolejną odsłonę wydarzeń z życia głównego bohatera Filipa. Uważam, że to całkiem udany polski serial, który pokazuje proces dojrzewania bohatera do odpowiedzialności i odpowiedzialnej miłości. Tragicznym zrządzeniem losu Filip zostaje skonfrontowany z sytuacją, która wymaga od niego zaopiekowania się osieroconą dziewczynką, roli, do której nie jest przygotowany. Do tej pory wiódł raczej egoistyczne życie i niespecjalnie angażował się w relacje z innymi ludźmi. Sam zaznał deficytu miłości, będąc wychowankiem domu dziecka, i nie chce podobnego losu dla Tosi, swojej siostrzenicy, jedynej krewnej, jaka mu została, ale ma wokół siebie bliskich ludzi, jak para przyjaciół, Kiki czy Olek, a później także sąsiadka Beata, wspaniała Maja Ostaszewska, czy chłopak, z którym zaczyna się spotykać, Paweł. Serial pokazuje ideę rodziny niekoniecznie opartej na więzach krwi, która staje się coraz bardziej powszechna w dzisiejszych czasach. Nie jest nam dana odgórnie z urodzenia, a sami ją sobie wybieramy. Ostatni odcinek dobrze portretuje, że te tak zwane szanowane i normalne rodziny, na przykładzie rodziny biologicznego ojca Tosi, za fasadą poprawności potrafią skrywać niejednego trupa w szafie. To rodzinne spotkanie z okazji urodzin Nestorki Rodu, granej przez Dorotę Kolak, było dla mnie rodzajem psychodramy przy stole, jak w serialu The Bear. Samo zakończenie Proud i ostatnia scena uzmysłowiły mi, że może werdykt sądu nie jest tu najważniejszy, bo mamy także i sąd, proszę państwa, na temat decydujący o tym, czy nasz bohater Filip będzie miał prawo opiekować się małym dzieckiem. co zresztą robi już od dłuższego czasu, ale czy będzie mógł to robić w świetle prawa? Nie odpowiem Państwu, jaki jest wyrok sądu, ale sprawa jest postawiona bardzo wyraźnie. No więc wracam do tego, co pani Iwona pisze, że ostatnia scena uzmysłowiła mi, że może werdykt sądu nie jest tu najważniejszy, choć będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości Tosi i Filipa. Doszliśmy do punktu, w którym Filip jest gotowy do bycia ojcem dla Tosi. Jego przemiana się dokonała. Przeprawa z systemem to osobny wątek, być może na kolejny sezon. Nie istnieje egzamin, który dawałby uprawnienia do zostania biologicznym rodzicem, zastępcą. Czy adopcyjny rodzic musi spełnić całą paletę wymagań materialnych, lokalowych, a nawet zdrowotnych i wpisać się w pewien profil rodzica ustalony na potrzeby procedur. Filip za sprawą swojej nieheteronormatywności nie odpowiada ustalonemu modelowi, ale czy to powód, by go odrzucić lub od razu podważać jego intencje i kompetencje? Moim zdaniem nie. A moja ocena serialu Proud? 7,5 punkta. Ania podlicza cały czas wszystkie punkty, które od Państwa nadchodzą i średnio oczywiście na końcu podamy. Ale jeszcze jedna recenzja od patronki, pani Magdy z Kluczborka, która pisze tak: Panie Tomaszu, to było chyba najtrudniejsze zadanie domowe. Nie potrafię pisać i mówić o Proud jako o serialu, ponieważ mieszkam w Polsce i jestem Polką. Oglądanie tego serialu było dla mnie bardzo wyczerpujące emocjonalnie, bo odczuwałam przede wszystkim złość i strach, dlatego że Proud to nie fikcja, a polska rzeczywistość. Ja się z tą rzeczywistością nie godzę i bardzo się za nią wstydzę. Serial jest świetny pod każdym względem i chciałabym wierzyć, że coś zmieni. Brawo dla aktorów i reżysera. Zrobiliście coś ważnego. 10/10. No myślę, że czas na chwilę muzyki z serialu Proud, a za chwilę następne Państwa recenzje.

Dzisiaj mówimy o serialu Proud, który można oglądać na HBO Max i czytam Państwa recenzje i Państwa maile. Pani Sylwia napisała tak. Serial obejrzałam z wyjątkiem ostatniego odcinka z przyczyn niezależnych od tej produkcji, ale chcę napisać, że Ignacy Lis, grający główną rolę, pochodzi z Tczewa, mojego miasta. Był na spotkaniu z widzami w naszym kinie z okazji premiery Światłoczułej. Sala była pełna. Myślę, że nie miałby mi za złe. Ignacy jest bardzo religijny, pochodzi z religijnej rodziny, a zagrał w takim serialu. I moim zdaniem to zasługuje na szacunek. Nie zamknął się na innych ludzi. Uważam, że ma potencjał, ma dobrą aparycję, wygląda jak model, którego gra. Jest plastyczny, potrafi zagrać współczesnego młodego człowieka, wygląda nowocześnie. Jako tczewianka i nie tylko, bardzo mu gratuluję. Pozdrawiam, Sylwia. No, bardzo sympatyczne. Myślę, że Ignacy, jeśli nas słucha, to się ucieszy. Pan Miłosz mi pisze tak... Aha, pan Miłosz odwołuje się do czegoś, co wcześniej napisał, bo dwa maile przysłał, więc czytam ten pierwszy. Przesyłam swoje króciutkie i bezspoilerowe przemyślenia po obejrzeniu serialu Proud. Interesujący i odważny temat, ciekawy oraz wciągający serial, jedyna w swoim rodzaju produkcja, bardzo dobra obsada. Ignacy Lis jest świetny. Większość znanych twarzy na drugim, a może nawet i na trzecim planie również. Cieszę się też z obecności Kamila Studnickiego. Odcinek czwarty to rzecz genialna i jedna z lepszych, jakie ostatnio dostaliśmy w polskim kinie, nie licząc epizodów TheOffice.pl. Natomiast szósty oraz siódmy zupełnie niepotrzebne. Zamiast nich mogliśmy dostać coś związanego z procedurą adoptowania dziecka, która na chwilę została zapomniana. Można też było po prostu wyrzucić te dwa odcinki do kosza, zostawić tylko ich niektóre fragmenty. Moja ocena na pewno wtedy byłaby wyższa, ale i tak jestem bardzo proud stwórców serialu. No i właśnie, teraz jest ten drugi mail od pana Miłosza, który sobie przypomniał, że nie dał punktów. 8 na 10. PS, słucham państwa audycji po raz pierwszy i raczej nie po raz ostatni. Dobra robota. No, bardzo dziękujemy. A teraz pan Marek, który jest naszym patronem, pisze tak. Wiem, że mój mail pewnie nie będzie czytany, ale jest, jak pan widzi. Niestety nie miałem czasu napisać prawdziwej recenzji, ale napiszę krótko. To serial genialny. Pierwszy polski serial, gdzie słychać, co aktorzy mówią i muzyka, szumy, ich roboty nie zagłuszają tego, o czym rozmawiają ludzie na ekranie. I pierwszy serial o gejach i nie tylko, który warto oglądać. Każdy odcinek powodował, że płakałem. I to nie raz. Moja ocena serialu 10 na 10. Patron Marek. A jak państwo widzą, emocjonalne są wypowiedzi państwa. Teraz pani Elżbieta. Regularnie słucham pana audycji. Natomiast pierwszy raz piszę recenzję, ponieważ serial niesamowicie na mnie zadziałał i chciałam się tym podzielić. Serial Proud szczególnie mnie poruszył swoją autentycznością i emocjonalną głębią. Historia została opowiedziana w niezwykle wrażliwy sposób, pokazując nie tylko relacje między bohaterami, ale przede wszystkim ich uczucia, bliskość i wewnętrzne przeżycia. Szczególne wrażenie zrobiły na mnie zdjęcia ukazujące intymność między mężczyznami. Bardzo subtelne, pełne delikatności i pozbawione przesady. Kamera skupia się na emocjach, spojrzeniach i gestach, dzięki czemu te sceny są naturalne i pięknie ukazane. To serial o miłości, potrzebie akceptacji i odwadze bycia sobą. Świetne zdjęcia, poruszająca historia i niezwykła wrażliwość twórców sprawiają, że długo pozostaje w pamięci. Z pozdrowieniami, Ela. No i jeszcze pani Zoja. Jej recenzja jest bardzo długa. Dzień dobry, panie Tomku. Serial obejrzałam jednym tchem, ale poczułam przesyt raczej nie z tego powodu. Po prostu za dużo grzybów w tym barszczu. Sama tematyka serialu niezwykle ciekawa i jak najbardziej na czasie. Niestety w mojej ocenie sam temat został mocno przesłonięty mnóstwem pobocznych wątków oraz powielonymi stereotypami.
aż ciśnie się na usta pytanie, dla kogo jest ta produkcja? Dla homofobów? Na pewno nie. Serial z pewnością nie uświadomi im problemów osób nieheteronormatywnych, a raczej utwierdzi w stereotypowym ich postrzeganiu. Dla środowiska LGBT może się mylę, bo nie znam tego środowiska na tyle, by wypowiadać się w jego imieniu, ale trudno mi uwierzyć, bo akurat ten obraz miał zachęcić kogoś do walki o możliwość adopcji dzieci. Żeby jeszcze bardziej komplikować sobie życie emocjonalne, zawodowe i społeczne, choć szczerze kibicowałam sympatycznemu Filipowi, w pewnym momencie zwyczajnie zmęczyły mnie jego perypetie. Coraz mniej wiarygodne wydają się problemy, które go dopadają, nieustannie się komplikują. Jest sprytnym i inteligentnym człowiekiem, a w sytuacjach kluczowych dla nowego wyzwania zachowuje się jak osoba naiwna i nieprzewidywalna. Groteskowa wręcz scena z pracownicą opieki społecznej stała się punktem kulminacyjnym jego bezsilności. Trudno było dziwić się decyzji tej kobiety. Nawet osoba całkowicie wolna od uprzedzeń podjęłaby zapewne podobną. Zresztą jak sądzę, po ostatnich prawdziwych głośnych wydarzeniach z mamą Madzi czy opiekunem Kamilka, uczciwy pracownik pomocy społecznej powinien podobnie się zachować wobec opiekunów każdej orientacji seksualnej, którzy stwarzają dziecku podobne warunki. Społeczeństwo słusznie domaga się takich kontroli i czujności. Oj, czuję, że tu jest powód pani niezadowolenia i chyba ma pani jakiś związek z tym systemem opieki, bo dużo pani o nim wie. Czysto przepraszam, wracam do recenzji pani Zoi. Czysto homofobiczne oświadczenie pani, bardzo wymownie zagranej przez Tamarę Arciuch, było tu zbędnym dodatkiem, mającym być może dodatkowo zirytować widza uprzedzonego do takich uprzedzeń. Dopiero ostatni odcinek i zderzenie z babcią biologiczną naprawdę mnie poruszyły emocjonalnie. W mojej ocenie jest najlepszy i niesie ze sobą najmocniejszy przekaz. Obrazuje porażający absurd tego, że większość ludzi ma prawo do wychowywania dzieci wyłącznie z racji biologicznych możliwości i przyjętego porządku społecznego, podczas gdy tak naprawdę wszyscy przyszli rodzice powinni przechodzić profesjonalną kwalifikację do tej roli. No to jestem ciekaw, jakby to wyglądało, jakby biologiczni wszyscy rodzice musieli egzaminy zdawać i albo na kursy jakieś chodzić rodzicielskie. To nawet ciekawy pomysł na serial. Czym różnili się ci toksyczni biologiczni rodzice Krzysztofa od rozrywkowego młodego Filipa w kontekście zapewnienia dziecku bezpiecznego domu i szczęśliwego dzieciństwa? Krzysztof, biologiczny ojciec Tosi, właśnie w finale daje nam klucz do zrozumienia głównego problemu tej historii, jeśli naprawdę mówimy o dobru dziecka. Ostateczna ocena 5 na 10. Serdecznie pozdrawiam, Zoja. No widzą państwo, zupełnie różne oceny, aczkolwiek to jest taki film, taki serial, że nie da się go zlekceważyć. To może jeszcze pana Włodka przeczytam. Napisał tak. Nie zdążę dzisiaj napisać pełnej recenzji, ale chciałbym się podzielić kilkoma spostrzeżeniami na temat Proud. Uważam go za serial ważny, ciekawy, bardzo dobrze zrealizowany i przede wszystkim świetnie zagrany. Nie tylko przez Ignacego Lissa, ale również pozostałych aktorów, choćby Kamila Studnickiego. Mam pewne zastrzeżenia do scenariusza. Podoba mi się zakończenie, ale niektóre sceny mogły być napisane lepiej, mniej sztampowo. Mimo tego serial pozostaje jedną z ciekawszych polskich produkcji ostatnich lat i oceniam go na 8 na 10, czyli bardzo wysoko. Ja się z państwem zgadzam, że ten ostatni odcinek był świetny, świetnie zrobiony i pierwszy też mi się podobał, chociaż ten pierwszy potrafi być zaskakujący, jest bardzo mocny i pojawiają się zarzuty, że za mocny, że nieprawdziwy, że tak w życiu wcale nie ma. No ja bym państwu kiedyś powiedział, jak w życiu bywa i jak w klubach bywa i też widziałem niejedno, więc mogę powiedzieć, że bywa, bywa. Słuchamy muzyki Łukasza Targosza z Proud.

0: Dzisiaj oceniamy serial Proud, który można oglądać w HBO Max. Przeczytałem już sporo Państwa opinii i recenzji. Została mi jeszcze pani Grażyna, która właśnie przysłała swoją ocenę. Pisze tak. Bohater serialu nie ma na początku wielkiej ochoty na zajęcie się dzieckiem. Próbuje wymusić na biologicznym ojcu, by zaopiekował się Tosią. Potem wykorzystuje zakochanego w nim chłopaka, by w końcu przejść przemianę. Motywacja na początku sprowadza się do tego, by dziewczynka nie trafiła do domu dziecka. Tymczasem tak małe dziecko z jasną sytuacją prawną znajdzie rodzinę od ręki. Tutaj ostatecznie chłopak staje na wysokości zadania, ale to przypadek rzadki. Najczęściej rodziny biologiczne blokują adopcję dziecka, którym nie zamierzają się wcale zająć, a sądy nie spieszą się, by odbierać prawa rodzicielskie. Dawanie kolejnych szans to w polskich sądach norma. Kiedy w końcu udaje się uregulować sytuację prawną, dzieci najczęściej są już za duże i zainteresowanie rodzin adopcyjnych jest małe albo żadne. Każdy chce dziecko jak najmniejsze, najmłodsze. To, co pokazał serial, to to, że tak zwana normalna rodzina nie oznacza rodziny kochającej. Twórcy serialu na pewno wykazali się odwagą i za to brawa. Ale dialogi są sztuczne, a gra aktorska poza wyjątkami przerysowana. Przemiana bohatera też mało wiarygodna, ale zapewne nie da się wykluczyć takiego scenariusza. Moja ocena 6 na 10. No bardzo wyważona ocena i bardzo wyważone argumenty. A pan Włodzimierz, którego recenzję już czytałem, przysłał jeszcze dodatkowego maila, w którym podzielił się swoją uwagą na temat tego, o czym dzisiaj mówimy. Panie Tomaszu, zgadzam się z panem w 100%. Ja również nie rozumiem zarzutów kierowanych pod adresem Ignacego Lisa. Wiele osób homoseksualnych nie czuje potrzeby i presji chodzenia na parady równości. Dlaczego miałby więc to robić akurat Ignacy Lis? Pozdrawiam, Włodek. No właśnie, proszę Państwa, to wracamy do tego całego zamieszania, które mnie zresztą bardzo boli, bo wielu aktywistów i takich podcastów, które mają aktywistyczny rozpęd, próbuje postawić, zawstydzić Ignacego Lisa, że śmiał powiedzieć, co czuje, że śmiał powiedzieć, jak jest w jego przypadku. Twierdzą, że skoro zagrał główną rolę w takim serialu, często dodając, że się lansuje na losie geja, ma obowiązek reprezentować interesy tak zwanego środowiska. Ja chcę powiedzieć od siebie, że nie ma czegoś takiego jak środowisko LGBT. Wyjątkowo mało tutaj jest poczucia wspólnoty. Natomiast ci, którzy najgłośniej gardłują, to są aktywiści. Aktywiści nigdy nie są reprezentantami środowiska. Aktywiści są reprezentantami aktywistów. To znaczy realizują swoją potrzebę działania za wszelką cenę i przerysowują wszystko, czym się zajmują. W związku z tym ta taka dintoira, która się rozegrała niedawno, której finałem stało się doprowadzenie do samokrytyki Ignacego Lisa w programie Piotra Jaconia, gdzie on został zmuszony do tego, żeby posypać głowę popiołem, przeprosić i złożyit samokrytykę jak za czasów ZMP, no to muszę powiedzieć, że jest przerażające. Podziwiam Ignacego, młody chłopak, młody tatuś, który zagrał fenomenalnie rolę, świat go docenił, dał mu główną nagrodę, a on się w Polsce musi tłumaczyć, że nie dość zadowolił wszystkich. No to ode mnie tyle komentarza, a teraz czas na podsumowanie Państwa opinii.
1: Tak, średnia to 7,8, co daje w sumie 94. miejsce na liście przebojów filmowych i serialowych Radia Nowy Świat, a jest to lista już bardzo długa, bo to jest już 312 pozycji w sumie.
0: No, czyli jest w pierwszej setce na pewno, czyli w takim dobrym, średnim peletonie, o tak bym powiedział. No jeszcze tutaj widzę, że przyszedł w ostatniej chwili mail od pani Aldony, no to przeczytam. Nie zgadzam się z opinią Zoi o głównym bohaterze Prawda z ostatniego e-maila. Filip był wychowany w domu dziecka, jego zachowanie jest w pełni zrozumiałe. Niestety w sytuacjach, w których powinien się czasami powstrzymać, nie wytrzymuje napięcia i wybucha, co u takich osób jest naturalne, gdyż wynika z innego sposobu radzenia sobie z emocjami. Postać głównego bohatera została rewelacyjnie zagrana przez Ignacego Lisa. Uwielbiam tę postać. Pozdrawiam Aldona i jeszcze 8 na 10 do tej średniej. Proszę Państwa, to wszystko za tydzień. Będziemy mówili o filmie Zaproszenie i zaproszę do programu Armena Mechakiana, psychologa i psychoterapeuta, żeby nam pomógł zrozumieć ten film znakomicie. Zaproszenie, film w kinach. Dzisiaj dziękuję. Ania Świerczek, Tomasz Raczek, Kajtek Strzelczyk i na zakończenie James George.

0: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera tramwaj zderzył się z busem. 4 osoby zostały ranne, jedna z nich jest w ciężkim stanie. Wszyscy poszkodowani to pasażerowie busa. Policja ustala przyczynę wypadku. Węgry czeka w ciągu najbliższych 5 dni krytyczny okres, ostrzegł premier Węgier Peter Madziar. Prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Szef rządu zaapelował do przedsiębiorstw, samorządów i gospodarstw domowych o znaczne ograniczenie zużycia energii w godzinach wieczornego szczytu. Elektrownia jądrowa w węgierskim Paksu została wyłączona z powodu spadku poziomu wody w Dunaju. Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce 44 lata temu. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Dramatycznie wygląda również sytuacja na rzece Ren w zachodnich Niemczech. Z powodu suszy poziom Renu w kolonii spadł do historycznie niskiego poziomu 66 cm. W niektórych miejscach na rzece zawieszono przeprawy promowe. Dziennik ekonomiczny Handelsblatt ostrzegł, że niski poziom Renu grozi niedoborami benzyny i oleju napędowego w Niemczech. Oprócz ograniczonego załadunku statków, także rosnące stawki frachtowe przekładają się na wyższe ceny na stacjach. Koncertem naszego redakcyjnego kolegi Piotra Bukartyka zakończył się nad ranem tegoroczny Poland Rock Festival. Jurek Owsiak kilkanaście minut temu zamieścił w mediach społecznościowych podziękowania dla wszystkich, którzy w nim uczestniczyli.
1: Taki moment, z którym trzeba się jakoś uporać w głowie i w sercu. Ale dziękuję wszystkim za tegoroczny festiwal. Wyjątkowy tym, że naprawdę zostawiliśmy wszystkie złe rzeczy za sobą, a tutaj zbudowaliśmy miejsce, gdzie same te dobre rzeczy były z nami. Czyli my, czyli nasze najprostsze pragnienia, aby być dla siebie miłym, serdecznym. To się zadziałało na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata.
0: W swoim wpisie na Instagramie frontman jednej z gwiazd tegorocznego festiwalu, Sally Erna z zespołu Godsmack, powiedział m.in. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Byliśmy headlinerem na festiwalu, który przyciągnął 700 tysięcy ludzi. Nawet nie jestem pewien, czy to się w ogóle wydarzyło, ale wydarzyło się. To jest festiwal najwyższej klasy i nie mogłem uwierzyć, jak wielki on był. Mam nadzieję, że to ustanowi standard dla innych promotorów tam na świecie i pomoże im zrozumieć, że to nie zawsze musi być o pieniądzach i wielkim zysku. Czasami chodzi o to, żeby społeczności zebrały się razem, robiły to, co słuszne i dzieliły się tym pięknym darem muzyki, który mamy do podzielenia się z tymi wszystkimi ludźmi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry. Mówi Tomasz Giemza, realizuje Kajtek Strzelczyk. My oczywiście siedzimy w studiu przy ulicy Ostrej, a Państwo często informują mnie w czasie audycji o swoich niedzielnych aktywnościach. Nieraz dostaję meldunki, że wielu z Państwa słucha tej audycji w samochodzie. I pierwsza piosenka, po którą dziś sięgam, uważam, że jest jeden prawidłowy sposób słuchania tego utworu w samochodzie. To znaczy należy szyby uchylić, należy wystawić lewy łokieć za okno. No chyba, że ktoś siedzi po stronie pasażera, wtedy oczywiście prawy łokieć. Albo jeżeli ktoś w Wielkiej Brytanii samochód prowadzi, a takie samochody mają kierownicę po prawej stronie, to również łokieć prawy. Ale mniejsza o łokcie, mniejsza o strony. Najważniejsze jest to, aby zrobić głośniej. I można też miarowo poruszać głową do przodu i do tyłu. Mój e-mail to tomasz.małpa.nowyświat.online. Mogą Państwo pisać wiadomości o treści wszelkiej, ale szczególnie zainteresowany jestem tym, czy pamiętają Państwo serial, z którego czołówki pochodzi ta piosenka.
2: And after 3 days of drinking with never enough, I just get an inkling to go on home. So I'm walking down Cold Harbor Lane, head hung low, 3 or 4 in the morning. The sun's coming up and the birds are out singing. I let myself into my pad, wend my way up that spiral staircase and

Utwór był to moim zdaniem spektakularny pod każdym względem. Były tutaj sample ze starego amerykańskiego bluesa, były odniesienia do amerykańskich gwiazd muzyki sprzed lat. No i cały ten początkowy monolog, który w splątaniu z muzyką budował niesamowity klimat. Ta piosenka sprawiała wrażenie, jak gdyby została specjalnie napisana do serialu Rodzina Soprano. Odzwierciedlała jego klimat, odzwierciedlała nastrój głównego bohatera, czyli Tonego Soprano. Ale ta piosenka nie powstała z myślą o serialu, a czy twórca serialu David Chase osobiście dokonał tego wyboru muzycznego? Bo przy produkcji jako twórca, scenarzysta, główny scenarzysta i reżyser miał władzę niemal absolutną, co rzadko się zdarzało przy podobnych produkcjach telewizyjnych. I dziś całe wydanie audycji Americano będzie jednocześnie kącikiem filmowym i kącikiem wehikuł czasu, ponieważ przyszła pora, aby przypomnieć sobie rok 1999. Ale tym razem nie ograniczę się do piosenek z tego roku, a do godziny 15 słuchać będziemy utworów znanych z serialu Rodzina Soprano, który w tym roku, w 1999, na ekranach zadebiutował. Tornetta Davis teraz.

Wielu z Państwa już dało mi znać, że Rodzinę Soprano oglądało czasem wielokrotnie i serial ten pamięta. Mówiłem o nastroju piosenek, nastroju całego serialu i głównego bohatera, czyli mafijnego bossa Tonego Soprano. A ten nastrój nazywa się go różnie. Weltschmerz, przygnębienie, kryzys wieku średniego, zwątpienie. I James Gandolfini, który w tę rolę się wciela, takie właśnie rozterki przeżywa i po kilku atakach paniki postanawia udać się na psychoterapię. A w świecie mafii psychoterapia była czymś absolutnie, ale to absolutnie wykluczonym i zresztą on na swojej pierwszej sesji terapeutycznej mówi, że przyszedł tylko dlatego, bo go posłali, ale cała ta psychoterapia to bzdury i grzmi, że dziś wszyscy biegają po gabinetach, opowiadają o swoich problemach, pyta, gdzie się podzieli silni i milczący faceci w typie Garego Coopera i tę tyradę kwituje bardzo brzydkim wyrazem z języka włoskiego. Tego wyrazu nie powtórzę. Ale potem, choć trudno jest mu to przyznać, to psychoterapia wyraźnie mu pomaga. I to w tym serialu jest wyjątkowe, że to nie jest typowe kino gangsterskie, jak można by się spodziewać. Bardzo nowatorskie było po pierwsze przełamywanie tabu związanego ze zdrowiem psychicznym i ukazywanie ludzi z półświatka jako ludzi w miarę zwykłych, którzy również mają problemy osobiste.

osobiste, problemy rodzinne, zdrowotne i są o wiele bardziej zwyczajni niż wcześniej kino gangsterskie ich malowało. Początkowo do roli Tonego Soprano przesłuchiwany był muzyk Steven Van Zandt. Wypadł nieźle, w końcu jednak w roli obsadzono bezkonkurencyjnego Jamesa Gandolfiniego. Ale Little Steven, bo tak też nazywają Van Zandta, tak bardzo spodobał się twórcy serialu, że ten specjalnie dla niego napisał nową rolę. Rolę Silvia Dantego, czyli prawej ręki Tonego Soprano. Wielu aktorów, którzy początkowo byli przesłuchiwani do roli głównej, dostało potem role pomniejsze. W serialu poza samym Little Stevenem znalazły się również jego piosenki.

Kiedy w głowie Davida Chase'a powoli rodził się pomysł na scenariusz Rodziny Soprano, początkowo pomysł był taki, aby to był film pełnometrażowy, najlepiej z Robertem De Niro w roli głównej. To się nie udało, ale chichot losu jest taki, że w tym samym roku, w którym zadebiutowała Rodzina Soprano, na ekrany trafił film Depresja gangstera i w tym filmie właściwie oglądamy to samo, co w Rodzinie Soprano, z początku przynajmniej, czyli mafijny boss, który idzie na terapię. Śpiewał Steven Van Zandt, przypominam, że był to serialowy Silvio Dante. W serialu Rodzina Soprano miał popisowy numer, w którym udawał Al Pacino w roli ojca chrzestnego z trzeciej części tej sagi. I warto docenić, że Rodzina Soprano była pastiszem kina gangsterskiego. Było tam mnóstwo nawiązań do klasyków tego gatunku, chociażby do Chłopców z Ferajny albo do wspomnianego Ojca Chrzestnego, a bohaterowie serialu trochę jak dzieci czuli fascynację dawnym kinem gangsterskim i będąc o wiele bardziej zwyczajni niż ci bohaterowie z ekranu, pragnęli odgrywać rolę, wcielać się w rolę słynnych mafiozów i gangsterów. Wspomniany Little Steven aktorem bywał rzadko, przede wszystkim był muzykiem i był członkiem E Street Band, czyli zespołu, który przez lata towarzyszył Bruce'owi Springsteenowi. A Springsteenowi towarzyszył również Nils Lofgren i jego piękna piosenka również w tym serialu się znalazła.

Wspomniany twórca serialu David Chase, który od stacji HBO, która wówczas dopiero szukała swojego miejsca na amerykańskim rynku telewizyjnym, otrzymał wielką swobodę twórczą. I asystent wspominał po latach, taką anegdotę opowiadał, kiedy rozpoczęły się zdjęcia do pierwszego sezonu i widział, że David Chase jest bardzo zasępiony. Zapytał go, o co chodzi, a David odpowiedział, kto to będzie oglądał. No, miał na swoich barkach wielki budżet, wielką swobodę. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony wspominał, że jeżeli to się nie uda, to będzie skończony. Na szczęście się udało. W serialu, jak to w serialach bywa, było kilka głównych planów, na których akcja się toczyła i jednym z nich był klub Badabing. I w pewnej scenie tancerki w tymże klubie tańczyły do tej piosenki.

Przypominam, że mogą Państwo do mnie pisać na adres tomasz.giemza@nowyświat.online. Sprawdzam również na bieżąco, co dzieje się w grupie patronów. Pani Małgorzata przyznała, że serialu nie widziała. Polecam. Pani Agnieszka serial chwali i wspomina o czymś, czego ja świadomy nie byłem, że nawet dostępna jest książka kucharska oparta na włoskim jedzeniu, które bohaterowie serialu przygotowywali. No, ja już mam na półce jedną włoską książkę kucharską, ale mam miejsce na kolejną, więc pani Agnieszko, bardzo za te informacje dziękuję. Teraz posłuchamy Elvisa Costello, którego już prezentowałem Państwu nie raz, nie dwa, bo bardzo go lubię. On zaśpiewa kolejny utwór, który sprawia wrażenie, jakby był szyty na miarę do tego serialu. Tytuł utworu to Complicated Shadows, czyli Tajemnicze Cienie. I te cienie spowijają nasze życie, a poruszanie się w takich cieniach z pewnością utrudnia nawigację, utrudnia dokonywanie prawidłowych wyborów i odnajdywanie właściwych ścieżek. Elvis Costello dodaje jeszcze, że to zupełnie jak w filmie Johna Forda.

Na ścieżce dźwiękowej do serialu Rodzina Soprano nie zabrakło też przebojów z lat minionych i również akcentów włoskich, bo przecież większość bohaterów to potomkowie włoskich imigrantów, którzy, jak wiadomo, bardzo cenią włoską kulturę, kuchnię, o której wspominaliśmy, i również piosenki. A włoskiego pochodzenia był też wspomniany twórca David Chase i wiele elementów scenariusza pochodziła z jego własnych wspomnień, chociażby postać trudnej matki Tonego Soprano. Teraz posłuchamy piosenki, która w oryginale była właśnie piosenką włoską i nosiła tytuł Uno dei Tanti, a w wersji z angielskimi słowami nagrał ją Ben E. King.

Pani Maria przesłała mi zdjęcie wspomnianej okładki książki kucharskiej związanej z serialem Rodzina Soprano. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Jestem pewny, że tę książkę nabędę i to zrobię to niebawem. Teraz kolejna starsza piosenka, ponieważ cały serial Rodzina Soprano był na swój sposób psychoanalizą głównej postaci, czyli Tonego Soprano. Zdarzały się również retrospekcje, a w tych retrospekcjach znakomite piosenki z drugiej połowy lat 60., jak ta, którą wykona zespół Dem. A czy wiedzą Państwo, jaki znany wokalista w tej grupie występował?

Pytałem o to, kto śpiewał w grupie Dem. Był to Van Morrison. Van Morrison był Irlandczykiem. My wracamy jednak do Italian Americans, czyli do Amerykanów włoskiego pochodzenia. I podobno prawdziwa włoska mafia bardzo ceniła artystów włoskiego pochodzenia i nieraz pomagała im w karierze. W serialu znalazły się również piosenki Franka Sinatry. Jemu również podobno na początku kariery mafia bardzo pomogła.

To był Frank Sinatra i nostalgia w amerykańsko-włoskim wydaniu. Ta nostalgia w serialu również się przebijała. Napisał do mnie pan Marek, który poprosił, aby nie zdradzać zakończenia, nie robić tak zwanych spoilerów, bo nigdy do końca nie dobrnął. Ja też kilka razy musiałem do tego serialu podchodzić, aby w końcu dobrnąć do finału, bo pomimo, że uważam, że był to serial znakomity, to często jest tak, że scenariusze są pisane w taki sposób, aby widz mógł identyfikować się z głównym bohaterem, aby oglądać historię jego oczami przez pryzmat jego rozterek. Tymczasem ja w czasie trwania tego serialu stopniowo miałem coraz mniej sympatii i również empatii do postaci Tonego Soprano. To był celowy zabieg. Podobnie niegdyś zrobił Martin Scorsese w jednym z najsłynniejszych filmów gangsterskich, czyli w Chłopcach z Ferajny. I mówił, że cel był taki, aby widz na końcu filmu znienawidził głównego bohatera. No dobrze, wracamy do muzyki, a sekret tej znakomitej ścieżki dźwiękowej drzemał w tym, w czym spoczywa również sekret dobrego programu radiowego, czyli w różnorodności i wybieraniu nie tylko przebojów, ale również perełek. Początkowo w tym miejscu planowałem inną piosenkę, ale kiedy jechałem tutaj do studia samochodem, wylosowała mi się piosenka Dirty Work. I słowo daję, że zacząłem w samochodzie tę piosenkę razem z radiem śpiewać i przypomniałem sobie, że również na ekranie w serialu Rodzina Soprano Tony Soprano tę piosenkę w podobnej scenie śpiewał. Myślę, że ja śpiewałem nie lepiej niż Tony Soprano. Posłuchajmy Dirty Work, czyli brudnej roboty.

Rodzina Soprano czasem przypominała komedię, czasem dramat, ponieważ David Chase wyznawał zasadę, że w dobrym scenariuszu mrok zawsze powinien być równoważony domieszką humoru. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za interesujące komentarze. Zaczęliśmy od piosenki Alabama 3 i skończymy również ich piosenką. Tej piosenki w serialu nie było, ale zespół nagrał tę piosenkę z gościnnym występem jednej z gwiazd rodziny Soprano. To był Dominic Chianesi, odtwórca roli charyzmatycznego Juniora Soprano. Pięknie Państwu dziękuję. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia we wtorek o 14. If I'd never seen the sunshine, I'd never missed a rain. Though I walk through the valley of evil, I will never drink tequila again.

0: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Rosja najpewniej zaczęła wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce, powiadomił ukraiński portal wojskowy militarny. Powołał się na zdjęcia wykonane przez ukraiński dron przechwytujący, które opublikował doradca prezydenta Ukrainy. Mogę wam z pewnością powiedzieć, że rosyjski przeciwnik zabiera nasze ocalałe bezzałogowce, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji, napisał na Facebooku. Wcześniej uprzedzał o tym wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Dla dobra świata Donald Trump zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran. Napisał o tym w swoich mediach społecznościowych. Amerykański prezydent postawił jednak warunek. Oczekuje, że Waszyngton i Teheran będą w stanie szybko zawrzeć porozumienie. W jego zakres miałoby wejść przede wszystkim otwarcie cieśniny Ormus. Trump nad ranem czasu polskiego napisał, że USA są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzyma ataki na prośbę Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Administracja USA wydała wcześniej ostrzeżenie dla Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie, by przygotowali się na możliwą eskalację. Policja zatrzymała nad ranem mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie tragicznego wypadku w Suwałkach. W ubiegłym tygodniu miał on kierować czarnym Mercedesem i na przejściu śmiertelnie potrącić pieszego. Nie zatrzymał się, nie udzielił poszkodowanemu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Wydano za nim list gończy. Dziś w nocy próbował przekroczyć granicę z Niemcami. Mężczyzna zostanie teraz aresztowany, grozi mu nawet 20 lat więzienia. Debiuty, głośne nazwiska i świeże spojrzenie na kino. Tak zapowiada się tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W konkursach zobaczymy zarówno najnowsze filmy uznanych reżyserów, m.in. Jana Komasy, Pawła Pawlikowskiego i Agnieszki Smoczyńskiej, jak i rekordową liczbę debiutów oraz drugich filmów młodych twórców. Mówiła na naszej antenie Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu.
1: Dużo mamy młodości, aż 13 filmów na te 24 w obu konkursach to są pierwsze lub drugie filmy, więc jeśli pójdą Państwo tą ścieżką, to naprawdę się tej młodości w Gdyni Państwo w tym roku naoglądają, a ona jest różna, często właśnie taka przepełniona świeżością, taką właśnie młodą odwagą, więc tam też się dzieje bardzo ciekawie.
0: 51. edycja wydarzenia rozpocznie się 21 września. W programie znajdzie się 16 filmów w konkursie głównym i 8 w konkursie perspektywy. Festiwal przypomni także twórczość m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego i Barbary Sas. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński zapraszają na 2 godziny szczęśliwego, wakacyjnego muzykowania w Sieście. Jak Państwa życie traktuje w tym kluczowym momencie na półmetku wakacji? Cieszę się nadzieją, że wszyscy zrelaksowani, opaleni, szczęśliwi. I w tym rytmie, w tym pulsie wakacyjnym dzisiaj zaczniemy i pewnie w nim pozostaniemy. To dziewczyna, za którą się stęskniłem bardzo.

0: gente viajar.
1: Lucia G. Carvalho. Pamiętają Państwo nasze siestowe, nowoświatowe wędrówki po całym kraju z Lucią? Należały do jednych z najszczęśliwszych w naszej historii. Otóż trudno wyobrazić sobie dziewczynę o większym czarze i wdzięku niż Lucia. Zjednywała sobie nas bez najmniejszego trudu na każdym koncercie. Lucia jest z Angolii, ale mieszka we Francji, a tak naprawdę najchętniej bywa i pracuje w Brazylii, stąd też to G. Carvalho zamiast D. Carvalho, jakby czy w Angolii, czy przede wszystkim w Lizbonie, gdzie znaczna angolańska społeczność żyje, tak by to tam brzmiało. Lucia i ten temat Sem Fronteiras, bez granic, Lucia z przyjaciółmi z całego świata nieomal, ale my na tej Angolii się przez moment skupmy, bo zatęskniłem za taką płytą, która została nagrana w hołdzie dla Raula Indipło. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Raula, bo Raul owszem był nieprawdopodobnie popularny w świecie luzofońskim, ale był to koniec lat 50., początek 60., i Raul z kolegą, z Milo McMahonem, stworzyli duo Ouro Negro. I tak naprawdę wędrowali po wszystkich krajach luzofonii, rzucając publiczność na kolana przez ładnych parę lat, a potem, jak to bywa w zespołach o takiej popularności, po prostu nie potrafili się dalej porozumieć. Wszelako pamięć o nich nie zginęła. Nawiasem mówiąc, Raul żyje do dzisiaj, miewa się dobrze. I w pewnym momencie, parę lat temu, luzofońscy muzycy z rozmaitych krajów postanowili pokłonić się legendzie Raula Indipło i nagrali album przepysznej urody i chciałbym teraz mu tryptyk siestowy

To Carlos Sanchez pokłonił się wielkiemu talentowi Raula Indipuo z piosenką Rita Flor de Canela, a jest z nami też nasz dobry, siestowy znajomy, książę Sęby, jeśli za króla, i słusznie uznamy bongę, Paulo Flores i Amaniak.

Paulo Flores, nie mogę zapomnieć, jakże szczęśliwie jego koncertu na Siesta Festiwalu, a było to już przed dekadą chyba. Paulo Flores pokłonił się talentowi Raula Indipuo, współtwórcy jednego z najpopularniejszych zespołów w dziejach luzofonii. Ja mówiłem, że w tym projekcie pojawili się artyści z rozmaitych krajów portugalskojęzycznych, a zatem nie może zabraknąć też naszego ukochanego Cabo Verde. Jest z nami Dani Silva, pianista, ale i wokalista. Pamiętam, poznałem go kiedyś w klubie Tito Parisza. I Dani Silva z Tito Pariszem grali częstokroć w duecie wieczorami w tym klubie. To były szczęśliwe dni. Klub, nawiasem mówiąc, został sprzedany biznesmenom z Angolii, więc nie byłem tam dawno, ale być może zamiast Morny i Cola Dairy gra się tam teraz sębę. No nic, Dani Silva kłania się legendzie Raula Indipuo zatem.

hołdzie dla Raula Indipuo, Dani Silva. I ta płyta od pierwszego do ostatniego dźwięku jest naprawdę olśniewająca. Już chciałoby się szerokim gestem sięgnąć po pozostałe utwory, ale cóż, siestowy tryptyk rządzi się swoimi prawami. My wszelako nie porzucajmy jeszcze wątku angolańskiego, bo w Angolii właśnie został poczęty jeden z serdecznych siestowych przyjaciół, Luis Caracol. Poczęty, ale urodzony w Lizbonie, bo jego rodzice, mama już w stanie zaawansowanym, musieli uciekać z Luandy do Lizbony w czas rewolucji. Luis Caracol dzisiaj mieszka tak jakby troszeczkę pod Lizboną w przyjemnym domu na przedmieściach i tam muzykuje z zaprzyjaźnioną ze siestną artystką Olą Jazz. Powstają nowe piosenki. Ja namówiłem Państwa na to, by ułożyli cały koncert specjalnie dla nas na 16. Energia Siesta Festival i tak też się stanie. Projekt Lisbon Connection zadebiutuje w Gdyni w niedzielę 8 listopada.

Olajas i Luis Caracol ze specjalnym projektem Lisbon Connection na 16. Energa Siesta Festiwalu, naszym dorocznym nowoświatowym święcie muzyki szczęśliwej. To będzie niedziela 8 listopada o 17, bo potem wieczorem w tej samej sali fenomenalny Anthony Strong nas rozkosznie rozswinguje. No właśnie, mamy półmetek wakacji do listopada, wbrew pozorom nie aż tak bardzo daleko, więc jeśli Państwo pozwolą, już dzisiaj nacieszmy się wspólnie myślą o tym, co nas czeka w te pierwsze słodne, ale i słodkie w wierze dni. Mario Lucio w naszym tradycyjnym wieczorze kaboverdańskim w sobotę.

Ależ to będzie rozkoszne brykanie. Mario Lucio będzie z nami w sobotę, 7 listopada. Po raz pierwszy zresztą na siestowej scenie. Aż trudno w to uwierzyć, bo tak naprawdę wydawałoby się, że wszyscy najwięksi kaboverdeńscy artyści na niej już stali. Ja tu proszę, jeden z najważniejszych bardów, twórca repertuaru właściwie wszystkich artystów z Wietrznych Wysp, czekał aż tak długo. No ale to się zmieniło. Mario Lucio zatem wieczorem, a w nocy, w sobotę, ale także i w piątek i w niedzielę, Pedro Mutinho. Tak, powracamy do naszej tradycji nocy fado, siądziemy, pobiesiadujemy i posłuchamy arcymistrza, który był z nami na pierwszym festiwalu, potem był z nami na 10 festiwalu, tym, gdzie przedstawiałem go w masce antykowidowej, czy właściwie w przyłbicy, tak pamiętam ten wieczór bardzo dokładnie, a Państwo go w maskach słuchali, a zatem Pedro powraca już w czas swobodny i szczęśliwy.

Pedro Moutinho w trzech nocach Fado na Energasiesta Festiwalu w Gdyni w listopadzie. Nieprawdopodobne, jak niepostrzeżenie nam się w tym roku ten festiwal zrobił ściśle luzofoński, bo przecież wieńczy go jedna z najważniejszych artystek w dziejach tej kultury. Ale dzisiaj Marisa, bo o niej mowa w Sieście, ma dla Państwa niespodziankę.

Mariza, pierwsza dama kultury luzofońskiej, po hiszpańsku, takie rzeczy tylko w sieście i tak mnie to zainspirowało, ten temat płyty sprzed dekady niespełna, że poprosiłem Marizę, aby zechciała pozostać w naszym tradycyjnym siestowym tryptyku i właśnie w języku Cervantesa nam zaśpiewać jeszcze dwukrotnie, tu w duecie z Miguelem Povedą.

Marisa i Miguel Poveda, a ten temat, jak mnie mam, mimo języka hiszpańskiego, wszyscy rozpoznali, absolutnie kultowa pieśń Fado, której twórcą jest Paulo de Carvalho. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Paulo de Carvalho kończy właśnie 80 lat i z tej okazji zrobił sobie taki prezent, że przyleciał do Polski, do Wrocławia, specjalnie na koncert Pata Metheny przed miesiącem, gdyż jest jego maniakalnym wyznawcą. Panowie się poznali, polubili, kto wie, być może któregoś dnia jakiś duet tych artystów stratosferycznych usłyszymy. A Marisa raz jeszcze na koniec tryptyku zaprasza Państwa w świat kultury iberyjskiej. Marisa i José Mercé.

Marisa, José Merce i klasyk z płyty Transparent. Podobnie zresztą jak Meu Fado Meu. Ależ to była płyta. Proszę sobie wyobrazić 20 lat temu. Aż mnie dreszcz przejmuje na myśl samą. A my zostańmy jeszcze w świecie języka hiszpańskiego. Aide Milanes będzie z nami. To będzie 9 wieczór, tak jest, 9 wieczór listopada, poniedziałek, oczywiście Teatr Muzyczny w Gdyni i wieczór z muzyką kubańską, bolero, son, guajira, ach, będzie zachwycające po prostu. Aide Milanes będzie w naszym kraju po raz pierwszy, zgotujmy jej gorące i szczęśliwe powitanie.

Aide Milanes i kubański wieczór na Siesta Festiwalu, 9 dzień listopada, a tegoż samego dnia, zaraz po Aide, na tej samej scenie pojawi się legendarna już dzisiaj Angelique Kidjo, ale chciałbym, żeby Angelique w Sieście po tej ferii muzyki hiszpańskojęzycznej nie zabrała nas do Afryki, czego byśmy się po niej spodziewali, a pokłoniła się koleżance Aide Milanes, pokłoniła się kulturze kubańskiej. Sięgnie po jeden ze słynniejszych utworów Celi Cruz, a Państwo, wierzę, zostaną z nami, bo Siesta powróci w stosownym momencie.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. A zaczynamy od znakomitej wiadomości sportowej. Polscy siatkarze ze złotym medalem Ligi Narodów w finale pokonali Amerykanów po tiebreaku 3-2. Mecz zakończył się dosłownie 2 minuty temu. Brązowy medal Ligi Narodów zdobyli siatkarze Słowenii, którzy pokonali Japonię 3-1. Wczorajsza eksplozja w Moskwie była zamachem terrorystycznym, stwierdził mer rosyjskiej stolicy. Według niezależnego Radia Swoboda liczba ofiar śmiertelnych zamachów wzrosła z 3 do 5 osób. Rannych zostało co najmniej 21, a 6 jest w stanie ciężkim. Do eksplozji doszło wieczorem w jednej z restauracji. W lokalu eksplodował ładunek wybuchowy domowej roboty. Media państwowe podały, że ładunek zdetonowała kobieta, która zginęła na miejscu. Nikt nie przyznał się do ataku. Oficjalne doniesienia nie mówią też o celu zamachu. Jednocześnie, jak relacjonuje Radio Swoboda, w mediach rosyjskich i na portalach społecznościowych krąży hipoteza o tym, że w restauracji świętował urodziny generał Aleksander Czajko, dowódca rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych. Według anonimowych kanałów na Telegramie to on miał być celem zamachu. Na Morzu Jawajskim u północnych wybrzeży indonezyjskiej wyspy Madura płonie prom pasażersko-samochodowy. Na pokładzie znajdowało się ponad 270 osób oraz ponad 140 pojazdów, w tym motocykle, samochody osobowe i ciężki sprzęt. Co najmniej 5 osób zginęło, a 41 uznano za zaginione. Część z pasażerów w desperacji uciekała przed żywiołem, skacząc bezpośrednio do wody. Na opublikowanych w mediach zdjęciach widać potężne kłęby ciemnego dymu, wydobywające się z jednostki, która przychylała się na burtę. Przyczyny wybuchu pożaru nie zostały dotąd ustalone. Służby ratunkowe kontynuują akcję poszukiwawczą. Zaczynaliśmy od sportu i kończymy na sporcie. Światowa czołówka kolarzy wraca na polskie drogi. Jutro z Gdyni wystartuje 83. Tour de Pologne. Przez 7 etapów peleton przejedzie z Pomorza do Małopolski. Nowością tegorocznej edycji będzie specjalny sektor imienia Czesława Langa w okolicach Kołczygłów, rodzinnych stron dyrektora wyścigu.
1: Cieszę się bardzo, że właśnie w tym roku będę mógł przejechać strefę Czesława Langa. Strefa, w której się urodziłem, w której się wychowałem, gdzie chodziłem do szkół, gdzie zaczynałem swoją karierę sportową, Baszta Bytu. No i te wszystkie drogi, którymi będą jechali kolarze, no to ja codziennie jeździłem jako młody dzieciak, jako młodzik, jako junior, jako senior. Także jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się bardzo, że w tym etapie również mam swoją strefę. Strefę no bardzo sentymentalną dla mnie.
0: Mówił Czesław Lang w rozmowie z Eurosportem. Na starcie staną m.in. Michał Kwiatkowski i reprezentacja Polski. Pierwszy etap zakończy się w Koszalinie, a finał wyścigu zaplanowano 9 sierpnia w Wieliczce. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Jak miło, że zostali Państwo z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat. Marcin Kedreński. I jako się rzekło, mamy półmetek wakacji dla wielu z nas. Może nie dla studentów, którzy będą jeszcze sobie wesoło hasać aż do października, no ale dla wielu z nas. Nie dla mnie wszelako, bo ja jestem całe życie na wakacjach. Ale jeśli na to spojrzeć z innej perspektywy, jestem również całe życie w pracy. Ale za takie właśnie życie i za życie w ogóle nie przestaję być wdzięczny. I nie przestaję być też wdzięczny, że los mnie skrzyżował, pomogłem mu odrobinę swoją drogą. Z moim największym muzycznym mistrzem, z Patem Metheny. Jestem wdzięczny za tę minioną i wszystkie poprzednie, a także cieszę się nadzieją wszystkie kolejne nasze nowoświatowe trasy z tym geniuszem muzyki przełomu wieków. Pat Metheny jest gościem każdej siesty w tym roku. Taką mamy fantazję. A skoro jesteśmy w samym sercu wakacji i wierzę, że Państwo gdziekolwiek są na rozległym naszym globie, smażą się w rozkosznym skwarze, niż nim nadejdą dni słotne, mam dla nas na tę okoliczność utwór absolutnie specjalny. Z albumu The Imaginary Day. Sam środek wrzącego dnia, tak można by przetłumaczyć ten tytuł. The Heat of the Day, Pat Metheny Group.

Ach, po tej muzyce właściwie nic dalej nie powinno zabrzmieć. Jaka moc, jaka gęstość, jaka treść, jaka siła. Pat Metheny, The Heat of the Day. No ale ponieważ przed nami jeszcze jakieś 40 parę minut dzisiejszej siesty, to byłoby niezręcznie tak milczeć do siebie przez ten czas cały, choć pamiętam kiedyś w miniaturach muzycznych napisałem taki tekst, że marzy mi się siesta wzajemnego, intensywnego milczenia, milczenia o czymś, milczenia znaczącego, ważnego, jakby w hołdzie dla ciszy, której nam brakuje tak bardzo w codziennym życiu. Ale to nie dziś, nie dziś. Skoro Pat Metheny rozpoczął to nasze spotkanie, niech pojawi się drugi z kluczowych dla siesty artystów. A skoro mamy naszą pierwszą siestę sierpniową, niechże i temat do niej dobierze stosowny. Sting i August Winds.

sierpniowe wichry, no bez przesady wierzę, że nad Państwa głową spokojne niebo. No ale też niewielu z nas, jak mniemam, spędza wakacje w Newcastle w północnej Anglii. Sting i ballada z jego projektu The Last Ship. Projektu, z którym Sting teraz wędruje wymiennie ze swoimi koncertami w trio. Ten musical jest wystawiany bodaj na wszystkich kontynentach i Sting tak sobie wędruje, a to w Australii, a to w Anglii, a to w Stanach Zjednoczonych, dołączając do obsady. I ten album, jakkolwiek jest jednym z moich ukochanych Stingowych projektów, jest jednak, zgódźmy się, nostalgiczny, tęskny, posępny nawet chwilami, a ja wszakże obiecałem Państwu słoneczną audycję w samym środku wakacji. No więc teraz wykonam dosyć brawurowy twist, albowiem mówiąc o tym, jak bardzo słońca nam w środku wakacji potrzeba, sięgnę po klasyk Ain't No Sunshine. Wszelako ta wersja, wierzę, że Państwa rozchmurzy, bo jakże może być inaczej, skoro po tę piosenkę sięgnął Sting, owszem, ale jako gość naszego drugiego arcymistrza muzyki reggae. To Shaggy z ostatniej płyty.

Muzyka reggae, myślę sobie, podobnie jak bossa nova, ma szczególną moc, szczególną siłę. No, dziwnie jest mówić o bossa nowie, używając takich słów, skoro to jest sztuka tak delikatna, krucha i tkliwa. Ale ta siła bossy i reggae polega na tym, że nawet kiedy te piosenki mówią o kwestiach bolesnych, dojmująco trudnych, jak choćby ten ostatni utwór Ain't No Sunshine When She's Gone, no to zawsze mają w sobie tak wiele światła. A ja to światło Państwu wszakże dziś w połowie wakacji obiecałem, od pierwszej aż do ostatniej nuty, a zatem w pulsie reggae pozostańmy i Sting niech nam dalej króluje. Tym razem z kolegą, to Patoba.

Jedna z moich ulubionych piosenek, The Police, z płyty Ghost in the Machine, Spirits in the Material World i wersja reggae z płyty od początku do końca olśniewającej, Brigata Mondata. To już 25-30 lat, nie pamiętam dokładnie, ale to był album, w którym artyści reggae pokłonili się geniuszowi Stinga, sięgnęli po jego najznakomitsze wtedy piosenki. I Sting w kilku z tych nagrań wziął udział. Nie wiem, czemu powiedziałem, zapowiadając Stinga z Pato Bantonem, że tym razem z kolegą, skoro wcześniej wystąpił z Shaggym. A zatem błędu tego nie powtórzę. Raz jeszcze Sting zatem z kolegą, a tym razem jest to Ziggy Marley. I gdzieś w tle pobrzmiewać nam będzie nasz siestowy gość tegoroczny, wielki Branford Marsalis na sopranie.

W istocie jeden świat nam wystarczy. Musi, nie mamy zresztą alternatywy. Bylebyśmy o niego jakoś przyzwoicie zadbali. Stinky Ziggy i my wciąż w tym karaibskim pulsie bujać się będziemy, ale tym razem z Jamajki przewiosłujemy na Kubę. Arturo Sandoval opowie nam o karaibskim huraganie.

Arturo Sandoval. Arturo Sandoval z przyjaciółmi z Kuby, wcześniej bawiąc na Jamajce, wybierzmy się teraz na Haiti. I tam w Dominikanie spotkamy Michela Camilo, który nam o swoich karaibskich doświadczeniach opowie z nieprawdopodobnym ogniem.

Michel Camilo. Ma się wrażenie, że te klawisze fortepianu nieuchronnie muszą spłonąć po takim muzykowaniu. Michel z Dominikany na wyspie Haiti, Arturo z Kuby, Ziggy z Jamajki. Zajrzyjmy na Puerto Rico zatem, a tam czeka już na nas inny z wielkich karaibskich pianistów, Eddie Palmieri.

Pozwolą Państwo, że spytam retorycznie, czy wystarczająco wakacyjna dziś wybrzmiała muzyka w sieście do Eddie Palmieri i Café. A to prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński z serca dziękują za minione dwie godziny. Wyjątkowo, proszę przyznać, szczęśliwego muzykowania. Zostawiam Państwa wciąż w basenie. Wierzę, że w ogóle zostawiam Państwa w jakimś malowniczym basenie na stokach toskańskich gór na przykład, albo choćby na Mazurach. Ale zostawiam Państwa w basenie Morza Karaibskiego, bo w Nowym Orleanie, gdzie Wycliffe Gordon z przyjaciółmi pokłoni się legendzie muzyki jazzowej, sięgając po klasyk St. Louis Blues. To tyle, słyszymy się jak zawsze za tydzień. Wielkie dzięki tymczasem.

0: Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Sytuacja pożarowa w Grecji jest niezwykle trudna, przyznał premier tego kraju. Szef greckiego rządu ostrzegł przed kolejnymi dniami upałów i powracających wiatrów o sile huraganu, które uniemożliwiają pracę samolotom gaśniczym. W ciągu zaledwie tygodnia ogień strawił w Grecji ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. Najtrudniejsza sytuacja wciąż utrzymuje się w okolicach Aten. W zachodniej Attyce zdarzyły się dwa śmigłowce uczestniczące w gaszeniu rozległego pożaru. Oba helikoptery spadły na ziemię. Na miejsce katastrofy skierowano zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Trwa operacja dotarcia do wraków oraz ewakuacji poszkodowanych. Premier zapewnił, że priorytetem służb pozostaje ochrona życia ludzkiego i zapowiedział szybką pomoc finansową dla poszkodowanych mieszkańców. Najbliższe dni będą krytyczne dla węgierskiego systemu energetycznego. Po raz pierwszy od 44 lat całkowicie wyłączona zostaje jedyna w kraju elektrownia jądrowa w Pakszu, co zbiega się z falą upałów. Przyczyną zatrzymania elektrowni dostarczającej niemal połowę prądu w kraju jest rekordowo niski poziom wody w Dunaju, która służy do chłodzenia reaktorów. Premier Peter Modzior zaapelował do mieszkańców, samorządów i firm o maksymalne ograniczenie zużycia energii elektrycznej.
1: Przed nami 5 najbardziej krytycznych dni. Jutro elektrownia jądrowa w Paks nie będzie produkować energii elektrycznej, a jednocześnie nadchodzą najgorętsze dni z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. Ogromnej próbie zostaną poddane sieci energetyczne, usługi publiczne i my wszyscy. Proszę, abyśmy od jutra korzystali z energii elektrycznej jeszcze bardziej świadomie, szczególnie w wieczornych godzinach. Apeluję do wszystkich firm, instytucji, samorządów i oczywiście do wszystkich obywateli, aby w tym czasie, jeśli to możliwe, znacząco ograniczyli zużycie energii lub przenieśli jej pobór na inne godziny.
0: Rząd wydał też rozporządzenie umożliwiające odłączenie od sieci dużych zakładów przemysłowych. W Unii Europejskiej weszły w życie pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji. Nakładają one na dostawców technologii obowiązek wyraźnego oznaczania wszelkich tekstów, obrazów, dźwięków i wideo generowanych przez AI, w tym tzw. deepfake'ów. Internauci muszą być też wyraźnie informowani, gdy rozmawiają z botem, a nie z człowiekiem. Kontrolę nad gigantami technologicznymi przejęło Unijne Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji, które za nieprzestrzeganie przepisów aktu będzie mogło nakładać kary sięgające nawet 15 milionów euro. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: W dzisiejszym Dalej niż Północ wita się z Państwem Olga Bobienko, Kajtek Strzelczyk, który zaraz zostanie wymieniony przez Wojtka Ratasiewicza, bo już mi tu kiwa głową, że niekoniecznie, ale także nasza przewodniczka Maria Zamachowska i tym składem, tą ekipą ruszamy w świat. I oczywiście Państwu przypominam, że Państwa zadaniem w ciągu najbliższej godziny będzie odgadnięcie, w którym to właśnie kierunku się wybieramy.

I pierwszy utwór jest oczywiście swego rodzaju inspiracją albo moim skojarzeniem z miejscem, do którego się dzisiaj udaliśmy. No i tak, i w kwestii przypomnienia wszystkim tym, którzy po raz pierwszy w niedzielę po godzinie 17, a właściwie wyjaśnienia, przypomnienia tym wszystkim, którzy już znają nasz program. Jesteśmy w regionie, w miejscu, w może państwie, może mieście. Jest to dosyć szerokie pojęcie, jeżeli chodzi o miejsca, które wybieramy, więc tutaj mają państwo niełatwe zadanie, ale na szczęście jest nasza przewodniczka, którą jest Maria Zamachowska, i Maria Zamachowska dokładnie opisze państwu miejsce, do którego się udaliśmy, a ja jeszcze przypominam, dalej niż północ, małpanowyświat.online. Tutaj też czekam na państwa wiadomości i wiadomości odnośnie do miejsca, w którym jesteś.

0: Godzina na zegarze po 22. Zdołałam ustalić, że jestem w mieście. Mimo późnej godziny miasto żyje, a nawet tętni życiem. Masy skuterów przelewają się przez ulicę, a czerwone lampy samochodów odznaczają się od świateł zapalonych w oknach nieskończenie piętrzących się wieżowców. Jest bardzo ciepło i wilgotno. Każda osoba, którą zapytałam, którędy w stronę centrum, odpowiedziała co innego. Taksówkarz powiedział, że mam iść w stronę jeziora, sprzedawczyni w sklepiku z pamiątkami, że do dzielnicy handlowej. Student z kolei mówił, że centrum jest przy dawnej akademii, a przechodzień, że tam, gdzie most i wielka rzeka. Czyli właściwie gdzie to centrum? Zdaje się, że błądząc udało mi się dojść do Starego Miasta. Na początku myślałam, że to zbieg okoliczności, że wszystko jest do siebie tak podobne, ale z każdym kolejnym krokiem utwierdzam się w przekonaniu, że panuje tu pewien szczególny i lata temu obmyślany porządek. Ulice zdają się być przypisane do konkretnych materiałów i profesji. Okazuje się, że dawniej miasto było jednocześnie mapą i katalogiem. Nazwa ulicy mówiła człowiekowi, czego ma tam szukać. Idę dalej przed siebie, zapatrzona w tutejsze kamienice. Są tak wąskie, że na szerokość mieszczą się w nich tylko drzwi. Nad drzwiami zaś są po 2, 3, a nawet czasem 4 piętra. Budynki sprawiają wrażenie sprasowanych jak w harmonijce, takie domy rury. Jestem mocno zaintrygowana tym, jak wygląda to od środka. Weszłam do kawiarni, bo tutaj kawa to coś więcej niż tylko napój. Niemałe było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że w tym wąziutkim budynku za ladą jest idący w głąb długi ciąg korytarzy. W niektórych pokojach ludzie nieśpiesznie piją kawę, siedząc na niskich stołkach i rozmawiając. Inne drzwi są zamknięte, ale łącznie tych pokoi jest naprawdę dużo. Oprócz tego są jeszcze schody prowadzące na wyższe piętra i mały dziedziniec z tyłu. Zanim ruszę w dalszą drogę w poszukiwaniu tego mglistego centrum miasta, zamówiłam tutejszy specjał. Małą filiżankę mocnej, ciemnej kawy, przykrytej gęstą, jasnożółtą, słodką pianą.
1: No, zazwyczaj już mnie Państwo zaskakują w tych pierwszych 2 minutach zagadki i tych wiadomości mam sporo, a tymczasem jest jedna. I od razu już powiem, Panie Dawidzie, to nie jest Kapsztad. Dalej niż północ, małpanowyświat.online. Tutaj czekam na Państwa wiadomości.

0: I pięknie, mamy to. Mam mnóstwo wiadomości od Państwa z poprawnym kierunkiem i jest to Hanoi, Wietnam. Hanoi, czyli stolica Wietnamu. Wietnamu, który leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Morzem Południowochińskim i które, przypominając, graniczy z Chinami, Laosem i Kambodżą. A ten charakterystyczny, wydłużony kształt sprawia, że z północy na południe Wietnam rozciąga się na ponad 1500 kilometrów. Zresztą to też kraj, który zamieszkuje ponad 100 milionów mieszkańców. To jeden z najludniejszych krajów świata. No, stolicą, tak jak wspomniałam, jest Hanoi i właśnie to miasto opisywała Maria Zamachowska w swojej zagadce. Natomiast największym miastem i tym centrum gospodarczym cały czas jest Ho Chi Minh City, dawniej znane jako Saigon, które także pojawiło się w Państwa odpowiedziach i to też nie jest duży błąd, bo te miasta mają sporo ze sobą wspólnego, chociaż pewnie gdyby usiąść nad tymi podobieństwami i różnicami, to tych różnic byłoby więcej właśnie ze względu także na podział Wietnamu na północ i na południe, bo współczesny Wietnam jest republiką socjalistyczną, w której władzę sprawuje jedna partia, czyli Komunistyczna Partia Wietnamu, ale od końca lat 80., tak jak kraj otwiera swoją gospodarkę na świat i tak jak dzięki reformom gospodarczym przeszedł imponującą transformację, no to teraz mówimy o Wietnamie jako o kraju, który z jednego z najbiedniejszych państw regionu stał się tym szybko rozwijającym i szybko rozwijającą się gospodarką Azji. Dziś jest ważnym producentem elektroniki, tekstyliów, obuwia czy mebli, ale także swoje fabryki ulokowało w Wietnamie wiele światowych marek. No i to też kraj o niezwykle młodym społeczeństwie. No i teraz sprawdźmy, czym Wietnam kojarzy się naszemu radiowemu zespołowi?
1: Z wietnamskim jedzeniem, z pozostałościami po wojnie. Koledzy ostatnio byli w tunelach Wietkongu sprzed lat. Wspominali to z drżeniem serca, z wysoką temperaturą.
2: A mi z zielonymi trawami egzotycznymi.
3: Z kawą, którą tam się na potęgę uprawia, podobnie jak i herbatę. No i ryż oczywiście też.
4: Z polami, z zielenią, z muzyką, taką dziwną, z przyjaznymi ludźmi.
5: Bagietki to jest połączenie francuskiego dziedzictwa w Wietnamie i różnych wietnamskich pomysłów.
6: Z nakryciem głowy, przepiękne kapelusze, przepysznym jedzeniem, przyprawami, z takim jedzeniem na ulicy, rękami.
0: No i właśnie, to jedzenie, ta kuchnia, to jest coś, co nam się kojarzy z Azją, kojarzy nam się z Wietnamem, także się Tajlandia gdzieś tutaj przewija. Natomiast ta kuchnia wietnamska należy do najbardziej cenionych na świecie i opiera się na świeżych ziołach, opiera się na ryżu, na makaronach czy warzywach i aromatycznych bulionach. Tutaj są charakterystyczne takie dania jak pho albo fu, którego ja nie potrafię wymówić tak jak powinnam, no ale na przykład banh mi, czyli wspomniane przez Janka Niebudka bagietki, czy świeże saigonki, ale równie ważna jest tutaj także ta kultura wspólnego jedzenia. Posiłki są traktowane jako taka okazja do spotkań i budowania

relacji i to między innymi będzie temat naszej rozmowy z naszą gościnią. I do tej rozmowy już Państwa w tym momencie zapraszam.

0: Państwa i moją gościnią jest Magda Ardeli, na co dzień mieszkająca w Wietnamie, autorka profilu w mediach społecznościowych pod nazwą Holistycznie z Azji. Dzień dobry, Magdo.
1: Dzień dobry, miło mi bardzo i dziękuję za zaproszenie.
0: Pamiętasz moment, w którym po raz pierwszy pomyślałaś, że naprawdę mieszkam w Wietnamie, nie jestem tu na wakacjach? I co się wtedy wydarzyło?
1: Ja chyba tak od razu miałam takie wrażenie, że mieszkam w Wietnamie, ponieważ przyjechałam tutaj do pracy i mieszkałam jako jedyny obcokrajowiec na wsi, więc było to dla mnie takie mocne zdarzenie, nie właśnie z turystyczną częścią Wietnamu, tam gdzie jest dużo białych turystów, gdzie są te udogodnienia, tylko ja trafiłam na wieś, gdzie prawie nikt nie mówił po angielsku, otoczona byłam Wietnamczykami, pracowałam tylko z Wietnamczykami, i też tam mieszkałam 14 miesięcy, więc naprawdę zanurzyłam się od razu w takiej lokalnej kulturze. Musiałam sobie od razu ze wszystkim poradzić, tak bardzo byłam rzucona na głęboką wodę, ale byłam też przeszczęśliwa, bo spełniło się moje marzenie i mieszkałam 400 metrów od plaży, widziałam morze przez okno, więc miałam takie dwa w jednym. Spełnienie marzenia, ale także takie całkowicie nowe życie, bo musiałam sobie sama poradzić, musiałam tak całkowicie bardzo, bardzo inaczej żyć niż w Polsce. No. Więc tak od pierwszego momentu można powiedzieć, że byłam już w domu w Wietnamie.
0: Mm-hmm. I w takim razie, jeżeli to pierwsze zderzenie, no to dokładnie było z głęboką wodą, bo chyba tak jak to określiłaś, nie da się inaczej tego nazwać. To jak cię przyjęli też Wietnamczycy? Jak wejście w taką lokalną społeczność? Jak w ogóle porozumiewanie się wygląda w takich sytuacjach, kiedy ten język angielski nie jest językiem uniwersalnym?
1: Ja myślę, że jest taki język uniwersalny i język takiej dobroci. I ja naprawdę mam takie wrażenie, że wszyscy przyjęli mnie z otwartymi rękoma. To też jest dlatego, że oni uważają nauczycieli za taką prestiżowy zawód wciąż jeszcze. I mieli szacunek dla mnie od razu bardzo. To wiele osób mi powtarzało, że oni bardzo dziękują, że ja przyjechałam tutaj z dalekiego kraju uczyć ich dzieci. Otoczyli mnie opieką. Zapraszali mnie przez pierwsze te tygodnie, kiedy jeszcze organizowałam swój świat. Zapraszali mnie do domu na lunche, na kolację. Bardzo się starali mi wszystko pokazać. Więc naprawdę muszę powiedzieć, że to najbliższe moje otoczenie było bardzo przyjazne. Ale także osoby całkowicie nieznajome, na przykład sprzedawcy na rynku, bardzo byli też przyjaźni, mili, wybierali dla mnie owoce. Czasami jak ja sobie coś wybrałam, to odrzucali to, co ja wybrałam, pokazywali mi lepsze, dawali mi też jakieś małe prezenciki, czyli jak kupowałam u nich zakupy, to dawali mi jakieś dodatkowo owoce. Więc wszyscy byli przemili. Rodzice dzieci, których uczyłam, przywozili mi na przykład awokado z ogródka, przywozili mi jakieś tam lokalne produkty. Każdy starał się być dla mnie bardzo miły. Ale muszę też powiedzieć, że ludzie całkowicie tacy z ulicy, kiedy na przykład widzieli, bo Wietnamczycy bardzo uciekają przed słońcem, kiedy widzieli, że ja paraduję nad morze bez kapelusza, to zatrzymywali się, chcieli mnie podwieźć. Jak ja mówiłam, że nie, że ja chętnie się przejdę, no to oferowali mi swoje kapelusze z głów, bo pokazywali mi gestami, że nie, tak nie powinnam chodzić. Spotkałam się z tym, że na przykład jedna pani zatrzymała się motorem, zaproponowała mi podwózkę. Ja mówię, nie, ja dziękuję. To przywiozła mi za chwilę zimne mleko, żebym wypiła tam kokosowe ze sklepu. Więc naprawdę uważam, że tak, jeśli chodzi o takie pierwsze spotkanie z Wietnamem, to naprawdę ujęli mnie bardzo ludzie. Mm-hmm. Bardzo, no. Bardzo, a przestraszyły karaluchy.
0: No tak, to chyba pierwsze starcie, bardzo często się pojawiają te żyjątka, które nas zaskakują.
1: Tak.
0: Patrząc na twoje pierwsze doświadczenia i teraz z perspektywy czasu, to gdybyś miała się cofnąć pamięcią do tego, która różnica kulturowa najczęściej albo prowadzi, albo prowadziła do zabawnych lub niezręcznych sytuacji w kontaktach właśnie z Wietnamczykami?
1: Myślę, że dla nich zdziwieniem było na wsi, oczywiście mówię ciągle o tej wsi, w której mieszkam, było moje chodzenie na plaży w bikini, no bo oni jednak w ogóle w pełnym słońcu to bardzo unikają wychodzenia na plażę. Wychodzą około 17, kiedy już słońce zachodzi i można się kąpać. No i na przykład tam na wsi często kąpano się w podkoszulkach, w spodenkach, w dżinsach, więc rzadko kiedy ktoś zakładał strój, no a ja miałam ten strój, więc to było na pewno dla nich takim trochę zdziwieniem, ale nikt nie okazywał mi jakiejś tam wrogości, absolutnie to nie było tak. Zazwyczaj oni stwierdzają, jak my robimy coś dla nich dziwnego, a bo to obcokrajowiec, to oni tak tacy są trochę dziwni. Więc tak, nie miałam takiego czegoś, żeby zrodziło się jakieś niezręczne sytuacje, a myślę, że wiele było miłych sytuacji, na przykład takich, że zobaczyłam, że w Wietnamie na przykład choinka może stać koło Buddy i nikogo to nie dziwi, że te religijne takie symbole mogą koegzystować, że może być złożony pieczony kurczak na ołtarzyku w siłowni, a obok stoi ubrana choinka i śpiewa Merry Christmas, więc wszystko jest takie tutaj bardzo płynne, tolerancyjne, nakładające się ta kultura wschodu, zachodu, tak się jakoś tutaj ładnie miesza i tak sobie koegzystuje.
0: Czyli ten obraz jakiś typowy Wietnamu, który gdzieś rzeczywiście przebija się już może też wraz większym otwarciem na turystów, już przebija się trochę inaczej, natomiast te takie wcześniejsze obrazki to głównie gdzieś ten street food i skutery, a twoim zdaniem co jest takie najbardziej charakterystyczne dla życia w Wietnamie, a kompletnie albo może się nie przebijać do takiego wyobrażenia o tym kraju, czy takiego zachodniego wyobrażenia europejskiego, nie wiem, Amerykanów jest sporo przecież też.
1: Na pewno to, co się zawsze rzuca nam pierwsze, to może nawet nie w oczy, a w uszy, że Wietnam jest bardzo hałaśliwy i po pewnym czasie większość ekspatów na to narzeka, że jest bardzo duży ruch uliczny, że wszyscy używają klaksonów bardzo mocno, że jeśli puszczają muzykę, to musi być muzyka na cały regulator, a wszyscy tu bardzo kochają karaoke, więc tej muzyki jest dosyć dużo i to nie jest tak, że tylko śpiewają jakieś w określonych godzinach czy w jakimś określonym czasie. Nie, często przy różnych imprezach, które organizują, wystawiają wielkie głośniki przed dom, no i każdy śpiewa karaoke, więc po jakimś czasie to jest bardzo denerwujące i na przykład wiele moich koleżanek, które pojechało na przykład do Europy na wakacje, mówią potem, Boże, jaka cisza. Więc myślę, że najbardziej to jednak, że to jest dosyć głośny kraj, jeśli tak porównamy do Europy. Ale co dla mnie jest na przykład tutaj takie jednak zaskakujące, bo ja wcześniej mieszkałam w Chinach i tam jednak w ogóle nie pito kawy, a tutaj ta kultura picia kawy i tych kawiarni to są jakieś tysiące. Naprawdę na każdej uliczce jest przynajmniej kilka i to oczywiście takie, które są albo bardzo taniutkie na plastikowych krzesełkach, albo już takie pod turystów czy też pod Wietnamczyków, ale takie, gdzie już jest bardzo ładnie i tak instagramowo i wszyscy tam sobie chodzą robić zdjęcia.
0: Jest jakaś niepisana zasada życia w Wietnamie, którą mogłabyś zdradzić albo która gdzieś ci przychodzi do głowy, o której nikt ci wcześniej nie mówił, a teraz wiesz, że na przykład bez niej trudno jest w tym społeczeństwie funkcjonować?
1: Myślę, że takich jakichś bardzo takich rzeczy, które można by źle zrobić, to nie ma za dużo. Na przykład, no tak jak w całej Azji, wydaje mi się na przykład poszanowanie dla tych religijnych symboli, czyli wchodzenie do świątyni z zakrytymi ramionami, czy z zakrytymi na przykład dziewczyny czy mężczyźni w krótkich spodenkach, to raczej dostaje się takie chusty, żeby się okryć. Wtedy też zdejmuje się buty. No i staramy się oczywiście, tak jak w każdym religijnym miejscu, być uważni na to, co robimy, czyli stanąć przodem, na przykład tam do posągów Buddy, nie przeszkadzać innym modlącym się. To takie coś, co myślę, że w każdym kraju obowiązuje. Myślę, że Wietnamczycy też są bardzo wyrozumiali i nie robią jakichś wielkich komplikacji, jeżeli na przykład wejdziemy w tych butach. Po prostu pokazują, żeby na przykład, że tutaj się zostawia buty. Na pewno trzeba się nauczyć przechodzić przez ulicę, ale chyba to w większości ludzi się kojarzy, że Wietnam jest takim mocno chaotycznym, jeśli chodzi o ruch uliczny, krajem, i tego trzeba się nauczyć. To na pewno jest bardzo stresujące na początku i wszyscy to przechodzą, że się wydaje, że ten ruch nigdy się nie zatrzyma i nie będziemy nigdy w stanie przejść przez ulicę, ale po jakimś czasie no, wiemy, że trzeba się pokonać ten strach i przez tą ulicę przejść i wtedy te motory będą nas omijać i będzie bezpiecznie. To nawet tutaj wietnamskie psy są tak wyszkolone, że przez tą ulicę udaje mi się przejść bez szwanku. Więc to jest takie na pewno na początek trudne.
0: Jak przechodzimy przez ulicę, to do tego bardzo często wracamy dalej niż północ w kontekście wycieczek do Azji, czyli jak przechodzimy przez ulicę, to żartem oczywiście mówię, ale nie nawiązywać kontaktu wzrokowego i po prostu przechodzić. I to
1: tak, tak. Zobaczymy. Bo oni też... Ja teraz też już widzę, bo jeżdżę sama motorem, więc teraz też to widzę, że jeżeli przechodzą Wietnamczycy, to wtedy wiem, jak oni się zachowają, czyli ja jadę, omijam ich albo z przodu, albo bokiem, a jak wchodzą właśnie taka wycieczka Koreańczyków i albo idą, cofają się, idą, to wtedy ja jako też kierowca nie wiem, co ja mam zrobić. Czy ja mam się zatrzymać, czy mam ich ominąć, czy oni nagle zaczną biec, bo już będą zdesperowani tym staniem na początku na przykład ulicy i nagle zaczynają biec i wtedy właśnie są nieprzewidywalni, wtedy się coś może zdarzyć. A tak, jeżeli się przechodzi, to trzeba właśnie iść, a motory nas ominą, bo one nas widzą, że my idziemy, jesteśmy w ruchu i będą się starały to zrobić. Przodem, tyłem, bokiem, jakkolwiek.
0: Trzeba być pewnym siebie pieszym, przechodzącym przez ulicę.
1: Tak. Chociaż jest to trudne, no nie powiem, jest to trudne. Mi się pierwszy raz zdarzyło właśnie, jak byłam jeszcze na wakacjach w Wietnamie kilka lat temu, to mi się zdarzyło, że właśnie kiedy chciałam przejść ulicę w Hanoi i tam naprawdę był ogromny ruch, to chyba z 20 minut czekałyśmy z koleżanką i w końcu taki chłopczyk 8-letni do mnie podszedł, podał mi rękę i mnie przeprowadził przez tą ulicę, więc to jest też taki przykład zachowania Wietnamczyków, że jak oni widzą, że my sobie z czymś nie radzimy, to naprawdę sami pomagają, nawet bez języka. Ostatnio właśnie zatrzymał mi się motor na światłach i nie mogłam zapalić. Nie minęła minutka, już stanął koło mnie pan, próbował mi odpalić ten motor, odpalił i podziękowałam, pojechałam. I sam, ja nikogo nie zdążyłam nawet zawołać, więc to mi się zdarzyło tutaj kilka razy, że jeśli sobie z czymś nie mogłam poradzić, to właśnie ktoś podchodził, starał się pomóc, czy z tym przejściem przez ulicę, czy z używaniem jakiejś tam maszyny, czy w urzędzie. Na przykład stałam, nie wiedziałam, że trzeba wziąć gdzieś karteczkę, bo wszystkie napisy były po wietnamsku. To po prostu ktoś mnie wziął za rękę, nacisnął odpowiednie przyciski, dał mi karteczkę. Więc oni są bardzo, bardzo pomocni i wydaje mi się, że mają też taki... chcą nam pomóc, może dlatego, że widzą w nas turystów, ale może też dlatego, że po prostu sobie też nawzajem pomagają. I bardzo wzruszające dla mnie na przykład były takie filmiki, bo tutaj często nam się zdarzają powodzie w centralnym Wietnamie, ale też i na północy. W tamtym roku były bardzo duże powodzie i były takie filmiki pokazujące, bo na przykład większość ludzi tutaj jeździ na motorach i jak był silny wiatr, no to na przykład na moście było bardzo ciężko przejechać, a samochody po prostu jechały bardzo wolno, osłaniając te motory od wiatru. Kiedy jest na przykład jakaś ulica zalana, no to oni sobie wszyscy pomagają, te motory przeprowadzają, więc jest to taki naród, mi się wydaje, że bardzo pomocny i bardzo się jednoczy, kiedy coś się dzieje, bo właśnie w tamtym roku, jak była powódź, to było widać, jak ci ludzie pomagają sobie nawzajem. Nieraz ci, którzy niewiele mieli, ale się też dzielili, albo jako wolontariusze pracowali, żeby pomóc tym ludziom, którzy byli na zalanych terenach, którzy na przykład nie mogli wyjść z domu, siedzieli na dachach. Więc no naprawdę widać, mi to przypomina trochę taką Polskę, ale sprzed wielu lat, kiedy ja byłam młoda, kiedy właśnie jeszcze Pamiętam, jak moja babcia miała imieniny i wszyscy się schodzili, nie trzeba było jakichś specjalnych zaproszeń wysyłać, każdy przynosił swoje krzesło, jakąś tam potrawę. I tak jest właśnie teraz trochę w Wietnamie, że ja widzę, że oni wystawiają coś przed dom i zaraz przychodzą sąsiedzi. I ja też byłam tak wielokrotnie zapraszana, bo ja mieszkałam też w domach, gdzie tylko mieszkali Wietnamczycy, to mnie też zapraszali, żebym zjadła. Język tutaj nie był żadną przeszkodą. Oczywiście potem dostawałam mikrofon, że mam zaśpiewać. No i nie ma tutaj powiedzenia, że nie, ja nie umiem śpiewać. Nikt nie umie, dawaj. Więc mam już przygotowane parę piosenek na karaoke, bo wiem, że nie da się bez tego, że każdy musi zaśpiewać i nie ma od tego ucieczki.
0: A jest jakaś piosenka, która jest szczególnie popularna, jeżeli chodzi o Wietnamczyków i karaoke?
1: Na pewno oni bardzo cenią wszystkie takie ballady, więc kiedy mamy jakieś imprezy takie integracyjne, to zawsze każdy śpiewa i najczęściej są to takie, oczywiście ci młodsi wybierają może bardziej skoczne melodie, czy nawet takie popowe, ale większość jednak repertuaru to stanowią takie bardzo romantyczne melodie, takie, które opowiadają o utraconej miłości, albo właśnie z jakichś z czasów wojennych, bardzo takie wolne, romantyczne, miłosne, więc każdy stara się tam zaśpiewać przynajmniej jedną, dwie piosenki, więc naprawdę taki wieczór to jest dla naszych uszu troszkę trudny do przetrwania.
0: Ja mam taki jeden filmik i pozwolę sobie go wrzucić w grupę patronów, więc będą mogli Państwo zerknąć na to śpiewanie chociażby. A teraz, korzystając z okazji, że rozmawiamy o muzyce, to może chciałabyś polecić naszym słuchaczom któryś z utworów, które wybrałaś?
1: Moje serce skradła taka króciutka piosenka, którą właśnie stworzył jeden z tutaj obcokrajowców. Nagrał panią, która sprzedawała na plaży owoce, która tak miała taki zaśpiew i reklamowała swoje owoce. Dodał do tego bity i powstał fajny, uważam, że przebój. I co najśmieszniejsze, on znalazł tą panią potem na plaży, pokazał jej tą piosenkę, ten teledysk i pokazał jej, że wstawia tą piosenkę na Spotify'a. No i ona się zgodziła i powiedział, że jeśli coś zarobią, to się z nią podzieli i to nagrał. Więc myślę, że to jest też taki fajny przykład, że w takiej współpracy pomiędzy naprawdę taką tradycyjną panią sprzedającą owoce na plaży, a właśnie takimi młodymi ekspatami, którzy tutaj mieszkają.
0: No to słuchamy.

0: Wracamy do rozmowy z Magdą Ardeli, na co dzień mieszkającą w Wietnamie. Teraz za nami utwór specjalnej współpracy i nawiązując do tych mediów społecznościowych, myślę sobie o jedzeniu. Myślę o jedzeniu także ze względu na to, że przeglądając twój profil, widziałam, że to jedzenie gdzieś się pojawia. Czego ono cię nauczyło o samych Wietnamczykach? Albo co mówi o sposobie życia, relacjach, albo podejściu do zdrowia czy smaku?
1: Oj, tutaj to bym mogła mówić godzinami, więc mnie szybko zatrzymuj, bo ja jestem wielką fanką jedzenia i naprawdę zwracam uwagę na to, jak się gotuje, co się gotuje. Studiowałam też medycynę chińską, więc też przykładam trochę inną wagę do termiki różnych i połączeń różnych warzyw i owoców. I co mogę powiedzieć o Wietnamczykach, co mi się rzuciło od razu, kiedy już tam zamieszkałam właśnie na tej prowincji, że absolutnie dzieci jedzą to samo co rodzice. Nie ma żadnych kids menu ani nic takiego. Dzieci jedzą dokładnie to samo co rodzice. Czyli jak jest jakaś impreza, to po prostu jedzą to samo. Więc jedzą te wszystkie małże, te owoce morza, ale też bardzo dużo warzyw. Nie wybrzydzają raczej i widzę, że no, nawet jak czegoś nie lubią, no to jest jakaś jedna rzecz, ale nie ma takiego odkładania, wybrzydzania, to tutaj się nie zdarza. Co jest też ważne, że takie domowe posiłki są bardzo zdrowe. Naprawdę, oni bardzo rzadko smażą coś w domu. Wszystko jest raczej gotowane, duszone i do każdego posiłku jest bardzo dużo warzyw. Jest to na przykład parę takich miseczek z różnymi rzeczami, a nie jedna jakaś duża potrawa i każdy sobie bierze na swoją miseczkę ryżu, tam właśnie jakieś warzywa duszone, rybę i zawsze, zawsze przy każdym posiłku jest dużo warzyw. No i nie ma takiego czegoś jak u nas jak deser, do czego ja tam troszeczkę jestem zawsze przyzwyczajona, mam taki, po angielsku się mówi słodki ząb, więc lubię tak zakończyć na słodko. Oni tutaj nie mają takiego czegoś i imprezy nawet jak są organizowane, to jeśli jest jakieś na zakończenie, to jest zazwyczaj wjeżdża zupa, taki hot pot, czyli to wiemy, że to już jest koniec imprezy. Jak wjeżdża ta zupa, to
0: czyli
1: zazwyczaj
0: to taka
1: jest koniec imprezy.
0: Ciasto i kawa i wiadomo, że do domu.
1: Tak, tak. Mhm. A u nas to by było ciasto i kawa, a tam jest właśnie ten hot pot. A jeśli jest już jakiś element takiej słodkości, to najczęściej to są pocięte owoce i te owoce na koniec, ale też nie na każdej imprezie tak jest, więc dlatego mówię, że oni nie są tak przyzwyczajeni do takiego ciasta, to się nie spotyka, to tylko na urodzinach dzieci, ale na takiej imprezie, gdzie są dorośli, to nigdy nie spotkałam się z tym, żeby było na przykład ciasto jakieś czy ciastka na koniec.
0: Czyli
1: nawet
0: też
1: na tych weselach to właśnie taki śmieszny moment, moja koleżanka Amerykanka opowiadała, że była właśnie na weselu, no i mówi, że te potrawy jej tam nie podchodziły, to co one, które były serwowane, ona nie bardzo lubiła i tak czekała, bo mówiła, że takie piękne było ciasto, taki tort piękny. No i ona tak mówi, no to chociaż sobie tego torta zjem. No ale się okazało, że tort był sztuczny i był tylko do zdjęć, więc się nie doczekała.
0: Nawet mnie to nie dziwi. Ale czy to znaczy, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak ten tort urodzinowy albo właśnie tort weselny, że to jest taka jakaś tradycja, która no właśnie do zdjęć się pojawia ze względu na to, że gdzieś tam na zachodzie tak jest?
1: Myślę, że nie było. Nie było tego wcześniej. Na przykład takie dziewczyny teraz, które są w wieku 40 lat, to one mi mówią, że na przykład pierwszy raz coś słodkiego zjadły na studiach, bo my musimy pamiętać, że jednak Wietnam był do tego 75 roku w stanie wojny, potem była duża bieda, więc tak naprawdę te słodycze nie pojawiły się bardzo dawno, tylko one są tak, z takim napływem tej zachodniej kultury i trochę tych turystyki i też są związane z tym, że społeczeństwo się wzbogaciło, więc teraz to nie jest już jakaś nieosiągalna rzecz. I jeśli są organizowane urodziny dla dzieci, to ten tort się pojawia, na weselach się pojawia, ale jednak na takich imprezach domowych to raczej nie. Podczas Tet, czyli tego święta ich nowego roku, to wtedy pojawiają się rzeczywiście jakieś słodycze, ale są to bardziej na przykład takie cukierki w domu robione z kokosa, czy jakieś takie orzechy zalewane miodem i między takimi płatkami ryżowymi. Czyli wtedy się pojawiają jako taka przekąska, bo wtedy się chodzi od domu do domu, odwiedza się rodzinę i przynosi się też właśnie takie jakieś małe przekąski słodkie. Ale co jest dla mnie bardzo zaskakujące, czyli nie jedzą zbyt dużo słodyczy, nie ma tych ciast, ale napoje są przeraźliwie słodkie i te ich takie rzeczy, które oni piją, na przykład te mleczne herbaty, które chyba przywędrowały też trochę z Japonii, ale takie nawet soki, to ja już się nauczyłam mówić bez cukru i oni się dwukrotnie mnie pytają, bo do soków na przykład z pomarańczy też dodają cukier, znaczy cukier w postaci syropu wyciskanego z trzciny cukrowej, no ale jest to bardzo słodkie, więc ja już się nauczyłam po wietnamsku, jak jest powiedzieć, że bez cukru, jak pytam się, czy na pewno bez cukru, tak, bez cukru. Więc także kawa, którą tutaj się pije, też najczęściej oni piją z mlekiem skondensowanym i na przykład dla mnie to jest też za słodkie, więc też ja piję bez, bo ona jest też bardzo mocna, dlatego dodają sobie to skondensowane mleczko i wtedy mają mocne i słodkie. Więc napoje są zdecydowanie słodkie, a ciast na pewno jedzą mniej. No i to mi się bardzo podoba, że jednak dzieci jedzą dużo warzyw. Wydaje mi się, że dużo więcej warzyw niż w Polsce, czy w ogóle w Europie, bo do każdego posiłku te warzywa są. No i co jest też ciekawe, bo mam akurat doświadczenie z pracą w przedszkolu i widzę, co te dzieci jedzą, to na przykład śniadania są zazwyczaj na ciepło i jest to jakaś zupa, jest jakiś makaron, ale wszystko zawsze jest dla dzieci na ciepło. Raczej nie jedzą żadnych tak kanapek jak u nas czy czegoś takiego. Nie, tak zaczynają dzień od rozgrzewania żołądka, czyli tak według medycyny chińskiej, tak jak się powinno zaczynać, od czegoś ciepłego.
0: I ja jeszcze chciałabym wrócić do tych napojów, bo to jest też coś, nad czym się zastanawiałam, patrząc chociażby z perspektywy mediów społecznościowych i tego, co się pokazuje, czyli no właśnie, modne napoje, matcha, taro, lokalne kawy. Na ile to jest element codzienności mieszkańców, a na ile trend skierowany do turystów albo młodych ludzi? Powiedziałabyś, że to można rozróżnić, czy to jest rzeczywiście lokalny zwyczaj?
1: Nie, jest to lokalny zwyczaj, zdecydowanie. Kawa w ogóle została przywieziona tutaj przez Francuzów, ale się bardzo szybko rozprzestrzeniła i jest to bardzo lokalne i większość Wietnamczyków tak rozpoczyna dzień. Rozpoczyna dzień od kawy. Tutaj w moim regionie akurat popularna jest kawa tak zwana słona, więc bardzo często są takie budki nawet, przy których oni się zatrzymują, biorą kawę na wynos. Jest to bardzo taniutkie, w plastikowych niestety kubeczkach i każdy sobie tą kawkę rano kupuje. Jeżeli mają czas, no to głównie mężczyźni, kobiety bardzo rzadko, ale głównie mężczyźni właśnie tak też zaczynają dzień od takiej kawy, do której się dostaje herbatkę, no i niestety też palą papierosów dużo więcej niż w Europie, więc tak zaczynają też sobie dzień, że sobie siadają, piją tą kawę, wypalają trochę papierosów i zazwyczaj są to takie kawiarnie na takich plastikowych krzesełeczkach, gdzie oni siedzą i tak dzień jest zaczynany. A popołudniami czy wieczorami to już wychodzą wtedy z całymi rodzinami i też, co mnie zastanawia, że piją tą kawę też wieczorem lub właśnie jakieś tam herbaty lub soczki dla dzieci. I też tak spędzają czas. Młodzi ludzie znowu wybierają te takie bardziej instagramowe miejsca, które są naprawdę bardzo ładne. Ja się zastanawiam, jak oni się w ogóle utrzymują z tego sprzedawania kawy. gdzie kawa naprawdę tutaj nie jest droga, a w tych kawiarniach nieraz są piękne takie jeziorka z rybami, z tymi japońskimi karpiami, jakieś takie piękne rośliny pozawieszane, no i naprawdę bardzo ładnie są te kawiarnie tak urządzone, z częścią jakąś wewnętrzną, z częścią zewnętrzną, bo pamiętajmy, że w Wietnamie jest bardzo gorąco, nawet wieczorem, więc ludzie często też uciekają do tych kawiarni, żeby mieć klimatyzację, więc przesiadują tam nieraz kupując jakiś jeden napój, a przesiadują parę godzin. No i też ten zwyczaj przejęli właśnie obcokrajowcy, którzy pracują sobie gdzieś tam zdalnie, wychodzą, jest takich też bardzo dużo miejsc, w których można sobie kupić herbatę, kawę, jakiś tam napój, no i siedzieć parę godzin na laptopie, pracując, właśnie korzystając z klimatyzacji.
0: Mm-hmm. Magdo, gdybyś mogła przenieść taką jedną wietnamską tradycję albo codzienny nawyk do Europy, do Polski, no to co to by było?
1: Ja bym bardzo chciała, żeby Polacy wrócili, chociaż tak troszkę może to źle zabrzmi, ale wrócili do tych lat 90., jeśli chodzi o to poczucie takiej społeczności, budowania społeczności. Bo tego mi teraz na przykład w Polsce brakuje. Tego tak jak było kiedyś, a teraz ciągle jeszcze jest w Wietnamie. Czyli sąsiedzi się znają, spotykają się przed domami, bardzo chętnie nawiązują rozmowę. I wydaje mi się, że to w Polsce jeszcze było, a teraz tak się już powoli zatraca, nie znamy sąsiadów, jak mieszkamy w jakimś bloku, nieraz w ogóle nie nawiązujemy, nawet nie mówimy dzień dobry sobie nawzajem, a jednak to jest bardzo ważne i ja widzę, jak to dobrze wpływa na społeczność, na to, że właśnie jak coś się stanie, to oni wszyscy sobie pomagają, bo się znają, bo po prostu utrzymują te stosunki i mają takie poczucie wspólnoty. A drugą rzecz, o której nie wspomniałam, ale też mi się bardzo tutaj podoba, to jest budowanie miłości do swojego kraju. Czyli na przykład dzieci chodzą w podkoszulkach z żółtą gwiazdą jako symbolem Wietnamu i bardzo jest to też takie promowane, żeby być dumnym ze swojego kraju. Ja myślę, że Polacy też mają prawo być dumni, bo ja jestem tutaj i wszyscy mówią, skąd jesteś, z Polski? O, super, o, cudownie, o, jakie mi się podobało w Polsce, jak tam jest czysto, jak tam jest świetnie. I my też teraz powinniśmy być bardzo dumni z tego, co udało nam się w Polsce dokonać. A ja mam takie wrażenie, że często tak nie bardzo chcemy promować naszą Polskę i uczyć dzieci miłości do naszego kraju. Ja myślę, że to też powinniśmy właśnie z Wietnamu sobie, no może nie tylko nawet z Wietnamu, bo widzę, że w ogóle Azjaci tacy są, że bardzo promują swoje kraje. Są też do nich przywiązani. I my tak samo, myślę, powinniśmy być dumni z Polski i chcieć odkrywać świat.
0: Och, i to jest piękna puenta naszej rozmowy, bo Państwa i moją gościnią była Magda Arteli, na co dzień mieszkająca w Wietnamie i autorka profilu Holistycznie z Azji. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, Magdo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Mam nadzieję, że razem z nami i z Magdą i ze mną się Państwo zanurzyli w tym wietnamskim świecie, bo chociaż przez dziesięciolecia na ten Wietnam patrzono głównie przez pryzmat wojny, to jest to dzisiaj kraj nowoczesny, jest to kraj przedsiębiorczy. Zresztą jeżeli chodzi o muzykę i warstwę muzyczną, która się pojawiła w dzisiejszej audycji, to także może Mango Pineapple Banana jest dosyć nietypowym tego przykładem, no ale reszta to jest także kwestia rapu, R&B, które łączy język angielski i wietnamski. Wietnamczycy naprawdę robią to świetnie i kilka tych utworów pojawiło się dzisiaj. A ja jako, że po swojej lewej mam już Mateusza Andruszkiewicza i nie tylko hip-hop się zbliża i podglądam tę playlistę,
1: hello,
0: to trochę się tu chyba również zgadza, jeżeli chodzi o to R&B na przykład.
1: Tak, tego na pewno będzie dużo, chociaż początek będzie bardzo taneczny, afropopowy i mam dwie płyty, które są niedawnymi premierami i są podobne do siebie, więc myślę, że to będzie płynna taka bardzo ładna paralela. Mam taką panią, którą Państwo mogą kojarzyć z Instagramów, z TikToków, z Virali, a teraz wydała w końcu debiutancką płytę i tam w ogóle nie jest mi do śmiechu, bo to jest super płyta. I jestem też bardzo rozczarowany Tylerem, The Creatorem, bo niedawno powiedział coś, po czym zdałem sobie sprawę, że żyłem w kłamstwie przez wiele lat.
0: Ja już usłyszałam tę historię i zachęcam Państwa do zostania przy odbiornikach do końca kolejnej godziny, właściwie do końca całego dnia, ale tę historię o Tylerze to usłyszą Państwo w drugiej połowie, jeżeli dobrze widzę.
1: Tak jest.
0: Dobrze. Mateusz Andruszkiewicz jest na miejscu, Olga Bobienko się odmeldowuje, Wojtek Ratasiewicz zostaje i my słyszymy się w dalej niż północ za tydzień. Tak, właśnie. Dobrego popołudnia.

0: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Na początek relacje polsko-ukraińskie. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki rozmawiał we Lwowie z wiceszefową Biura Prezydenta Ukrainy Iryną Wereszczuk m.in. o współpracy obronnej oraz ekshumacjach i otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących spraw historycznych. Spotkanie we Lwowie było kontynuacją ustaleń po rozmowach premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
1: Mamy nadzieję na to, że po ważnym spotkaniu prezydenta Zełenskiego z premierem Donaldem Tuskiem w Lublinie będziemy świadkami nowego etapu w stosunkach polsko-ukraińskich, wzmocnionej współpracy, także gospodarczej i także przemysłów obronnych. Na to wszystko są ogromne szanse. Poczekajmy na ich wyniki w najbliższych tygodniach i miesiącach.
0: Strona ukraińska zadeklarowała zintensyfikowanie współpracy z polskim IPN-em oraz digitalizację dokumentów dotyczących ofiar z lat 1939-1947. 6 nadmorskich kąpielisk pozostaje zamkniętych dla turystów. Badania sanepidu wykazały obecność bakterii E. coli. Zakaz kąpieli dotyczy 4 plaż w Darłówku Zachodnim oraz 2 kąpielisk w Gdańsku Brzeźnie. Ponadto w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim pojawił się zakwit sinic. Główny inspektorat sanitarny przypomina, że kontakt z zanieczyszczoną wodą może grozić poważnym zatruciem pokarmowym i podrażnieniami skóry. Aktualny stan wód można sprawdzać w dedykowanym serwisie kąpieliskowym. Wieczorem poznamy laureatów jubileuszowej 30. edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. W tym roku o Złotego Jorika walczą 3 różne inscenizacje Hamleta. O statuetkę rywalizują spektakle z Katowic, Warszawy i Sosnowca. O tym, dlaczego reżyserzy wciąż tak chętnie sięgają po tę tragedię właśnie, mówi selekcjoner i krytyk teatralny Łukasz Drewniak.
2: Hamlet zawsze był taką szansą na dialog pokoleń, to widzimy w tym momencie, ale ja przynajmniej od 2005 roku, kiedy Macbeth szalał na polskich scenach i Andrzej Wajda, Kruszczyński, Szkotak i Jarzyna wystawiali go w tym samym sezonie, nie widziałem podobnego zainteresowania jednym tytułem. Nie znaczy to, że recepcja Szekspira się kurczy, to znaczy, że znamy tylko 2-3 tytuły i po nie sięgamy, ale myślę, że wynika to z pewnego naszego przeświadczenia, o którym Jan Kot pisał, że Hamlet jest jak gąbka, który nasiąka współczesnością i że dalej kolejne generacje artystów uważają ten tekst za kluczowy do zbadania, o czym możemy myśleć w rzeczywistości i do czego służy dzisiaj teatr.
0: Festiwal Szekspirowski jest organizowany pod patronatem Radia Nowy Świat i to był serwis Radia Nowy Świat.

Pani, która otwiera dzisiejsze spotkanie, nazywa się Adana Duru. Mieszka w Kalifornii, choć korzenie ma nigeryjskie i bardzo przywiązanie do tego kraju eksponuje na nowej płycie. Jak Państwo sobie zerkną na teledysk do tego letniego, tanecznego, afropopowego love songu One on One, nagranego wspólnie z basem, to flaga Nigerii pojawia się tam w wielu miejscach. Zresztą cała płyta nosi nazwę Night American Dream. To jest jej oficjalny debiut. Bardzo urzekający. Szczególnie właśnie do słuchania w letnich, słonecznych okolicznościach, czym się dzisiaj będziemy zajmować. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Ratasiewicz, kłaniamy się nisko. Dużo afrobeat, amapiano, R&B, popu jest na tej płycie. Chwilę sobie z nią spędzimy.

Simple Things to Adana Duru i gościnnie Duckworth. Kilka słów na temat historii tej pani. Była, jak opowiadała, jedyną Nigeryjką w swoim otoczeniu w Orange County, więc w Kalifornii, więc przez lata zmagała się z odnajdywaniem tożsamości i ta tożsamość dzisiaj też jest na jej debiutanckiej płycie bardzo uwypuklona. Przypomnę tytuł Night American Dream, tego słuchamy. Jeżeli chodzi o scenę muzyczną, ona nie wzięła się znikąd, bo w 2015 roku brała udział w amerykańskim Idolu i to z sukcesami, więc wtedy można było o niej usłyszeć. Była też inna droga, media społecznościowe, bo tam dosyć jest wiralowa, była przynajmniej swego czasu. Jestem pewien, że przynajmniej część słuchających trafiła w pewnym momencie na jej reelsy albo TikToki. Nie jakoś super merytoryczne, gdzie śpiewała głosem delfina albo parodiowała muzykę klubową. No ale udało jej się wygenerować trochę zasięgów i właściwie to jest bardzo ekscytujące, mianowicie zaglądanie za fasadę tego instagramowego kontentu, żeby przekonać się, jak bardzo dużo ciekawej, dobrze brzmiącej muzyki kryje się w dyskografii tej pani. Dopiero teraz dostaliśmy oficjalny, przekrojowy materiał. No i myślę, że to, że ma przeogromny talent wokalny, to nie ulegało wątpliwości, ale też pomysł na siebie i na określone brzmienie i warstwę wizualną. Dużo jest tu introspekcji, tekstów o relacjach, miłości, o seksie, o kobiecości, w jej definicji. Gdyby oddzielić to od muzyki, to można by pewnie nazwać to z powodzeniem pościelowami, gdyby nie fakt, że no bardzo to jest taneczne jednak mimo wszystko. Album oczywiście jest to trochę ballad, ale to afrykańskie rytmy, wpływy amapiano, afropopu przeważają, ale brzmią przy tym bardzo zachodnio, jeżeli można to tak w uproszczony sposób określić. I a propos zachodniego rynku muzycznego, jedna z tych największych też doczekała się swoich 5 minut na tej płycie, bo tak Adana Duru postanowiła zinterpretować Whitney Houston.

Oczywiście zanim Whitney Houston zaśpiewała I'm Every Woman w 92, to była ta oryginalna wersja Chucky Khan z 78, jej debiutancki singiel do debiutanckiej płyty. No, później była, dużo, dużo później, Adana Daru, bo to świeża rzecz, jej debiutancki album na Jamaican Dream. To z niego pochodzi I'm Every Woman i wszystko, co do tej pory zagrało w audycji. Brzmieniem nie odchodzimy daleko z kolejną płytą. For a Good Time to album, który w ten piątek wydał Odile i do współpracy zaprosił George Smith.

Billy, gościnnie George'a Smith, Coming Home. Wiele ma wspólnego ta premiera z poprzednim albumem. O'Deal też wydał bardzo letnią, taneczną, afropopową płytę, a sama Georgia Smith, która tu śpiewała, też przecież ma nigeryjskie korzenie, tyle że tworzy w UK, a nie w Stanach Zjednoczonych, jak Kada Naduru. Więc tych punktów stycznych mamy sporo. O'Deal jest świetnym wokalistą z nurtu R&B, a na tej płycie pozwolił sobie odejść nieco od rozromantyzowanych, powolnych ballad, by złapać chwilę, cieszyć się słońcem i przekuć letnią aurę w 20-minutową epkę. Wyszło mu to świetnie, szczególnie house'owy utwór Bluey Vito.

I tak sobie jeszcze trochę pobędziemy w muzyce bardzo korespondującej z tym, co dzieje się za oknami, przynajmniej przy ostrej. Dzisiaj, skoro wkroczyliśmy na scenę house'u i R&B, to idźmy dalej za tym czasem. Teraz będzie firma rodzinna, czyli dwaj bracia Lou Phelps i Kate Ranada, a razem z nimi Jess Carter.

Znany dobrze z naszych niedzielnych spotkań producent Full Crate z nowym numerem Movie Star. A propos hasła Movie do muzyki o delikatnie kinematograficznych właściwościach dzisiaj jeszcze przejdziemy, ale nie teraz. Teraz jeszcze sekcja Love Songów. Dużo ich dzisiaj, jakoś tak się złożyło. No jak to się ładnie mówi, nie za słodki, nie przesadnie cukierkowy, nostalgiczny, lekko psychodeliczny singiel wydały dwie panie z Atlanty, czyli duet Coco and Claire.

Quinn, Claire Claire, Coldplay, trochę jeszcze Romansideł. Będzie Kisses That You Gave Me, to dzieło duetu producenckiego Potato Head People i rapera, wokalistę Slippery Elma. Tekst bywa delikatnie corny, jeżeli mogę użyć angielskiego słowa, ale mieści się w konwencji miłosnych piosenek, której to konwencji można chyba więcej wybaczyć. Albo tak się tylko tłumaczę. No w każdym razie, cała produkcja jest boom-bapowa, wzbogacona o flat artystki flamenco Eleny Botiki. Całość jest przeurokliwa. Proszę posłuchać.

0: Machiavelli por la promesa. Aunque viejo ya estoy, de besarte como te besaba cuando jóvenes éramos. Besarte con el beso que deja un asco azul en los labios.
1: Mówiąc bardzo mało fachowym językiem, ten flat robi robotę w tym numerze Kisses That You Gave Me. To Potato Head People i Slippery Elm. No a teraz przechodzimy do czegoś, co zajawiałem już wczoraj podczas tip-topu, że będzie w tej audycji, mianowicie Corey King z nową płytą. Wokalista, producent, multiinstrumentalista, człowiek nagrodzony Grammy w 2021 roku za pracę ze Esperanzą Spalding. W ogóle jego portfolio jest niezwykle szerokie, bo pracował z takimi artystami z różnych muzycznych uniwersów jak Bonobo, Gil Scott Heron, Iggy Pop, Mos Def, Lauryn Hill. Choć dzisiaj będziemy się przesłuchiwać nie jego współpracą, a temu jak brzmi jego solowy dorobek, bo wydał właśnie album Changes the Wind.

Przepięknie skomponowana, napisana, zaśpiewana i ubrana w emocje płyta Changes the Wind. To z niej pochodzi Distant Ray, a autorem tego nagrania jest Corey King. Główną emocjonalną osią tego albumu jest relacja Corey'a z jego córką, która miała po narodzinach trochę kłopotów zdrowotnych, więc jest tu wiara, jest oddanie, jest strach, niepewność, jest determinacja, a wszystko to przeozdobione w instrumenty dęte. Płyta nagrywana od czasu pandemii, później podczas tras koncertowych, więc chwilę musiała sobie poczekać na premierę do 26 roku, ale w końcu mamy pełny album Corey'a Kinga i słuchamy go dzisiaj. Worms to kolejne nagranie, które swoją drogą jest w propozycjach do listy tip-topowej. Wczoraj zastępowałem Michała Poryckiego i zapowiadałem, że można będzie klikać i głosować na tego pana. Zresztą z anteny naszej, nie tylko z tip-topu, dobrze znany numer. Więcej dzisiaj do niedzielnej, nie tylko hip-hopowej selekcji. Też nam się załapało.

Wspominałem już kilka razy, ale żeby nie przeminęło z wiatrem, a propos tytułu, teraz jeszcze wspomnę, że to płyta Change the Wind, Corey King, z solowym albumem 9 utworów, więc wcale nie tak długa, 37-minutowy materiał, ale warto, jeżeli ktoś pomyślał sobie, że może się tam kryć jeszcze coś dobrego oprócz tych dwóch numerów, to zdecydowanie można dać szansę tej płycie. A propos nowości, nowy album wydał też Nick Hakim i do dorobku tego pana też dzisiaj sięgniemy. Lekko psychodeliczne, delikatne, soulujące w stylu Nicka Hakima, jakiego dobrze znamy, Endlessly Waiting.

Jeszcze w audycji Olgi Bobienko wspominałem o tym, że będzie Tyler, The Creator i wielkie moje rozczarowanie. Znaczy nie wiem, czy wielkie. Trochę na pewno czuję się oszukany jako słuchacz Tylera, The Creatora, ale nie żeby to były jakieś skrajnie negatywne emocje. Zaskoczenie to było spore, gdy dowiedziałem się, że postać, którą widzimy na okładce płyty Flower Boy, o której zawsze myślałem, że to jest Tyler, który stoi sobie wśród słoneczników i pszczółek, wcale nie jest Tylerem, The Creatorem, a taką wersję przynajmniej utrzymuje sam Tyler. Fotograf, który zrobił to oryginalne zdjęcie, które było inspiracją tej okładki, wrzucił rolkę do mediów społecznościowych na ten temat i na tym zdjęciu to nie jest właśnie Tyler, tylko znajomy tego fotografa. Większość przez 9 lat była przekonana, że to jednak autor widnieje na okładce. Tym bardziej, że Flower Boy był jakimś takim etapem przemiany wizerunku Tylera, The Creatora i miałoby to ogromnie dużo sensu, żeby to on tam stał w tych kwiatkach na łące. No tak czy inaczej, jeżeli to prawda, to nic nie zmienia w kontekście samej muzyki na płycie. W lipcu minęło 9 lat od premiery Flower Boya i nadal słucha się tego świetnie. A dzisiaj zabierzemy się za to.

Garden Shady, Flower Boy, czyli Tyler, The Creator, niemal na zakończenie dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu pięknie za wspólną godzinę. Kłaniamy się i polecamy w przyszłym tygodniu Mateusz Andruszkiewicz i Wojtek Ratasiewicz, Miss Ray, Thin Ice. Nie po raz pierwszy w tym programie. To na zakończenie. Pa, pa.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wstrzymał przygotowywane uderzenie militarne na Iran. Amerykański przywódca oświadczył w mediach społecznościowych, że zdecydował się na ten krok dla dobra świata, odpowiadając na prośby Teheranu oraz sąsiednich państw arabskich. Biały Dom uzgodnił wstępne ramy ewentualnego układu, jednak Trump stawia twarde warunki. Oczekuje od Iranu błyskawicznego zawarcia porozumienia, które obejmie całkowite otwarcie cieśniny Ormuz oraz pełne powstrzymanie irańskiego programu nuklearnego. Choć bezpośrednie uderzenie odwołano, administracja w Waszyngtonie wciąż apeluje do przebywających w regionie Amerykanów o zachowanie ostrożności ze względu na ryzyko eskalacji. Teraz w serwisie wypadki w Tatrach. Wczoraj w górach zginęły 3 osoby, 2 po polskiej stronie i doświadczony polski taternik na Słowacji. Ratownicy mówią o dużym ruchu na szlakach i trudnych warunkach. W połączeniu z prognozowanymi nawałnicami i upałem ryzyko wypadków rośnie.
1: Najważniejsze jest to, żeby właśnie wychodzić wcześniej rano, bo te burze najczęściej są w godzinach popołudniowych. Druga sprawa jest taka, żeby unikać otwartych miejsc i grani. W momencie, kiedy cokolwiek nam się nie podoba, że widzimy już, że się zbliża po prostu ten front burzowy, no to musimy jak najszybciej udać się w miejsce, gdzie jest to miejsce osłonięte.
0: Zaznaczył w rozmowie z TVP Info ratownik TOPR Rafał Mikler. Ratownicy apelują o planowanie tras i śledzenie komunikatów pogodowych. I teraz właśnie o pogodzie. Niedzielne ochłodzenie to tylko krótka przerwa, ostrzega IMGW. Już od jutra do Polski powrócą upały. O szczegółach w TVP Info mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Jutro zacznie się stopniowa adwekcja ciepłego powietrza. To cieplejsze powietrze będzie stopniowo docierało również do centralnych części kraju. Jutro wyższe temperatury ponownie w całym kraju. Na południu, na południowym wschodzie jutro nawet 32-33 stopnie. Natomiast kolejne dni przyniosą dalszy wzrost temperatury. We wtorek, w środę, w czwartek w południowo-wschodniej połowie kraju, przejściowo także w centralnej, te temperatury maksymalne mogą wzrosnąć nawet do 37-38, a lokalnie nawet te wartości mogą być jeszcze wyższe.
0: Dziś spokojniejsza pogoda i umiarkowane temperatury utrzymują się w większości regionów, a alerty drugiego i trzeciego stopnia obowiązują jedynie na południowym wschodzie. Wraz z powrotem skwaru od jutra wzrośnie też temperatura w nocy. Miejscami nie spadnie poniżej 20 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Dobry wieczór, ja nazywam się Maria Lengren, a przed Państwem audycja Osobliwości.
4: Osobliwości.
3: Nie wiedzieć, kiedy zrobił się sierpień. Przyznam Państwu, że od kiedy w liceum, między klasą, którąś a którąś, podczas wakacji właśnie przeczytałam Dżumę Camille, która mną wtedy nieźle potrząsnęła, lato kojarzy mi się niezmiennie, wyjątkowo melancholijnie. Pomyślałam, że może nie jestem w tym sama i tutaj cytując tytuł wydanej ostatnio świetnej pozycji wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria, oddajemy się dziś w osobliwościach szaleństwu upamiętniania. Podejrzewam, że tylko ono nas jako ludzką zbiorowość trzyma zresztą w jako takiej względnej przytomności. O nostalgicznych spacerach nocą zaśpiewa dla nas za momencik Patsy Cline, a później wraz z moim gościem będziemy wspominać naszego mistrza, który odszedł z planety Ziemia 7 lipca, Tadeusza Baranowskiego, autora niezapomnianych komiksów takich jak Podróż smokiem Diplodokiem, Antresolka Profesorka, Nerwosolka, Orient Man i wielu, wielu innych. Myślę, że i wśród Państwa, słuchaczy Radia Nowy Świat, nie brakuje fanów Tadeusza, także powspominajmy go wspólnie.

0: studiu jest ze mną Wojtek Wawrzyk. Cześć, Wojtek.
1: Cześć.
0: Reżyser między innymi Smoka Diplodoka, wspaniałego filmu dla dzieci i nie tylko dla dzieci, opartego o komiks Tadeusza Baranowskiego. Wcześniej reżyserowałeś też, Wojtku, Jeża Jerzego, czyli pierwszy polski film pełnometrażowy animowany dla dorosłych. Jesteś animatorem, scenarzystą, rysownikiem, znanym z potężnych komiksowych projektów jak Fungae czy Pan Żarówka, wydanych także przez kultowe wśród komiksiarzy amerykańskie wydawnictwo Fantagraphics. No, wygląda na to, że jesteś artystą niesamowicie wytrwałym i się z projektami wiążesz na lata.
1: Tak wyszło. Nie wiem dlaczego. Życzyłbym sobie nieco krótszych jakichś projektów, ale póki co ich szukam jeszcze.
0: Jasne. No, projekty cię same znajdują, czy jak wygląda taki proces polowania?
1: Z dwóch stron zupełnie. Niektóre z tych projektów dorastają we mnie bardzo długo i długo we mnie dojrzewają. Czasami całe życie. Tak jak Smok Diplodok na przykład, film. A niektóre przychodzą z zewnątrz, niektóre są też bardzo takimi, no dobra, no jest kilka krótkich takich projektów, jak na przykład film Słońce i Woda z piosenką mojego synka.
0: No, to mega, mega urocze. Jestem w ogóle fanką też tych krótkich metraży, choć oczywiście te ogromne projekty no, robią wrażenie i wryły mi się w pamięci, myślę, że już na dobre, na lata. No nie ukrywam, że punktem wyjścia do naszego spotkania był rzeczywiście Smok Diplodok. Niedawno odszedł od nas 7 lipca Tadeusz Baranowski. I powiedz, jak to było? Czy rzeczywiście od dzieciństwa te komiksy były z tobą, że ten Smok Diplodok w ogóle wykiełkował jako projekt? Jaki wpływ miała twórczość Tadeusza na ciebie?
1: No, ona miała wpływ absolutny i to jest chyba najważniejszy twórca, który miał na mnie wpływ i który chyba we mnie w ogóle zrodził taką myśl o tym, że ja też mógłbym coś podobnego kiedykolwiek robić. Ja miałem kilka lat dosłownie, kiedy dostałem jeden z pierwszych komiksów. Tych komiksów nie było dużo, bo mam na tyle dużo już lat, że dorastałem w czasach, w których tych komiksów było niewiele. I dostałem od mamy Skąd się bierze woda sodowa, komiks Tadeusza. I ten komiks mnie uformował, zmienił całkowicie. Nie tylko jeśli chodzi o to, jak to jest opowiadane, ale też jak to jest rysowane. Moje pierwsze próby rysunkowe to były, czy próbowałem troszkę udoskonalać mój rysunek, właśnie przerysowując rysunki z komiksów Tadeusza i zapragnąłem być kimś takim kiedyś.
0: I co on na to? Czy on, jak on zareagował, kiedy powiedziałeś, że zaczynałeś od przerysowywania jego rysunków?
1: Tadeusz był człowiekiem niezwykle hojnym, pod każdym względem. Hojnym i niezwykle empatycznym. Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce, ja byłem studentem chyba pierwszego albo drugiego roku w szkole filmowej w Łodzi i dopiero zaczynałem moją przygodę z animacją, a dostałem się do szkoły filmowej dzięki moim pierwszym amatorskim komiksom. I spotkałem tam Tadeusza na konwencie komiksu w Łodzi. Zaczekałem, byłem bardzo nieśmiały, zaczekałem, aż przewali się cała wielogodzinna kolejka po autografy do niego. I podszedłem do niego i mu powiedziałem, że kiedyś, jak się nauczę robić filmy, to kiedyś chciałbym spróbować te jego komiksy, tak dla mnie ważne, przenieść na ekran. Na co Tadeusz natychmiast zaprosił mnie do siebie, do Ani, do żony i tam przyjęli mnie u siebie w domu i Tadek tuż po naszym spotkaniu ogłosił światu, że ten film powstanie.
0: To już nie miałeś wyboru.
1: Trochę nie miałem wyboru, ale też to pokazuje właśnie a propos empatii i a propos tej hojności, że on obdarzał tak wielką ufnością świat i ludzi.
0: Zaraz wrócimy do rozmowy z Wojtkiem i rozmowy o Tadeuszu.

0: tego, co opowiadasz o Tadeuszu Baranowskim, którego wspominamy dzisiaj, przyjaźń nawiązała się po prostu w sekundę, tak?
1: To prawda. Zostałem zaproszony przez Anię i Tadeusza do ich domu w Warszawie jeszcze wtedy. Tam Tadeusz pokazywał mi na zapleczu w ogrodzie staw, skarżąc się na to, że kot sąsiadów wyżera karasie z tego stawu. I tak zawiązała się ta wieloletnia przyjaźń. Ja później rzeczywiście miałem, zanim doszło do realizacji filmu inspirowanego jego światami, tak naprawdę jego twórczością, czyli Smoka Diplodoka, minęło od tamtego momentu jeszcze kolejne prawie 20 lat. Ja robiłem szereg innych rzeczy, ale my przyjaciółmi pozostaliśmy do czasu startu tej produkcji, przez całą produkcję i po produkcji. To też było dla mnie bardzo ważne. A zatem nie jest to film, który po prostu jest, tak jak często bywa, że są kupione prawa i zrealizowany film, tylko myślę,

0: 2004 roku i był dystrybuowany aż w 100 krajach. Natomiast nadal w Polsce jest dostępny, mogę wymienić nazwę? Mhm. Na Netflixie jest jeszcze. Natomiast znacznie z całego mojego serca zachęcam do obejrzenia tego filmu w wersji pełnej reżyserskiej, która jest dłuższa niż ta dostępna na Netflixie o 10 minut. Ta wersja została wydana na DVD i na Blu-ray niedawno.
1: Zdecydowanie warto. Tutaj jeszcze dokończę. Myślę, że oprócz tego, że osiągnięciem jest sam film, to wielkim osiągnięciem jest też to, że pomimo pewnie wielu twórczych jakichś potencjalnych konfliktów, które mogły wyniknąć, wy tymi przyjaciółmi pozostaliście do samego końca.
0: Tak, to też pokazuje, jak ja w to wierzę, że ja wierzę w to i myślę, że Tadeusz też to czuł i wiedział o tym, że jego komiksy są, to jest dzieło kompletne. Czyli to jest takie dzieło, które, jeżeli coś jest kompletne, to to jest nieadoptowalne. Ja w to wierzę. Książka, która jest kompletna, jest trudna do adaptacji, dlatego że każda osoba zupełnie co innego czuje i myśli o tym materiale. I w związku z tym to też przekłada się na to, że wierzę w to, że Tadek był autorem spełnionym, co oznacza, że spełniony autor pozwala się bawić swoim światem innym autorom i jest ciekaw tego, jak inni ludzie go zinterpretują w innym medium te rzeczy. Więc tak to trochę wyglądało. To znaczy, on pozwolił nam bawić się jego znakami, jego światami, jego narracją i plastyką i przetworzyć ją po naszemu. Zatem cała nowa generacja artystów wychowanych na jego twórczości mogła mu, no, rodzaj pewnej wymiany takiej.
1: To jest bardzo cenne, co powiedziałeś o tym, że spełniony twórca pozwala się reinterpretować się innym. Myślę też, że to, że pozostaje elastycznym, to znaczy, że jest tym twórcą cały czas. Jakby to jest to, że twórca się nie starzeje, dopóki jest elastyczny, tak myślę.
0: To prawda. Ja myślę też, że komiks jest dziełem zamkniętym, jeśli w związku z czym jestem w stanie zrozumieć, że są też ludzie, którzy do adaptacji filmowych podchodzą w sposób taki, powiedziałbym, z kserograficzną precyzją, nie chirurgiczną, ale kserograficzną, czyli że oczekują, że będzie to wyglądać, nawet pamiętam, miałem takie głosy, że komuś się film nie spodobał, dlatego że sobie inaczej wyobrażał czyjś głos, jakiejś postaci, czyli inny głos w jego głowie czy jej głowie brzmiał. Ciężko to, ciężko jakby zaspokoić wszystkich, w związku z czym to, co było bardzo ciekawe na samym początku tej produkcji, my pracowaliśmy nad scenariuszem w dziewięcioosobowej grupie. Chłopaki, dziewczyny z różnym tłem kulturowym. I co było ciekawe, każda z tych dziewięciorga osób powiedziała coś zupełnie innego. To znaczy, każda z nas czuło, coś zupełnie innego jest ważne w tych komiksach.
1: Ja w ogóle myślę, że komiks to jest bardzo indywidualne w odbiorze medium i pewnie z tymi wyobrażeniami to trudniejsza walka niż z samym autorem, z tego co opowiadam.
0: Absolutnie. Ja powiem coś kontrowersyjnego teraz, bo zajmuję się i filmem, i komiksem. Uważam, że film jest znacznie bardziej prymitywnym medium niż komiks. Z wielu powodów. Ale ten podstawowy powód przekłada się na to, na odbiór tych rzeczy. Kiedy my oglądamy film, to my chłoniemy to medium w sposób bierny. Natomiast komiks wymaga aktywnego odbiorcy. Aktywny odbiorca, który sobie wymyśla czas, wymyśla kierunek, wymyśla głosy, wymyśla muzykę, która
1: tempo
0: jest
1: montażu.
0: Za tym tempo montażu, kolory nawet czasami sobie dookreśla ruch. W związku z czym oczywiste jest to, że film jest może stać się takim dosyć niedoskonałym odbiciem tej nieprawdopodobnego bogactwa i pojemności i w czym wierzę, czym jest komiks właśnie.
1: No super, że o tym powiedziałeś, bo często dostaję pytania od słuchaczy, jakie to są te prawdziwe związki filmu z komiksem i za każdym razem niemalże znajdujemy inną odpowiedź. Do rozmowy wrócimy za chwilkę.

0: Pamiętam seans podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi, kiedy pierwszy raz zobaczyłam twój film Smok Diplodok. Był też na nim obecny Tadeusz i to był jeden z pierwszych chyba momentów, w którym w ogóle ta komiksiarska nasza społeczność mogła się z obrazem zapoznać. No i ja byłam mega wzruszona tym, że Tadeusz tam jest, że choć film miał bardzo długą historię, doczekał tej premiery. Jaki był jego pierwszy odbiór tego filmu?
1: To nie był pierwszy odbiór dla Tadeusza. Myślę, że to był pierwszy odbiór w otoczeniu naszej braci komiksowej. Natomiast my widzieliśmy, on był obecny co kilka tygodni, on wiedział, co się dzieje z tym filmem, był obecny podczas całej produkcji. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyliśmy na takim jeszcze nieskończony film po raz pierwszy, taki prawie że skończony, To było bardzo wzruszające. To był bardzo, bardzo wzruszający pokaz. My mieliśmy taki zamknięty pokaz. Wiadro łez. Dla mnie ważne było to, że go nie zawiodłem. Czułem, że go nie zawiodłem. No to było bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo ładne. A po tym pokazie w Łodzi Tadek był, co mnie też bardzo cieszyło, bo Tadek chorował już od dłuższego czasu. I myślę, że to było dla nas wszystkich tak bardzo ważne. Tadek wtedy mi się oświadczył. No. Po pokazie. Także, no, ale to było, to też pokazuje, to tak mi się wydaje, że mieliśmy taką fajną relację, a ta więź też była utrzymana w duchu jego komiksów poniekąd.
0: Tak, no, duch jego komiksów jest bardzo specyficzny, ale myślę, że przez to się nie zestarzeje. To znaczy, ja zapamiętałam Tadka, nie znałam go oczywiście tak dobrze jak ty, ale właśnie z jednej strony miał super poczucie humoru, rozbrajające, a z drugiej był też jedną z najbardziej ponurych osób, jakie w życiu poznałam.
1: Tak, ale mi się wydaje, że to jest... Ja mu kiedyś opowiedziałem taki żart, nie wiem, czy mamy czas, to mogę powiedzieć szybciutko, o facecie, który przychodzi do lekarza i chce z sobą skończyć. I lekarz mówi: oj, wie pan, jest sobota, ja nie wiem, jak tu panu pomóc, jakoś tak doraźnie, może na chwilę niech pan zapomni o tym, co pana przygnębia, niech pan idzie do cyrku, przyjechał do nas cyrk. I tam jest taki bardzo śmieszny klaun, a ten facet mówi: to ja nim jestem.
0: Znam to samo z Markiem Twainem.
1: I myślę, że to jest ten paradoks, że bardzo często ludzie, którzy robią rzeczy bardzo śmieszne i taki posługują się takim absurdalnym poczuciem humoru, że to często są ludzie, którzy walczą ze swoim mrokiem, walczą z mrokiem. To jest też coś, co jakoś nas zbliżało, o czym też dużo rozmawialiśmy, bo ja, tak jak i on, mieliśmy dość trudne dzieciństwo. I natomiast ludzie, którzy muszą przejść przez coś trudnego, wydaje mi się, że dla nich trudne rzeczy czasem takie, że jakby to powiedzieć, podwyższa się poprzeczka, jeśli chodzi o tolerancję wobec absurdu. W związku z czym oni też posługują się takim wyższym absurdem w poczuciu humoru, ponieważ rzeczy absurdalnie dziwne im się przytrafiają i stają się dla nich normą w życiu. Tak, o czym Tadek mi mówił, że oni zaraz po wojnie, Tadek się urodził pod koniec wojny i na początku jego rodzice byli tak w tak trudnej sytuacji, że mieli jedną parę butów i jedno chodziło do pracy, a drugie wymieniali się butami, kiedy, prawda, straszne, a jednocześnie no, trochę śmieszne. Tak. I to się trochę przekłada na to, że ten, mi się wydaje, że właśnie ten, to przygnębienie i absurdalne poczucie humoru, one są jakoś komplementarne.
0: Zdecydowanie. Ja myślę, że to też przyciąga mnie wciąż, nie tylko przyciągało, ale przyciąga wciąż na nowo do jego komiksów. Jest mi to też bardzo bliskie podejście do odbioru świata i nie tylko. Też pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z jego komiksami takie, że tam było dużo humoru, ale jednocześnie to nie sprzedawało nigdy między wierszami takiego świata sielskiego. Jakby on był zawsze śmieszno straszny i przez to dla mnie był wiarygodny, choćby był nie wiem jak odjechany.
1: Tak, jednocześnie tak, a z drugiej strony ja bardzo mocno zwracam uwagę na to, że dla mnie każda postać w jego komiksie to jest alter ego właśnie Tadeusza. I każda z tych postaci jest w jakiś sposób jest niedoskonała, ale my kochamy te postaci za te niedoskonałości. I więc jest bardzo dużo ciepła w tych komiksach, to jest też ważne.
0: Tak, jest tam naprawdę dużo odcieni. Jeszcze wrócimy na chwilkę do rozmowy, a teraz chwilka przerwy.

0: Tadeusz Baranowski, którego wspominamy dzisiaj z Wojtkiem Wawrzykiem, reżyserem filmu Smok Diplodok i nie tylko. Tadeusz również był twórcą wszechstronnym, poza tym, że rysował komiksy. Był też dosyć niedocenionym malarzem.
1: To jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja wierzę w to, że on był malarzem i on o tym też wielokrotnie mówił. To był malarz, któremu się komiks przytrafił poniekąd. On rzeczywiście malował, później miał, tak zawodował się, wydarzyło mu po drodze, że ten komiks trochę się mu pojawił poniekąd przypadkowo. I myślę, że on bardzo, bardzo świadomie w pewnym momencie komiks zarzucił, chciał się od niego odciąć i wrócił do malarstwa. Ja wierzę w to, że te rzeczy się, te dwie formy się przenikają. Ja widziałem, podglądałem go troszeczkę, jak on w jego pracowni. Odniosłem wrażenie, że kiedy on planował kolejny obraz, to on trochę myślał komiksowo. To znaczy, pokazywał mi serię takich szkiców i często o obrazach myślał jako cykl, czyli te trzy, na przykład trzy, cztery szkice, one po prostu były jak pasek komiksowy, które były później się stawały serią obrazów. A z drugiej strony, kiedy spojrzymy na jego komiksy i popatrzymy na jego obrazy, to bardzo łatwo sobie, można to poczuć, kiedy się wejdzie w te dwie rzeczy nieco głębiej, że to jest dzieło tego samego człowieka. Dlatego, że nawet kwestia kompozycji obrazów, albo te takie bardzo bogate ornamenty roślinne, które są i gdzieś można by sobie zmrużyć oczy i poczuć, że to jednak jest, że to jest, o komiksie myślał w sposób malarski. O tak bym do tego podszedł. I co jeszcze jest bardzo ciekawe, że mam wrażenie, że wielu komiksiarzy wychodzi od narracji, że wychodzi od scenariusza, a potem do tego jest jakby dopasowywana poniekąd forma wizualna. Tutaj jest trochę odwrotnie, albo te dwie rzeczy idą niemalże unisono. I to chyba się też przekłada na to, że jego komiksy się tak wspaniale, że one tak wspaniale pozostają świeże po tylu latach i one pozostaną świeże, bo one są bardzo, bardzo, bardzo oryginalne.
0: To prawda, zdecydowanie są totalnie jego, Tadeuszowe i z nikim nie da się tego pomylić, ale myślę, że ta jego elastyczność na przeróżne formy wyrazu to też było coś, co pomogło wam się jakoś połączyć, bo ty też zajmujesz się przeróżnymi rzeczami, prawda?
1: Tak, no ja rysuję komiksy również i tak jak powiedziałem, zdałem do szkoły filmowej dzięki komiksom. Później dużo byłem w świecie animacji, nadal w nim jestem i poniekąd wróciłem do komiksu po latach, kiedy podczas realizacji Jerza Jerzego i później Smoka Diplodoka wreszcie zamknąłem mój wieloletni projekt Pan Żarówka.
0: 600 stron.
1: Ponad 14 lat rysowania, bo ja ten komiks rysowałem dwukrotnie. Najpierw w postaci takiego szkicownika i trochę takich moich notatek, ale później no, Tomek Leśniak namówił mnie, żebym to przerysował, żeby to było ładniejsze troszeczkę. Przerysował i poukładał i żeby to było mniej pamiętnikowe, a bardziej, żeby to było ustanowione w formę takiej baśni dla dojrzałego czytelnika. To było dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, bo Tadek przeczytał mój komiks i powiedział mi o tym, że bardzo go lubił. To bardzo dużo dla mnie też znaczy. No to jest właśnie, to jest komiks autoterapeutyczny. Ja jestem rozdarty poniekąd, może nie rozdarty, myślę, że właśnie jestem połączony. Składam się z dwóch połówek, z połówki filmowej i połówki komiksowej. Dla mnie praca przy filmie to jest praca, podczas której udaje mi się połączyć talenty bardzo wielu osób. I każde z nas nie byłoby w stanie zrobić tego wspólnego dzieła, bo ono jest zbyt duże. Każdy z nas jest na swój sposób trochę niezadowolony, kiedy jest ten efekt końcowy, ale jednak jest to coś dużego i jest ta energia, wymiana energii jest piękna. A komiks z drugiej strony nie ma zazwyczaj ani budżetu, ani deadline'u, co się przekłada na to, że mogę być ja, kartka papieru i tylko i wyłącznie moje myśli. To jest dla mnie materiał, to jest dla mnie medium najbardziej intymne. I ono pozwala mi w autoterapeutyczny właśnie sposób opowiadać o tym, co mnie dusi poniekąd i z czym ja na kartkach papieru staram się walczyć.
0: Tak, jedno i drugie medium wymaga ogromnej wytrwałości i też tej elastyczności, o której rozmawialiśmy. To na sam koniec może powiedz mi, nad czym teraz pracujesz, jakie są twoje dalsze plany, oczywiście z tego, co możesz zdradzić.
1: No, ja napisałem drugą część Smoka Diplodoka, ale nie ma woli ze strony producenta, żeby zrobić drugą część. W związku z czym pracuję teraz nad zupełnie innymi rzeczami. Teraz pomagam Tomkowi Leśniakowi przy jego filmie. To jest Banda Czarnej Froty, adaptacja jednej z książek o skarpetkach dla dzieci, film animowany kolejny. Ale też równolegle kończę moją kolejną powieść graficzną, dużą, bardzo dziwną, trudną dla mnie. Pod tytułem Bardzo mi przykro, chciałbym do końca tego roku spróbować ją zamknąć i Kultura Gniewu czeka. A dodatkowo rozwijam adaptację Pana Żarówki. To bym chciał bardzo zrobić.
0: Wspaniale, trzymam kciuki. Bardzo ci, Wojtku, dziękuję. Wojtek Wawrzyk był ze mną w studiu. Zachęcam, żeby szukać komiksów. Gdzie najlepiej szukać twoich komiksów?
1: Oj, gdzieś pewnie w sieci chyba najłatwiej one są dostępne, bo rzeczywiście w takich powszechnych księgarniach są często komiksy niedostępne i
0: ale
1: trudno dostępne.
0: To się zmienia powoli. W każdym razie myślę, że Pan Żarówka, no taki monumentalny, najbardziej twój komiks, na pewno polecam państwu, żeby na pierwszy ogień znurkować, ale Fungae też wspaniała rzecz.
1: Bardzo dziękuję.
0: Także dzięki wielkie, Wojtku. Trzymam kciuki za wszystkie twoje plany i będziemy myśleć o Tadeuszu.
1: Zawsze.
0: Zawsze. Będzie z nami.

Grał dla Państwa Johnny Guarnieri. I to było też ode mnie ze specjalną dedykacją dla Tadeusza. Może jego cząstki gdzieś tam usłyszą. Wiem, że bardzo kochał ragtime przede wszystkim, ale w ogóle też jazz. I sam świetnie grał. Grał też w różnych zespołach jako młody człowiek. Także specjalnie dla niego. A ja jeszcze poza wspomnieniami chciałam opowiedzieć Państwu w ramach tego naszego motywu dzisiaj przewodniego, jakim jest upamiętnianie, wspominanie opowieści, która uczyniła mój lipiec wartym przeżycia, zdecydowanie. Książę Lampedusy Stephena Price'a, dość świeża, wydana w czerwcu, propozycja wydawnictwa Czarne. Specyficzny taki tutaj zabieg literacki został zastosowany, bo powieść jakby bazuje na biograficznych szczegółach prawdziwej osoby, Giuseppe Tomasiego, księcia Lampedusy, wyspy takiej niewielkiej, na której rzekomo grasuje potwór. I tym potworem okazuje się być sam książę, ale nie dlatego, że jest spotworniały, tylko dlatego, że pożera książki i w ogóle życiowe przyjemności typu ciasteczka, dobre papierosy i niezły koniak bez opamiętania. No więc bazując jakby na jego życiu, a to był autor bardzo słynnej na cały świat powieści Gepard, adaptowanej i na film, i na serial, czytelnik dostaje taką elegancką, melancholijną powieść o świecie, który już odchodzi. Książę Lampedusy tutaj jest symbolem takiej sycylijskiej arystokracji, która gdzieś tam no, w zetknięciu z XX wiekiem, który jest już w połowie, po wielu traumatycznych przejściach, odchodzi w niepamięć i tak jeszcze tu jest, a trochę już jest jak żywy duch cała ta arystokracja. Natomiast fabuła właściwie, szczerze mówiąc, drodzy Państwo, to jest jedna z tych powieści, w których nic się nie dzieje, a nie można się od nich oderwać. I niewiele tutaj popsuję Państwu z lektury, jeśli powiem, że cała powieść opiera się na tym, że starszy człowiek postanawia u schyłku życia napisać książkę, bo całe życie kochał książki. Pisze ją wytrwale, przechadza się ulicami Palermo i innych włoskich miejscowości skąpanych w upale, tak jak my teraz. Pisze tą powieść, kończy ją, nikt nie chce jej wydać, on powoli zbliża się jakby do kresu swojego życia i na tym właściwie koniec wydarzeń. Natomiast czyta się to tak, że każde słowo po prostu jak najwspanialszy jakiś boski pokarm z nieba leje się na uszy. Ja w ogóle nie mogłam się od niej oderwać, po prostu zarywałam noce i bardzo, bardzo Państwu polecam. To jest po prostu popis pięknego języka, też wspaniale przetłumaczony i myślę, że lektura na melancholijne lato, jeżeli tu Państwo jesteście ze mną zjednoczeni w melancholijności lata, po prostu wspaniała. Też po to, żeby delektować się pięknem naszego języka. A jeśli przy okazji jesteście też fanami powieści Gepard, no to już w ogóle jest szansa całkiem duża, że się zakochacie. A teraz pięknie śpiewający Włoch Fred Bongusto w Hugonu.

Jest też oczywiście bardzo dużo gier, które posługują się pułapkami naszej pamięci lub po prostu upamiętnianiem. Na przykład taką grą, już ona ma swoje lata, natomiast poniosła się szeroko. Tak, jest gra z cyklu tych tak zwanych cozy, czyli nie takich, gdzie naparzamy się z ogromną ilością wrogów i jedziemy na pełnej adrenalinie, tylko raczej taka, która ma nas wyciszyć, żebyśmy mogli pozbierać myśli. Bardzo, bardzo relaksująca rozgrywka. Chodzi mi o Spiritfarer Thunder Lotus Games. To jest gra, w której znajdujemy się na łajbie. Tę łajbę sobie w miarę rozgrywki rozbudowujemy. I podróżując tą łajbą po krainie, nie wiadomo, czy to są międzyświaty, jakiś może czyściec, ale taki bardzo przyjemny, kolorowy i w ogóle nie straszny. Spotykamy duchy różnych tutaj zwierząt, ale właściwie to chodzi o to, że zantropomorfizowanych jakichś istot, którym pomagamy przejść do innego świata. Żeby to się wydarzyło, musimy pomóc pozbierać im ich wspomnienia. Czasami przechodzimy w tym celu bardzo jakieś zawiłe, trudne labirynty. Musimy pokonywać różne przeszkody, sporo główkować, też jest sporo zagadek środowiskowych. Bardzo piękna muzyka temu towarzyszy. Fajnie naprawdę napisane opowieści, takie też nieprzesadnie sentymentalne. Tutaj się Państwo nie obawiajcie. To nie jest żaden wyciskacz łez. Raczej po prostu taka gra, która w bardzo przyjemnym klimacie pozwala się melancholii, i tutaj zacytuję księcia Lampedusy, przed chwilą wspominanego, który mówił, że melancholia taka szczera z głębi serca potrafi w pewien wywrotowy sposób przynieść ogromne pocieszenie. I ta gra właśnie Spiritfarer też tak działa, przynajmniej na mnie. Być może część z Państwa już zna, być może część z Państwa dopiero będzie chciała powrócić. To też jest przykład takich gier, które myślę, że jeśli nigdy nie mieliście do czynienia z jakimś wyczynowym graniem, a chcielibyście jako dorośli ludzie spróbować tej niesamowicie imersyjnej rozrywki. Rozrywka to jest trochę mało powiedziane, to jest trochę jak sen na jawie właściwie. Myślę, że wcale nie przesadzam. No to Spiritfarer może być całkiem dobrą do tego okazją.

teraz pora na segment osobliwych wydarzeń, które już za niedługo, które już w tym miesiącu. Ciekawa jestem, z kim z Państwa mam szansę zobaczyć się we wtorek na koncercie Castle Rat i Diving Stove. Wprawdzie już wyprzedane, ale kto wie, może jeszcze się da zapolować. Z kolei 8 sierpnia ekstremalne warsztaty wokalne u Ady Rusinkiewicz. Może ktoś z Państwa pragnie pogrólować, to będzie ku temu niezła okazja. Z tego co wiem, jeszcze ostatnie miejsca są. 11-16 sierpnia to przedział, w którym odbywa się Octopus Film Festival, Festiwal Filmów Niesłychanych przy ulicy Elektryków w Gdańsku, czyli na terenach stoczni. Super miejsce i super festiwal. Jeśli kochacie dziwne kino, osobliwe, a zakładam, że tak, bo inaczej byście tu ze mną nie byli, to na pewno warto. Wprawdzie już we wrześniu, ale zobaczymy się, usłyszymy raczej dopiero po Summer Dying Loud, 3, 4, 5 września w Aleksandrowie Łódzkim. Jeden z najfajniejszych festiwali metalowych zagra Misfirming, Massacre, Lucifer, Arabrod, Ciśnienie Nasze Wspaniałe, Ponte del Diavolo, Wolfpack Head in Nowhere, który niedawno wam puszczałam. Także no super naprawdę line-up. A teraz ode mnie na deserek. Trochę pozytywnego kopa też, żeby wyrwać już z Państwa tej dusznej polsko-sycylijskiej melancholii. Świeży singiel świeżego dziewczyńskiego składu o nazwie Wilgoć. Muza bezpretensjonalna i przede wszystkim z bezlitosnym groove'em, a jak się pojawia naprawdę dobry groove w polskiej muzyce, to trzeba chuchać, dmuchać, chodzić na koncerty i naprawdę dbać o takie składy. Dziewczyny w ogóle są naprawdę dzikie i na koncertach bardzo, bardzo dają radę. Muza rockowa, alternatywna, no ale nie brak tutaj też jakichś funkowych korzeni, o czym się zaraz przekonacie. Ten numer, który za chwilę pod tytułem Trzmielojad ma też wybitny teledysk, więc jak się wam refren wkręci w ucho, to nadróbcie koniecznie obrazek też na YouTubie. A ja się z Państwem żegnam już dzisiaj, usłyszymy się za miesiąc. To była audycja Osobliwości. Dzięki wielkie, Maria Lenngren.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polska reprezentacja siatkarzy obroniła tytuł w Lidze Narodów. W wielkim finale biało-czerwoni pokonali po pięciosetowej walce Stany Zjednoczone 3-2. To był widowiskowy mecz i prawdziwy popis biało-czerwonego bloku oraz zagrywki. Mimo ogromnego oporu Amerykanów w decydującym tie-breaku Polacy nie dali rywalom szans, wygrywając do 10.
1: Myślę, że należą się też indywidualne, że tak powiem, gratulacje dla chociażby Kamila Semeniuka, który wszedł z ławki i był bardzo mocnym filarem naszej drużyny i był takim mocnym punktem, szczególnie na lewym skrzydle. Dobrze radził sobie w obronie, świetnie na zagrywce. No i nasz lider, który nie zawodzi, a tym bardziej w meczach z Amerykanami, czyli Tomek Fornal.
0: Oceniał w TVP Info były siatkarz Zbigniew Bartman. Wspomnianego Tomasza Fornala, grającego na pozycji przyjmującego, docenili organizatorzy turnieju. W trakcie ceremonii dekoracji 28-latek odebrał statuetkę dla najlepszego zawodnika rozgrywek. Łącznie to trzecie złoto biało-czerwonych i już siódmy medal z rzędu w Lidze Narodów. Zmieniamy temat. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego zamachu bombowego w centrum Moskwy. W szpitalu zmarły kolejne dwie osoby, co podnosi bilans śmiertelny z 3 do 5 ofiar. Mer rosyjskiej stolicy nazwał eksplozję brutalnym atakiem terrorystycznym. Do wybuchu doszło w restauracji. W lokalu przebywało ponad 20 osób, w tym wielu wojskowych. Według niezależnych mediów głównym celem ataku był dowódca sił powietrzno-kosmicznych Rosji, generał Aleksandr Czajko, który świętował tam urodziny. Strona rosyjska nie wskazała oficjalnie sprawców. Na koniec w serwisie rekordowo niski poziom Renu w Niemczech. Poziom wody w tej rzece w okolicach Kolonii spadł do 66 cm. Poważnie utrudnia to transport rzeczny na jednej z najważniejszych arterii wodnych kontynentu. Wiele statków transportowych może zabierać jedynie część ładunków, a w niektórych miejscach zawieszono przeprawy promowe. Dziennik ekonomiczny Handelsblatt ostrzegł, że niski poziom Renu grozi niedoborami benzyny i oleju napędowego w Niemczech. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Nie zapominajki.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Weronika Wawrzkowicz. Ja mam nadzieję, że dla Państwa to jest taka leniwa niedziela, która naprawdę pozwala zwolnić tempo. Slow Down to jest utwór, który otworzył Niezapominajki. Przyznam, że przez przypadek trafiłam na tę piosenkę. Przygotowywałam jakieś krótkie nagranie na Instagram i szukałam miłego dla ucha podkładu i dostałam taką, a nie inną podpowiedź. Bardzo szybko zaczęłam muzyczne śledztwo i okazało się, że za tym utworem i też za innymi całkiem miło brzmiącymi dla ucha dźwiękami stoi projekt Little Tune Lab. Okazuje się, że jest to pomysł rodzinny, małżeński. Mamy żonę, mamy męża i mamy trójkę dzieciaków. Ten pomysł narodził się z takiego przekonania, że dzieciaki zasługują na muzykę równie bogatą, różnorodną i przede wszystkim starannie wyprodukowaną, tak samo jak te dźwięki, które są przeznaczone dla dorosłych. Chyba się Państwo zgodzą, że na przykład taka typowo dziecięca muzyka, jak no na przykład Smurf na hity, może przyjemnie brzmi przy pierwszym przesłuchaniu, może drugim, trzecim, no może nawet piątym, ale przy setnym wielu pewnie już zaciska zęby, więc proszę spróbować przygody z formacją rodzinną, o której opowiadam. Bardzo podoba mi się ich proces twórczy, o którym opowiadają, że wygląda w ten sposób, że najpierw zanurzają się w ten świat swoich dzieci, sprawdzają, jakie tematy są aktualnie najciekawsze właśnie dla tych najmłodszych. Czy są to dinozaury, czy maszyny budowlane, czy jakieś stwory morskie. No i tworzą opowieści, ale tworzą też bardzo ciekawą warstwę muzyczną. Mogą Państwo na przykład znaleźć historię o dinozaurach w rytmie jazzu latynoskiego, ale też jest historia o maszynach wspomnianych, budowlanych w stylu funk, czy opowieść o morskich zwierzętach, której można słuchać przy dźwiękach chili wave'u. Podobno te dźwięki sprawdzają się zarówno podczas wyciszenia, jak i podczas podróży samochodem czy szalonej zabawy. Ja nie mam dzieci, więc Państwo muszą mi potem zdać relację, czy faktycznie to działa, czy nie. Myślę, że to jest świetna idea i taka esencja muzyki, która powinna polegać na wspólnej radości, na współgraniu rodziców, dzieci, na słuchaniu siebie wzajemnie, więc polecam takie doświadczenie pełne wyobraźni, kiedy można się wspólnie cieszyć muzyką. Za chwilę, drodzy Państwo, uruchomię wehikuł czasu, bo w dzisiejszych Niezapominajkach przeniesiemy się w czasie do lat 50., ale zanim przeniesiemy się do lat 50., to jeszcze wrócę do niedalekiej przeszłości wspomnieniami, czyli do ubiegłotygodniowego sobotniego brzasku. Wtedy moja druga radiowa połowa, czyli Patryk Rabiega, nasz dyrektor muzyczny, do brzaskowej playlisty wrzucił bardzo miły dla ucha utwór, który od razu jakoś zaczął ze mną wibrować, zaczęłam sobie podśpiewywać poza anteną, rzecz jasna, i zapytałam, a kto to? I szczerze mówiąc, byłam przekonana, że jest to jakiś utwór odkopany z lat 70. Myślę, że poszłabym też o duży zakład, że stworzony przez jakiegoś czarnoskórego wokalistę, a tutaj niespodzianka. Cinnamon Gum to jest projekt, za który jest odpowiedzialny Maciej Milewski. Część z Państwa zna jego poprzednie wcielenie muzyczne, czyli Milo. Człowiek, który jest wokalistą, ale też producentem, multiinstrumentalistą. No i muszę przyznać, że ta muzyka, którą stworzył w ramach projektu Cinnamon Gum, to jest dla mnie muzyka, po którą będę sięgać wielokrotnie, bo ma w sobie coś bezpretensjonalnego, nie ma tam jakiejś maniery nadinterpretacji, jest taka, o, lekkość. Lekkość i takie dźwięki, w których można się zadomowić. Takie są moje odczucia. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa po drugiej stronie będzie je podzielać. No to bardzo proszę, Cinnamon Gum, a zaraz później po tej gumie cynamonowej opowiem Państwu o tym, gdzie my dzisiaj zakotwiczymy na

Cinnamon Gum i Mary Lee za nami, ale obiecuję, że dzisiaj będziemy wielokrotnie sięgać po dźwięki od Macieja Milewskiego. A teraz zdradzę Państwu, jak powstawała dzisiejsza audycja. Ona powstała za sprawą nieoczekiwanego prezentu, który dostałam jakiś czas temu. Przypomniałam też sobie, że kiedy byłam małą dziewczynką, to wśród moich licznych marzeń było, uwaga, marzenie o sprzedawaniu gazet w kiosku. Chciałam być, krótko mówiąc, panią kioskarką. Trochę mnie stresowała jedna kwestia, bo zastanawiałam się dość intensywnie, gdzie sprzedawcy chodzą do toalety. No, szczęśliwie ta kwestia już mnie nie zajmuje, ale perspektywa bycia panią kioskarką przez jeden dzień, cały czas tak. Inna sprawa, że też sporo kiosków w ogóle już zniknęło z krajobrazu polskich miast i miasteczek. Postanowiłam sobie, że będę w takim razie radiową kioskarką. Kioskarką z lat 50. XX wieku.

Cinnamon Gum. Tak to już jest, że kiedy ktoś wpadnie mi w ucho, to potem intensywnie z płyt i z nagrań korzystam. Wiem też, że część z Państwa już doskonale zna ten projekt Macieja Milewskiego. No jeżeli o mnie chodzi, to lepiej późno niż później, prawda? No ale może ktoś jeszcze dzisiaj odkryje Macieja. Mam nadzieję, że tak i będzie razem za nim podążał. A to jest świetna muzyczna przygoda. No a teraz już czas opowiedzieć, na czym się dzisiaj skupiamy w Niezapominajkach. Powiem Państwu, że jakiś czas temu kuzyn mojego męża Wojtek powiedział, że trafił na pewne znalezisko i kiedy trzymał je w rękach, to pomyślał, że jest taka jedna osoba, która z takiego prezentu może się ucieszyć. Wyobraźcie sobie, że dostałam cały rocznik

No, zgodnie z obietnicą otwieramy teraz magazyn Film z 1957 roku i zatrzymuje się na bardzo ciekawym dziale Dzień Z. I to będzie dzień z Aleksandrą Śląską. Dostajemy tekst Romana Burzyńskiego, który, jak pisze, umówił się z panią Aleksandrą, że spędzi razem z nią cały dzień. Ja sprawdziłam, w roku 1957 Aleksandra Śląska była 32-latką. Czytelnicy Filmu chcieli koniecznie wiedzieć, co robi w ciągu dnia ich ulubiona aktorka, jak pisze Roman Burzyński. A więc, pani Aleksandro, czwartek? Tak, czwartek. Cały dzień czekam na panią przed bramą w czwartek o 9:00.

5:50 rano. Będziemy razem tak długo, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli, jak mówi poeta. Na wszystko zgoda, odpowiedziała pani Aleksandra Śląska, z tym oczywiście, że nie będzie wcale tak romantycznie. Zwyczajny dzień pracy. No i nadchodzi ten czwartek i Roman Burzyński opisuje: godzina 9:49, już jestem. Śląska spóźnia się kilka minut. Wybiega wreszcie z bramy i woła: jesteśmy spóźnieni. O 10:00 próba w Ateneum. Błagam pana, niech pan szuka taksówki. Ba, w Warszawie znaleźć taksówkę, pisze dziennikarz. Ustawiamy się na przeciwległych krańcach Placu Konstytucji. Kto prędzej złapie taksówkę, ten wsiada i po drodze zabiera towarzysza. Śląska miała większe szczęście. Godzina 9:59, siedzimy, jedziemy, minuta czasu. Wyciągam notes. No więc, panie Olu, zaczynamy wywiad. Od czego to tradycyjnie zaczynają wywiady dziennikarze? Aha, jakie pani ma zamiłowania poza aktorstwem? Filatelistyka, boks, piłka nożna? Taksówka stanęła przed teatrem. Śląska mówi: oczywiście, oczywiście, o wszystkim pomówimy. Teraz niech pan idzie na salę i przygląda się próbie. Około 12:00 reżyser zwykle zarządza przerwę. Na scenie Teatru Ateneum w tym 57 roku odbywa się wówczas próba nowej komedii francuskiej. Ich głowy reżyseruje Zdzisław Tobiasz. Sztuka, która będzie grana na scenie Ateneum w chwili, kiedy czytelnicy filmu już wezmą do rąk ten numer swojego tygodnika. Jest ostrą satyrą na świat francuskich kół sądowych. Aleksandra Śląska grała wówczas rolę żony prokuratora i, jak czytamy, oprócz męża ma jeszcze dwóch kochanków, a żeby ratować swoją reputację, próbuje zastrzelić jednego z nich. No i dalej mamy kolejne takie sytuacyjne obrazki od pana Romana Burzyńskiego. Znowu chcę zadać to pytanie, wrócić do tej filatelistyki, a Aleksandra Śląska mówi: mój Boże, mamy pół godziny na zjedzenie obiadu i na przejazd stąd na Miadową. O 4:00 mam wykład. Student może się spóźnić, ale wykładowca nigdy. Może złapiemy taksówkę, mówi dziennikarz. Taksówkę? Marzyciel z pana, siadamy w autobus. Śląska jest już w środku, ja wiszę jedną nogą na stopniu. Pani Olu, może tymczasem pomówilibyśmy o tej filatelistyce i o boksie? Śląska oczywiście nie słyszy. Potem dwa razy pomidorowa z ryżem, coś tam jeszcze z frytkami i sałatą i już jedziemy na ten wykład, tym razem trolejbusem. I tak dalej, jak państwo pewnie już złapali koncepcję, cały czas dziennikarz chce wracać do tych pozaaktorskich zainteresowań, ale notuje tę zajętość młodej, bardzo popularnej aktorki. Ja najbardziej lubię ten moment, kiedy już przyjeżdżają do domu, godzina 21:30 w mieszkaniu u Aleksandry Śląskiej. Czy Kajtek już śpi? Nie, proszę pani, czeka na panią z kąpielą. Kajtek rzuca się mamie na szyję. Mamusiu, ten kordian to bardzo dobra sztuka. Czemu, kochanie? Bo mamusia tak wcześnie wraca do domu. Z innych sztuk to późno. Jak już śpię. Dzień z Aleksandrą Śląską to jest jeden z tekstów, który przeniósł nas do lat 50. Za chwilę będziemy wracać i czytać kolejne teksty, które w tym 57 roku znalazły się w magazynie Film.

Dobry wieczór do tych wszystkich, którzy teraz z lekkim opóźnieniem włączyli niezapominajki. Bardzo miło, że Państwo są po drugiej stronie. A ja dla tych, którzy się spóźnili, mam krótką informację. Jesteśmy w trakcie podróży w czasie. Zatrzymaliśmy się w roku 1957 dzięki magazynowi Film. Z tego roku, no to zanurzamy się w lekturze w kolejnej rubryce, zresztą cała strona graficzna tego magazynu bardzo mi się podoba, grafika, ilustracje, w bardzo dobrym stylu to wszystko jest przygotowane. No i mam taki dział przed sobą jak kina, jakich nie znamy i proszę sobie wyobrazić, że jest to korespondencja zza oceanu pani Karoliny Bejlin, która pisze. Kina, jakich nie znamy. Nie chodzi bynajmniej o jakieś nieznane nam szerokie ekrany, stereoskopowe obrazy, czy też niezwykłe barwy. Tych napatrzyłam się oczywiście od pierwszych dni mego pobytu w Stanach Zjednoczonych do syta. Chodzi o kina urządzone w miejscach, zdawałoby się, bynajmniej na kina nieprzeznaczonych. Po raz pierwszy zetknęłam się z takim kinem już w czasie podróży do Ameryki na angielskim transatlantyku Queen Elizabeth. Ten olbrzym o wyporności 84 tysięcy ton, który bardziej przypomina już całe miasto niż najpotężniejszą nawet kamienicę, pisze dziennikarka, nie może się oczywiście obejść bez kina. Codziennie na tablicy zapowiadającej rankiem, co będzie się działo na statku przez cały dzień, widnieje zapowiedź filmu wyświetlanego po południu i wieczorem. Do zapowiedzi dołączone są oczywiście zdjęcia z filmu. Sala kinowa mieści około 500 osób, ma wygodne fotele i szeroki ekran. Pierwszego dnia nabita była publicznością, czyli pasażerami statku już na kwadrans przed rozpoczęciem seansu. Pierwszym filmem, jaki zobaczyliśmy na statku, był nieciekawy, ckliwo-miłosny, wojenny film. Tutaj raportuje pani Karolina Bejlin, no, ale ja zatrzymam się przy kolejnym fragmencie tej relacji. W sali kina na statku zetknęłam się po raz pierwszy z publicznością amerykańską i byłam zdumiona, niespodziewaną niekiedy jej reakcją na oglądane sceny. Wybuchy śmiechu towarzyszyły bowiem z reguły wszystkim miejscom tragicznym lub strasznym. Wytłumaczono mi potem, że Amerykanie w ten sposób lubią się doraźnie pocieszać i bronić przed zbytnim wzruszeniem. Później następuje ciąg dalszy relacji. My jeszcze do jednego miejsca zajrzymy razem z panią Karoliną. Miejsca, w którym no, nie spodziewała się pokazu filmowego. O jaką przestrzeń chodzi, to wyjaśni się za chwilę. A ja po raz ostatni dzisiaj, podkreślam to dzisiaj, sięgam jeszcze po Cinnamon Gum. I mam nadzieję, że już na tyle Państwa zaraziłam muzyką Maćka Milewskiego, że już solo, bez towarzystwa radia, też Państwo będą do niego wracać.

To wracamy, tak jak zapowiedziałam, do lektury magazynu Film z 1957 roku, do relacji Karoliny Bejlin, która pisze wprost, że takim najdziwniejszym dla niej rodzajem kina było kino w kościele. Przechodzień ulicy Nowojorskiej, czytamy, musi zwrócić uwagę na reklamy filmowe widniejące przy wejściu do kościołów, obok kartek zawiadamiających o godzinach nabożeństw i temacie wygłaszanych kazań. Wszystkie kościoły katolickie, protestanckie, nie mówiąc już o kościołach niezliczonych sekt, wyświetlają filmy w swoich salach parafialnych mieszczących się w gmachach świątyń. Opiera się jeszcze temu zwyczajowi synagoga żydowska, chociaż już przebąkują o tym, że i ona będzie musiała wprowadzić ten zwyczaj, bo nie zwycięży konkurencji innych kościołów. Widziałam na kościele protestanckim, koło którego co dzień przechodziłam, zapowiedź filmu Życie Martina Lutra i to mnie oczywiście nie zdziwiło, pisze Karolina Bejlin w roku 57, ale gdy w parę dni potem afisz zapowiadał film amerykański Zamki na lodzie, a w następnym tygodniu neonowe litery składały się na tytuł jeszcze jednego całkiem świeckiego filmu z Olivią de Havilland w roli głównej, już poczułam pewne zdziwienie. Przyzwyczaiłam się jednak do tego widoku, gdyż zapowiedzi filmów widywałam potem na frontonach wszystkich kościołów w całym Nowym Jorku. Nikogo to tam nie dziwi, tak samo jak umieszczone przy zapowiedziach filmów zaproszenia parafian na smaczny lunch w kościele i dancing po obejrzeniu filmów. Kino odgrywa więc tu, jak i tamte rozrywki, rolę niezwykłą. Propagatora, pisze dziennikarka, propagatora kościoła. Wierny, pociągnięty dobrym filmem po zniżonej w stosunku do zwykłych kin cenie, przy okazji będzie i na nabożeństwie. A o to właśnie chodzi. Jak wyglądają normalne kina w wielkim Nowym Jorku, opowiem za tydzień. Tak wyglądała zapowiedź i podtrzymywanie też napięcia i zainteresowania. U nas teraz Frank Sinatra. Dlaczego Frank Sinatra? Otóż czytam teraz książkę Fiolet Małgorzaty Oliwii Sobczak i bardzo lubię to, że pisze w taki sensualny sposób, że człowiek widzi wnętrza, do których wchodzi i słyszy też muzykę i właśnie w jednej ze scen rozbrzmiewa ten oto utwór. Bardzo proszę.

No, pięknie zaśpiewał Franek, Frank Sinatra, rzecz jasna. A ja wracam razem z Państwem do lektury magazynu Film z roku 1957. Jest też taka rubryka o wspaniałym tytule Krótko o wszystkim. Można? Można. W tej rubryce pojawia się m.in. taka krótka notka. Hollywood poszukuje studenta, koniecznie w nawiasie teologii, który nadawałby się do odtworzenia roli Jezusa w filmie pod tytułem Największa z dotychczasowych opowieści. Wytwórnia stawia następujący warunek. Przyszły odtwórca tej roli musi się zobowiązać, że później nigdy już nie wystąpi w filmie. No naprawdę jestem ciekawa ciągu dalszego. Nie znalazłam go. No i jeszcze jedna notka z działu, przypomnę krótko o wszystkim. Związek Amerykańskich Krytyków Filmowych wyznaczył nagrody za najlepsze filmy zrealizowane w 1956 roku. Nagrodzone zostały następujące filmy. Świat milczenia, Wojna i pokój, Ryszard III, La Strada i W 80 dni dookoła świata. Skoro wśród wymienionych filmów pojawił się tytuł La Strada, no to zagrajmy muzykę, która pojawiała się w tym filmie, tym bardziej, że stoi za nią fantastyczny włoski kompozytor Nino Rota.

uruchomiłam dzisiaj dla Państwa wehikuł czasu. Na chwilę tylko wyskończymy z lat 50., obiecuję, że na chwilę do współczesności, ponieważ zorientowałam się, że 2 sierpnia dzisiaj swoje urodziny świętują dwie wyjątkowe kobiety. Pierwsza z nich to Krystyna Czubówna, dziennikarka, prezenterka telewizyjna i lektorka, która kojarzy mi się z fantastycznymi opowieściami w filmach przyrodniczych. Uwielbiam jej głos. Dzisiaj też świętuje Justyna Steczkowska, piosenkarka rzecz jasna, ale też kompozytorka, autorka tekstów i skrzypaczka. To pomyślałam sobie, że urodzinowo zagramy Justynę Steczkowską, a wybrałam utwór zatytułowany Wracam do domu.

Wracam do domu i urodzinowa Justyna Steczkowska to jest utwór, który znalazł się na płycie wydanej w 2007 roku. Krążek nosił tytuł Daj mi chwilę. I sięgnęłam do tego albumu, na którym znalazłam utwór, który dla mnie samej był niespodzianką. To może zadam Państwu pytanie. Jaki męski głos, do kogo należy męski głos, który towarzyszy Justynie Steczkowskiej w utworze, który zabrzmi za chwilę? Ten utwór znajdą Państwo również na krążku zatytułowanym Daj mi chwilę. Piosenka nosi tytuł Choć wieje, pada grzmi, tylko oczywiście umawiamy się, że nie sprawdzają Państwo teraz w wyszukiwarkach, tylko na ucho próbują rozpoznać

Ci, którzy postawili, że w tym nagraniu towarzyszy Justynie Steczkowskiej Borys Szyc, mają rację. Przypomnę, to jest utwór, który znalazł się na płycie z 2007 roku. Daj mi chwilę. Bardzo się uśmiecham przy tej okazji, bo wcześniej nie kojarzyłam tego utworu. To duża dla mnie niespodzianka. Uśmiecham się też dlatego, że to Borys Szyc otworzył cykl Wrzenie Nowego Świata. To on był moim pierwszym gościem w księgarni Wrzenie Świata. Wszystkie rozmowy oczywiście do znalezienia w naszych podcastach. To pozdrowienia dla Justyny Steczkowskiej urodzinowe i takie bez okazji dla Borysa Szyca. A teraz, drodzy Państwo, jeszcze na moment przed godziną 21 wracamy do roku 57, bo tam nas zaprowadził wehikuł czasu, do magazynu Film, w którym wśród wielu licznych notatek jest taka krótka notka opatrzona tytułem Operatorzy kroniki w helikopterze. Chodzi oczywiście o kroniki filmowe, od których zaczynały się seanse w kinach. Polska kronika filmowa postanowiła kupić helikopter, czytamy. Na razie tylko jeden, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie ich miała kilka, jako że maszyna taka jest jak wymarzona dla operatora aktualności filmowych, czytamy. Wniosek w sprawie dostarczenia kronicy helikoptera został zaakceptowany przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego. I jak się dowiadujemy, już tegoroczny wyścig pokoju, przypominam, że jesteśmy w roku 1957, będzie filmowany częściowo z powietrza. My za chwilę i na chwilę wrócimy do współczesności na serwis informacyjny, do którego muzycznie zaprowadzi nas Michael Kiwanuka.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od pożarów w Grecji. Dwuosobowa załoga jednej z maszyn zginęła w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych na zachód od Aten. Ofiary to obywatele Grecji oraz Danii. Załogę drugiej maszyny udało się uratować. Do zdarzenia doszło podczas intensywnej akcji gaśniczej. Walkę z żywiołem utrudnia porywisty wiatr. Premier Grecji ostrzegł przed skrajnie trudnymi dniami. Od piątku pożary zniszczyły już ponad 100 domów i 12 tysięcy hektarów lasów, zmuszając władze do ewakuacji kolejnych miejscowości, w tym na wyspie Kefalonia. Niech pamięć o zagładzie Romów pozostanie przestrogą dla przyszłych pokoleń, napisał prezydent Karol Nawrocki w liście do uczestników obchodów w byłym obozie Auschwitz-Birkenau. Przypada dziś 82. rocznica likwidacji tzw. obozu cygańskiego.
2: Ponad 80 lat temu Niemcy chcieli skazać Romów i Sintów na całkowitą zagładę. Chcieli, aby kolejne pokolenia nigdy się nie narodziły. Dziś te kolejne pokolenia stoją pośród nas, są obecne. Uczą się, marzą. Są najpiękniejszym dowodem na to, że mimo niewyobrażalnej tragedii nasz naród przetrwał. To zwycięstwo życia nad nienawiścią.
1: Przemawiał podczas uroczystości Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce. Przypomniano również o konieczności przeciwdziałania mowie nienawiści oraz współczesnej dyskryminacji. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku niemieccy oprawcy z SS zamordowali 4300 ostatnich romskich więźniów obozu. Na koniec o gratulacjach dla polskich siatkarzy po ich ponownym sukcesie w Lidze Narodów. Biało-czerwoni obronili tytuł, pokonując w finale reprezentację Stanów Zjednoczonych 3-2. Słowa uznania dla zawodników i trenera Nikoli Grbicia płyną od najważniejszych osób w państwie. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił w mediach społecznościowych, że siatkarze pokazali charakter i po raz kolejny udowodnili, że nigdy nie rezygnują z walki. Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał, brawo, napisał premier Donald Tusk. A gratulacje złożyli również minister sportu Jakub Rutnicki oraz minister finansów Andrzej Domański. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Nie zapominaj.
4: My cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment, and then it's gone. He walks along the platform as if in a dream. Every fiber in me wants to shout and scream, stop, to run across to him and take him in my arms, to tell him I love you. You silly, silly man, I love you. But instead I stand still, heart cracking. Those little curls on the back of his head bouncing as he steps out of my life.

Drugą godzinę nie zapomina, jak otworzył Tom Misz z utworem Mówi. Nie przez przypadek, bo magazyn Film z 1957 roku towarzyszy nam w tych niezapominajkach. Współcześnie oczywiście drugi dzień sierpnia, ale ten wehikuł czasu cały czas działa. Już teraz przenosimy się do lat 50. Przede mną rubryczka zatytułowana Poczta Złotej Kaczki. Może nie przepadam za zdrobnieniami, ale to naprawdę jest rubryczka, w której czytamy. W świątecznym numerze Filmu ogłosiliśmy ankietę wśród naszych czytelników, aby zasięgnąć ich opinii, jaki polski i zagraniczny film premierowy wyświetlony w 1956 roku na naszych ekranach uważają za najlepszy. Poczta redakcyjna, no i przypominam oczywiście, że to były czasy, kiedy nie było głosowania poprzez klikanie, tylko była poczta redakcyjna, przyniosła nam ponad 1000 listów z odpowiedziami. Nie zdołaliśmy jeszcze przeczytać wszystkich odpowiedzi na ankietę, ale z dotychczas przejrzanych wynika, że z filmów produkcji polskiej największą popularnością cieszy się Sprawa pilota Maresza, a z filmów zagranicznych Ostatni most. Co się okaże w ogólnym wyniku? Trudno przewidzieć, pisze dziennikarz sporządzający notatkę. Jeszcze bowiem sporo odpowiedzi pozostało do przestudiowania. Z wynikami ankiety zaznajomimy jury nagrody Złota Kaczka. To właśnie była nagroda przyznawana przez magazyn Film, by je zorientować w opinii naszych czytelników. I uważam, że ostatnie zdanie to już jest złoto. Według regulaminu Złotej Kaczki opinia ta nie jest wprawdzie wiążąca dla jury, ale nie szkodzi przecież, jeżeli jury ją zna. No jasne, że nie szkodzi.

Drugi dzień sierpnia w kalendarzu, przypomnę, bo faktycznie w tym czasie i przestrzeni podczas dzisiejszej audycji można się zgubić. Będziemy wracać jeszcze do magazynu Film, ale zobaczyłam, że drugi dzień sierpnia to jest rocznica śmierci Wandy Chotomskiej, takiej autorki dla dzieci, która myślę, że była bardzo ważną częścią dzieciństwa wielu z nas. Pani Wanda, o czym też warto wspomnieć przy okazji sierpniowych wspomnień, była też sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, a po jego kapitulacji przebywała w obozie przejściowym w Pruszkowie. Warto powiedzieć o tym, że debiutowała w 1949 roku na łamach tygodnika Świat Młodych. Swoje wiersze, ale też fraszki, prozę, teksty sceniczne dla dzieci drukowała w tygodniku, przepraszam, w dwutygodniku Płomyk, który od 1953 roku stał się Płomyczkiem, a od 1957 roku pani Wanda Chotomska drukowała również swoje teksty w Misiu. Warto przypomnieć odnośnie lat 50., po których dzisiaj intensywnie podróżujemy, że w 58 roku opublikowała pierwszy zbiór wierszy zatytułowany Terefere, a wspólnie z Mironem Białoszewskim ogłaszała wiersze w tygodniku Świerszczyk, podpisywane pseudonimem Wanda Miron. W 58 roku rozpoczęła współpracę z radiowym teatrzykiem piosenki dziecięcej Violinek, no i w tym samym czasie pisała też piosenki dla dziecięcego zespołu, takiego zespołu, w którym dzieciaki śpiewały.

Simply Red. Cały czas jeszcze zapraszam do wspólnej lektury i przyznaję, że podczas wertowania filmu z 1957 roku, myślę o magazynie Film, bardzo często zatrzymują mnie zdjęcia. I teraz chciałam Państwu zaprezentować rozmowę z twórcami filmowymi, bo i taki dział w magazynie istniał. To jest rozmowa ze scenarzystą Jerzym Stefanem Stawińskim i z reżyserem Andrzejem Munkiem. A zatrzymało mnie zdjęcie Andrzeja Munka ze swoim jamnikiem. Na jednym ze zdjęć panowie, ponieważ to jest jamnik Kajtek i reżyser Andrzej Munk, siedzą wspólnie na ławeczce, a podpis pod zdjęciem głosi: wieczorny spacer z Kajtkiem to żelazny punkt dziennego programu, ponieważ Munk mieszka w ładnej dzielnicy na rynku nowomiejskim w Warszawie, więc spacery te nie są pozbawione uroku, jak to widać na zdjęciu. Państwo nie widzą, więc ja postaram się uruchomić obrazy poprzez słowa. No, Kajtek widać, że jest porządnie karmiony, tak powiem, ale jest też drugie zdjęcie Kajtka, tutaj znacznie szczuplej wygląda na tym zdjęciu. Słuchanie dobrej muzyki z płyt w towarzystwie Kajtka to również czynność, przy której można bardzo przyjemnie spędzić czas. Tak przynajmniej zapewnia Munk. Podobno Kajtek, prócz zdolności aktorskich, wykazuje dość duże wtrącenie, jak na tak małego psa, zainteresowanie muzyką z płyt gramofonowych. Więc no, Kajtek zdecydowanie jest tutaj bohaterem tej opowieści, ale obok jest rozmowa oczywiście z Jerzym Stefanem Stawińskim i z reżyserem Andrzejem Munkiem. I ja odniosę się do tego drugiego

o spotkania. I jak pisze reporter Jerzy Pelc, pierwszą osobą, która bardzo serdecznie przywitała mnie w mieszkaniu Andrzeja Munka, był Jamnik Kajtek. No i znowu wracamy do Kajtka. Kajtek, do nogi, woła Munk. Cóż ja mam za utrapienie z tym psiskiem? Czy pan wie, że Kajtek będzie grał główną rolę w moim nowym filmie? Kajtek ma duży talent aktorski. Jak to mówię, cokolwiek zaskoczony, mówi reporter Jerzy Pelc, Stawiński mi o tym nie wspominał, ponieważ o tego jeszcze państwu nie wspomniałam, że jest to rozmowa, która w głównej mierze miała koncentrować się na filmie Eroika, do którego scenariusz pisał Jerzy Stefan Stawiński, a reżyserował Andrzej Munk. No i tutaj Andrzej Munk zapytano tego Kajtka i przez zdziwionego dziennikarza, że jak to Kajtek ma w Eroice występować, już odpowiada tak. Nic dziwnego, że jest pan zdziwiony, bo chodzi o zupełnie inny film, który chciałbym zrealizować po Eroice. Pokażę w nim świat widziany oczami Kajtka. Kajtek jest oczywiście panem domu. Rano wysyła mnie i żonę do pracy i przeżywa wiele swych psich przygód i perypetii. No to pozdrawiam tutaj, używając słów Andrzeja Munka, wszystkich panów domu, którzy wysyłają państwa rano do pracy.

I trust my dog more than I trust people. Nick Hassels za nami. A ja zauważyłam, że jutro wypadałaby rocznica urodzin pana, do którego mam ogromną słabość. Nie ma go z nami już od 3 lat. 21 lipca miną 3 lata od śmierci Tonego Bennetta. Z jednej strony mogłabym powiedzieć, że nie ma go już z nami i nawet takie sformułowanie padło, ale on cały czas jest, bo wierzę w to, że muzyka zatrzymuje energię człowieka. No to dzisiaj Tony Bennett w podwójnej odsłonie. Najpierw z panią Franklin, a potem w duecie z fantastycznym kolejnym wokalistą. Na nim się za chwilę skoncentrujemy, a teraz ten duet damsko-męski Tony Bennett i pani Franklin.

Zasłuchałam się w tym utworze. Tym bardziej, że jakoś bardzo pasuje tekstowo do tego, o czym wcześniej wspominałam, o tej nieobecności i obecności jednocześnie, bo przecież w tym tekście, a zgodzimy się, że czasem słuchamy jakoś bardziej warstwy melodii, a czasami się skupiamy na tekście i ja się akurat dzisiaj zasłuchałam w tę warstwę tekstową, no to jest przecież piękna opowieść o tym, że czasami razem z miłością rośnie też nasz strach, czy ona będzie na zawsze, czy ona zostanie. Piękny jest też ten ostatni fragment, w którym można posłuchać, że przecież każdego dnia jakoś próbujemy wzrastać razem obok siebie, no i że przy odrobinie szczęścia myślę sobie, że zarówno ta muzyka i ta muzyka naszych serc, no jednak nigdy się nie kończy. Tony Bennett, obiecałam jeszcze drugą odsłonę tego artysty. Bardzo proszę, w towarzystwie wybitnego kolejnego wokalisty, tym razem w towarzystwie Bocelliego, Stranger in Paradise.

Tony Bennett i Andrea Bocelli. Ależ się pięknie zrobiło. Przypominam, że my dzisiaj podróżujemy w czasie i w przestrzeni. Zanurzamy się w latach 50., a to wszystko za sprawą prezentu, który trafił do mnie bardzo nieoczekiwanie, czyli cały rocznik magazynu Film. No a my zaglądamy do rubryki, o której już Państwa informowałam, która istniała w magazynie Film, krótko o wszystkim. No oczywiście ploteczki też w takim dziale znalazły swoją przestrzeń. Hollywood ma nowy skandalik, tak się zaczyna ta notka, a chodzi o rozwód Ginger Rogers. Jak czytamy, Ogniś, partnerka Freda Astera, rozwiodła się w atmosferze wielkich awantur. Nie, tym razem rozwód dotyczył pana, który nazywał się Jacques Bergerac. Tak brzmiało jego nazwisko. To był czwarty z kolei mąż aktorki, jak się dowiaduje z tej notki. No i przez ciekawość oczywiście musiałam sprawdzić, czy Ginger Rogers po tym czwartym rozwodzie odważyła się jeszcze na kolejne za mąż pójście. No i drodzy Państwo, odważyła się, rozwiodła się, jak wspominałam, z Bergeracem w 1957 roku, no a potem znowu została żoną, tym razem reżysera, producenta i aktora Williama Marshalla. Piąty i już ostatni ślub wzięła w roku 1961.

0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Wyszłam za mąż, zaraz wracam. To oczywiście w nawiązaniu do 5 ślubów Ginger Rogers. Ewa Bemy, rzecz jasna, bardzo lubię ten taki rozbrykany, pełen wolności śmiech pod koniec tego utworu. No, rzeczy do uśmiechu, do tego, żeby się pośmiać. Oczywiście też w magazynie Film w latach 50. było sporo. Pojawiały się też takie krótkie wstawki komentujące na przykład dźwięk w filmie. Pan Włodzimierz Ścisłowski zostawił oto kilka takich wersów, które brzmiały następująco. Tytuł o dubbingu pewnego filmu. Dubbing pierwszorzędny, a to w takim względzie, że dźwięk dobrze słychać tylko w pierwszym rzędzie.

Are you having any fun? To jest bardzo zasadne pytanie. Ja życzę Państwu jak najwięcej powodów do radości w przyszłym tygodniu. My powoli w niezapominajkach dojeżdżamy do mety, ale jeszcze zdążymy wsiąść do bardzo oryginalnego środka lokomocji. Teraz dziadek automobil w centrum zainteresowania. To już jest ostatni dziś artykuł z magazynu Film z lat 50., do którego zaglądamy. Dziadek automobil nie zawiódł. Już Państwa wprowadzałam w temat, o co chodzi. Podczas realizacji zakończonego niedawno nowego filmu czechosłowackiego zatytułowanego Dziadek automobil w reżyserii Alfreda Radoka zdarzył się następujący wypadek. W celu nakręcenia zdjęć wyścigów samochodowych cała ekipa udała się do miasteczka Podebrady, zabierając oczywiście ze sobą maszyny, które, jak sobie zapewne przypominają stali czytelnicy filmu, bo pisaliśmy już o realizacji Dziadka automobila, liczą przeciętnie po 50 lat życia. Ekipa zatrzymała się w pewnym hoteliku. W nocy obudziły filmowców jakieś nawoływania i zdenerwowane głosy. Okazało się, że żona właściciela hoteliku oczekuje rozwiązania, a tu jak na złość kierowca wozu, którym położnica miała jechać do szpitala, nie mógł zapuścić motoru. Wobec tego jeden ze statystów, znany niegdyś zawodnik samochodowy, uruchomił jeden z samochodów rekwizytów pochodzący, uwaga, z roku 1906 i tym wozem zawiózł przyszłą matkę do kliniki. Okazało się, że i rekwizyt filmowy na coś się może przydać. No to drodzy Państwo, dojechaliśmy do finału fragmentów z magazynu Film z roku 57. Jeżeli Państwo jeszcze wyrażą ochotę, żeby wracać do tego typu przeglądów prasy wertowania, to proszę dać znać. niezapominajki@nowyswiat.online. Tyle czytania magazynów filmowych. Teraz czas na czytanie ludzi i przyrody. No to zabieram Państwa do lasu. Bardzo lubię się włóczyć po lesie, a jeżeli jestem gdzieś w mieście i mam w sobie taką ogromną tęsknotę, to włączam sobie utwór zatytułowany Las z takim przeciągłym S podwójnym zespołu Wonky One.

Las i Wonky One. Odnalazłam się w tym tekście, a szczególnie we fragmencie. I jak on to brzmi, już mam. Szyszynkę czyszczę, wytężam czułki, czule dotykam, padam czułkiem do ściółki. Taki mam plan na przyszły tydzień i zamierzam go krok po kroku zrealizować. Swoją drogą nie chwaliłam się jeszcze Państwu, że znalazłam sposób na wieczną młodość. Uganiałam się całkiem niedawno za szafranką, czyli taką ważką o pięknym ubarwieniu czerwono-koralowym. A ponieważ ona postanowiła się zaprezentować najpiękniej na tle krzaków jeżyn, to te krzaki jeżyn wcale mnie nie powstrzymały. I potem jak sobie spojrzałam na swoje nogi poharatane przez te krzaki, to pomyślałam sobie, że ostatni raz chyba takie nogi miałam, myślę o kolanach i łydkach, no mniej więcej w podstawówce. Dzień, dwa później z małymi strupami. No ale bardzo dobrze, jeżeli to ma być sposób na wieczną młodość, to ja naprawdę nie widzę przeciwwskazań. Ale dobrze, bo się trochę tutaj zgubiłam w tej leśnej ściółce. Dobijamy do brzegu. Pomyślałam, że na finał nie zapominajek, w którym tak istotną rolę pełnił wehikuł czasu, który przeniósł nas do roku 1957. Sięgnę po wykonawcę, którego muzyka rozbrzmiewała w stacjach radiowych w roku 1957 za ocean. No i to będzie Elvis Presley. Swoją drogą bardzo dawno go nie grałam, więc czas najwyższy nadrobić. Życzę pięknego tygodnia. Słyszymy się oczywiście w najbliższą sobotę.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polscy strażacy, którzy polecieli do Hiszpanii, aby pomóc w walce z pożarami lasów, rozpoczęli już pierwsze działania. Tworzą tam pasy ochronne, wycinając zarośla i drzewa, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Więcej na ten temat mówił w TVP Info brygadier Paweł Dąbrowa.
1: Sytuacja się zmieniła. Dostaliśmy informację, że cały nasz zespół będzie startował do miejscowości Piedro Laves, tego rejonu, gdzie dotychczas Hiszpanie doświadczyli jednych z największych pożarów, które mieli do tej pory. Otrzymaliśmy informację, że pojawiły się nowe zarzewia ognia. Jest to miejsce bardzo newralgiczne dla nich, ponieważ doświadczyli oni bardzo poważnych strat w tamtym obszarze, więc chcą wykorzystać nasze umiejętności gaśnicze do tego, żebyśmy ich wsparli w tych działaniach.
0: W sumie w operacji w regionie Castilla-La Mancha weźmie udział 105 polskich strażaków, którzy będą pełnić służbę w 3 rotacyjnych zmianach przez cały sierpień. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na 15 października dużą konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Zapewnia, że polityczny piknik w miniony piątek na warszawskiej Pradze to dopiero początek marszu po zwycięstwo. Wśród głównych celów nowej inicjatywy Morawiecki wymienia powstrzymanie niekontrolowanej imigracji, ochronę polskich przedsiębiorstw oraz podnoszenie płac. Przypomnijmy, że zapowiedzi padają w cieniu tarć w Prawie i Sprawiedliwości. Politycy związani ze stowarzyszeniem byłego szefa rządu założyli już w Sejmie odrębny klub parlamentarny. Wyższe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe coraz słabiej przekładają się na wysokie zarobki. Z badań Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat tak zwana premia za dyplom wyższej uczelni wyraźnie spadła. Wpływ na to mają m.in. rosnąca liczba absolwentów, komputeryzacja oraz dynamiczny wzrost płacy minimalnej, za którym nie nadążyły pozostałe wynagrodzenia. Szczegóły wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria profesor Aleksandra Majchrowska z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Nastąpiło bardzo silne spłaszczenie rozkładu wynagrodzeń w Polsce. Kiedyś osoba z wykształceniem wyższym zarabiała 3-4-krotność płacy minimalnej. W tym momencie silny wzrost płacy minimalnej i wolniejsze tempo wzrostu płac osób z wykształceniem wyższym spowodowało, że osoba z wykształceniem wyższym zarabia nie 3-4-krotność płacy minimalnej, tylko 2-2,5-krotność.
0: W efekcie rynek pracy coraz słabiej premiuje wyższe kwalifikacje. Na koniec informacja z ostatniej chwili. Wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego. Po 5 latach nieudanych prób polski pływak długodystansowy spełnił swoje marzenie i przepłynął Bałtyk w pław ze Szwecji do Polski. Po niemal 55 godzinach w zimnej wodzie, bez snu i wychodzenia na łódź, dotarł do plaży w Dziwnowie. Pokonał 160 kilometrów. Przy okazji projektu Ultra Baltic Swim sportowiec zebrał ponad 500 000 zł na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Bałtyk próbuje obecnie przepłynąć także Karolina Szczepaniak. Polska pływaczka pokonała już dystans ponad 100 kilometrów. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, Bigos dziś z kategorii spuchy, nagrany, tak jak mówiłem, wyjazd, no właściwie już zapasem, ponieważ już jestem w podróży, na razie nie będę szczegółów zdradzał, w piątek najbliższy Marian się z Państwem połączy i trochę opowie, mam nadzieję, o miejscu, w którym się znaleźliśmy, ponieważ podróżujemy razem. A co? A tutaj Marcin Mann, marcin.mann@nowyświat.online, tam możecie pisać, będę odpisywał, możliwe, że nawet na żywo, a nawet będę musiał, ponieważ będziemy rozdawać wejściówki właśnie, ale to dopiero powiem, kiedy to będzie. Mogę zdradzić, że już chodzi o ten festiwal, o którym Marian wspominał w piątek. Będziemy mieli dzisiaj gości w związku z tym. To zajmie nam pierwszą część audycji dosyć poważnie. A że jesteśmy nagrani, to jest to chyba dobra okazja do wykorzystania kilku długasów, jakie pojawiły się w moich zasobach. Będzie też kaseta. Kaseta zresztą, która zabrzmi dzisiaj dzięki uprzejmości jednego z dwóch Marków, który mi ją przegrał, ponieważ kupiłem piękną kasetę, a nie mam odtwarzacza dobrego, żeby, a właściwie rejestratora, żeby ją przenieść na zera i jedynki. No, ale zanim to wszystko nastąpi, to zacznijmy chyba od wielbłądów znowu, ponieważ jak patrzę sobie w naszą ZE, czyli program emisyjny, to rzadko są grani. 2023 rok, 2020 po raz pierwszy, Głupek był zagrany, ostatnio w piątek przypomniany, no to na początek audycji w takim razie sarna. Wielbłądy będzie można spotkać na Tribalandze, bo to o niej mowa. I chyba właśnie powinien... O, może zanim wielbłądy to też przedstawię. Powiem, że Tribalanga Festiwal, o którym opowiedzą nam za chwilę nasi goście. Będzie to Marek Zielony Jezus, będzie Michfu, będzie Paulina, którą nazywam Pauliną Disco 2000, choć nie jest jej to ksywka DJ-ska, ale myślę, że powinna być, jeżeli kiedykolwiek zacznie grać. To są moi znajomi i przyjaciele. Znam się z nimi dosyć długo, z niektórymi najdłużej, z innymi pośrodku, z innymi najkrócej, ale bardzo się lubimy. Więc wybaczcie, jeśli rozmowa będzie miała charakter... Chociaż nie, no staraliśmy się być poważni, chociaż jest trochę śmiechów, jesteśmy nagrywani telefonem w niejakim Szuminie, o którym też już chyba kiedyś coś opowiadałem, a myślę, że nawet na pewno. Na Tribalanga Festiwal to goniąc 13-16 sierpnia. No i ja tam się wybieram. Będzie kilka niespodzianek w tej rozmowie ogłoszonych, takich drobnych, właściwie jedna, może was zainteresuje. Słuchajcie, w takim razie na festiwal zapraszam, ponieważ jest tam po prostu bardzo miło. Jest to środek lasu. No nie taki totalny, że puszcza, ale na tyle, że człowiek czuje się oderwany trochę od rzeczywistości i myślę, że to słusznie i to dobra droga. Wszyscy są raczej przyjaźni, nie ma jakiegoś klimatu zbyt dużego. Chociaż to zależy od indywidualnych potrzeb, chciałem powiedzieć, zbyt dużego odklejenia od rzeczywistości. Nie takiego, powiedziałbym, EZO, jak to dobrze nazwać, Paulina to dobrze nazywała, nawiązując do kilku festiwali, na których była w Polsce, że to jest taka trochę ezoturystyka i że jest to takie sprzedażowe, a na festiwalu jest sporo ludzi, którzy trochę wyglądają, jakby się przebrali specjalnie na tę okazję, w czym nie ma nic złego. Zresztą mówiłem o tym przy okazji, chyba czy ktoś się też wypowiadał, ktoś mądry, albo po prostu jedna z osób, chyba to, nie wiem, czy to nie ma Horse Girl przypadkiem, która o tym mówiła, o TikTok Techno i że właściwie co w tym jest złego, jeśli ktoś przychodzi się dobrze bawić i przebiera się w ciuchy, których na co dzień nie nosi, więc to też nie jest dobre tak oceniać, bo nie ma w tym nic złego, że ktoś nie przychodzi w starych, porwanych szarawarach, które są true, tylko kupił sobie nowe, bo chciał się wpasować. To tak jak ktoś kupuje nowe trampki i na początku wygląda jak przebieraniec, bo ma je czyste, a dopiero po kilku miesiącach taplania ich w błocie i ocierania o krawężniki zaczyna wyglądać jak truskulowiec. No dobra, to tyle mojego wymądrzenia się. Posłuchajcie rozmowy, to po wielbłądach będzie można... zdobyć wejściówki w odpowiednim momencie. Tymczasem ja znikam, ale będę się odzywał w trakcie, ponieważ ja jestem teraz z przeszłości lekkiej, a za chwilę usłyszycie mnie i gości z przeszłości trochę dalszej.

0: Cześć.
1: Dzień dobry, z tej strony Marek.
2: Dzień dobry, z tej strony Michu.
3: Cześć, tu Paulina.
0: Cześć wam. Trochę inaczej was chciałem przedstawić, bo chciałem powiedzieć, że Paulina jest Disco 2000. Michu, ty nie masz ksywki dodatkowej.
2: Nie mam, Michał jest ksywką.
1: A ja jestem Markiem, jednym z tych Marków.
0: Jesteś jednym? Tak, a to jest Marek, jeden z tych Marków.
1: To będzie rozwianie przynajmniej tajemnicy w połowie.
0: Częściowo. No więc nie zapowiadałem, że będzie o Tribalandze, chociaż o Tribalandze było trochę w zeszłym roku, przed Tribalandą, ale chyba też było po Tribalandze trochę. A teraz jesteśmy na tydzień, na dwa tygodnie przed.
2: Dwa tygodnie przed.
0: No i chociaż dzisiaj audycja nagrana, bo ja wspominałem, że mnie nie ma, to mamy gości. Goście się przedstawili i są częścią, bo wszystkich... Ile jest osób, które w ogóle organizują Tribalandę? Od tego zacznijmy.
2: Tego nikt nie wie do końca. No. Na tym polega piękno tego projektu. Więc my dzisiaj się tu wypowiadamy chyba jako team muzyczny, odpowiadający za program artystyczny.
3: Oczywiście nie cały, bo jest jeszcze...
2: Bo są jeszcze inne programy artystyczne, za które nie odpowiadamy. I ja ogarniałem osoby, których dzisiaj nie ma.
0: To z ilu programów artystycznych składa się Tribalanga?
2: Przynajmniej z trzech.
0: Marek wygląda jak osoba kompetentna, żeby na to odpowiedzieć.
1: Tak, ja jestem twarzą tego projektu.
0: jedną z kilku.
1: Możecie sobie zobaczyć teraz mnie w radiu, wyobrazić jak wyglądam. To właśnie jestem twarzą tego teamu. I na tym się kończy moja rola.
0: Przypominam sobie, jakie zdjęcie twoje chyba było użyte do promocji. Bo to chyba jest to, gdzie jest pomalowany, nie?
2: Zielony Jezus.
0: Zielony Jezus.
1: Raz był wklejony.
0: No dobra, małe kroczki. Odpływamy. Małe kroczki. Zagraliśmy już wielbłądy, bo to one były przed nami, bo w audycji się już pojawiali nieraz, zresztą byli u nas w radiu.
1: Tak, wiemy.
0: Na koncercie jakiś czas temu.
1: Tak wiemy i bardzo się cieszymy, że wielbłądy w końcu wystąpią na Tribalanga Festival.
2: One na naszym festiwalu jeszcze nie były, czy na festiwalu, przy którym maczamy palce może bardziej, ale teraz będą.
0: No właśnie, bo ważnym elementem jest to, że tak naprawdę tutaj jest spora rozpiętość muzyczna, tonalna, jest duże spektrum i czy jest coś, na co byście chcieli bardziej zaprosić niż na coś innego? W sensie będziemy po kolei prezentować kilka zespołów, ale może wam coś przyjdzie do głowy, co uważacie, że jest znamienne, jest takie słowo? Na przykład?
2: Żeby nie znane.
0: Charakterystyczne?
1: Nie, no to ja się już wypowiedziałem. Wielbłądy to jest mój top. Aczkolwiek wiadomo, że wielbłądy nie oddają w pełni klimatu muzycznego Tribalangi, który jest, tak jak sam wspomniałeś, dosyć szeroki. Zahaczamy o elektronikę, ale także interesuje nas folkowa strona, właściwie nasza polska folkowa strona muzyczna.
2: O. No nasza polska folkowa, ale też taka rdzenna etniczna, która ma korzenie w innych kulturach również. Bo jest na przykład zespół Moribaya, który swoje korzenie muzyczne czerpie z szeroko pojętego world music z Afryki, z Azji i różnych takich plemiennych rytmów bardziej.
1: I jak najbardziej są nasi.
2: Ale są nasi, tak.
0: Właściwie to chyba powinniśmy byli zacząć od tego, a dobra, o wiem od czego. Skąd się wzięła nazwa?
2: No, to jest plemienna balanga.
0: Plemienna?
2: Jakby ktoś się chciał...
0: Ale tak, taka trochę drzewna, bo w lesie jednak.
2: Bo, no tribe, to plemię. To...
1: A, że od...
3: Tribe.
1: Myślałem, że od tree. Ja myślałem, że trzy sceny były na początku.

0: Ale nie chcę powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, bo jednak skala jest zupełnie inna, bo jakby i to jest moim zdaniem wielką zaletą Tribalangi, bo chociaż byłem i tu, to jednak lubię ją za to, że wydaje się być bardziej DIY i nie jest taka przesycona ani ludźmi, ani no w sensie, że nie zepsuła jeszcze jej skala, o może w ten sposób. Nie odbierając żadnemu innemu festiwalowi, to nie o to chodzi, ale że jednak jest taki poziom. Dobrze
1: Tak,
0: nazwać.
1: wiem o co chodzi. Jest dosyć cozy. Czy nie? Czy macie inne zdania? No,
2: Nie, no to jest
1: przepraszam.
2: taki festiwal, na który jedziesz i spotykasz cały czas tych samych ludzi, możesz się z nimi zaprzyjaźnić podczas tych paru dni. Więc.
0: Czyli jak ktoś nas słucha i chciałby pojechać, ale nie zna jeszcze tych ludzi, to jak przyjedzie, to.
3: To wyjeżdżając już pozna.
0: A, i wtedy będzie wracał do swoich.
3: Tak.
2: No ja jak tam jeżdżę, to mam wrażenie, że jadę na taki trochę zlot rodzinny. Mimo, że to jest tak około 1,5 tysiąca ludzi, nie? To cały czas jest sporo. Natomiast przebywając te parę dni w tym klimacie, jesteśmy w stanie się ze wszystkimi tam
1: No, plemię
2: dobrze
1: się
2: poznać.
1: powiększa.
2: Tak.
1: Z roku na rok jest coraz więcej ziomków i poznaje się tam bardzo fajne osoby, które zostają z nami jeszcze poza festiwalem. W zasadzie utrzymujemy kontakty już przez cały rok.
0: Festiwal startuje w jaki dzień?
3: Czwartek.
0: Czwartek, właśnie. Czyli jak ktoś przyjdzie w środę, to się może odbić jeszcze od ściany.
3: Muzycznej tak, ale można już wjechać na teren i rozbić namiot.
0: Okej, okay. Czyli jakby ktoś bardzo chciał, to może już dobre miejsce zająć strategiczne.
3: Trochę nieoficjalnie, ale tak.
0: Okay. Zaczyna się w czwartek. Pamiętacie datę z głowy? Bo już wiem, że za 2 tygodnie mniej
3: 13
0: więcej.
3: sierpnia.
0: A, pamiętają, czyli jednak organizatorzy. Rozdajemy wyjściówki jakieś?
3: No już rozdaliśmy w poranku.
0: Uwaga, uwaga, przerywamy audycję, żeby nadać ważny komunikat. W poranku nie rozdały się wszystkie wyjściówki, więc informuję, że mamy do rozdania 2 podwójne wyjściówki. Gdyby ktoś został zachęcony tym, co usłyszeliście przed chwilą, bądź tym, co nastąpi w kolejnych wejściach, to zachęcam, żebyście pisali na marcin.man@nowyświat.online i z przyjemnością 2. No, może i 3, zobaczymy. Podwójne wejściówki trafią w wasze ręce. Będziecie mogli się wybrać na Tribalangę i potańczyć z nami i się pobawić i posłuchać dobrej muzyki. Nie musicie tańczyć. Ja rzadko tańczę, często się kiwam z rękami za plecami. Tymczasem kolejny artysta czy artyści, którzy wystąpią na tegorocznej edycji, ten przekrój będzie taki szeroki, ale nie. Jak to ładnie ująć? No właściwie Michu też gdzieś chyba o tym wspomniał albo wspomni, że z różnych sfer kilka zespołów. Jeden się nie załapie ze względu na to, co zaproponował Marek, ale nic nie szkodzi. Tymczasem panowie Gnomy Elektrony i ich nowo wydany Gnome Walk.

0: Co ciekawe, Gnoma Elektrona polecił mi Sokół, który ich zna i zaproponował ich, żeby zagrali koncert u nas w radiu. Przez to, że teraz się musimy mierzyć ze zmianą siedziby, to zostały wszystkie plany koncertowe trochę odłożone na dalszy plan, ale wiem, że przynajmniej liczę na to, że są gdzieś na liście podpowiedzianych zespołów redakcji muzycznej, więc on już może to się jeszcze wydarzy. Dobry trop. No dobra, to teraz Paulina. Co byś chciała powiedzieć o Trybalandze? Poza tym, że już powiedziałeś, że jest super, że poznajesz tam dużo fajnych ludzi. Jakie jest twoje wspomnienie z zeszłego roku na przykład?
1: To już była 10. edycja, więc to trochę było tych wspomnień.
2: Jak my się tam znaleźliśmy, Paulina?
1: My się tam znaleźliśmy tak, że ty tam grałeś.
2: A, bo ja jestem Markiem, który jest też Gryndzizasem. Zielonym Jezusem. Tutaj wstawisz jakieś takie... Dzięki.
1: Ty tam grałeś i okazało się, że było tam bardzo fajnie. Atmosfera nam się bardzo podobała. Właśnie przez to, że to jest takie oddolne i wszyscy są prawdziwi. Więc tam zostaliśmy już i jakoś tak po tych paru latach się okazało, że wspieramy ich nie tylko muzycznie, ale też po prostu z od strony organizacyjnej.
0: Jedna rzecz taka, która mi przychodzi do głowy, która może być odebrana w zależności od tego, jak się chce patrzeć na taki festiwal z punktu widzenia jakby też organizacji albo w ogóle jakiegoś tworu, który, no nie wiem, no dla niektórych docelowo ma być może projektem zarobkowym, ale w przypadku właśnie tej Tribalangi to, co mi się spodobało, ale jestem też może trochę dziwny, dlatego lubię takie rzeczy, jest to, że momentami to wyglądało jakby... To się samo pojawiło, że tam jakby niby jest ekipa, która to organizuje, ale to nie jest tak, że oni są wszyscy zaobrączkowani i mają swoje koszulki i jasno wiadomo, kto ma jaką funkcję i to, co robi. I miałem takie wrażenie takiej wspólnej, trochę rozłożonej odpowiedzialności za niektóre rzeczy. Że na przykład jak się przestawił głośnik, to trzeba pomóc i go z powrotem trochę przestawić. Tak jakby, że niby się to dzieje samo, ale trochę ci wszyscy ludzie, którzy są na miejscu, dbają o to, żeby ten festiwal, nie to, że się odbył, bo...
3: ale funkcjonuje na takich obszarach, jak funkcjonuje.
0: Tak, że tak jakby momentami mam wrażenie, że jakby...
3: Że ta odpowiedzialność nadal jest po ludziach, którzy też się na nim bawią.
0: Tak,
3: I go też tworzą. I to się trochę łączy tak chyba z tym, co mówiłeś wcześniej o tej skali festiwalu. Mhm. I tego, że Tribalanga wciąż jest w takiej fajnej pozycji, w której działa na niej organizacja i taka kolektywna energia współtwórczości, że jak zapytałeś o ilość osób odpowiadających za Tribalangę, nie jestem w stanie odpowiedzieć, mimo że dużo osób z nich znam, ale tam po prostu przyjeżdżają od lat osoby, które tworzą jakiś jej segment i niezarobkowo, po prostu tworzą to z pasji, tworzą to, bo mają jakiś pomysł, tworzą to, bo chcą przy tym działać, bo czują tą energię, którą wspomniała Paulina, taką rodzinną, jakąś taką ziomeczkową, kolektywnej współpracy i to się rozkłada też na czas festiwalu, na tą wspólną energię i wspólną za to takie chęcie wzięcia tego na barki, a nie czekanie, aż ktoś coś przestawi, bo głośnik się przestawił, to trzeba...
0: No właśnie.
3: To nie czekamy, aż ktoś przestaje głośnik, tylko przestawiamy, bo widzimy, że się przestawiło.
0: A mówię o tym dlatego, bo jednak jest tak, że sporo miejsc... No nie chcę mówić na świecie, bo to nie tak, że jeżdżę i widziałem wszystkie festiwale na świecie, ale jednak mam takie wrażenie, że tego typu słowa są często używane jako takie łatki, typu jakby łatwe, że o, bo tu jest tak kolektywnie, albo że właśnie liczy się społeczność, a tutaj zamiast jakby wrzucania sobie tego na jakiś sztandar albo na wszystkie informacje, nie wiem, prasowe, gdzieś tam komunikacje na Facebooku i tak dalej, to się przyjeżdża i właśnie ma się takie odczucie, w sensie, że to jest trochę tym podszyte, a nie jest wykorzystywane do jakby promocji i komunikacji, w przeciwieństwie do różnych miejsc, które tym próbują przyciągnąć, chociaż wcale takie nie są.
3: No jest dużo inicjatyw, które są już produktem i to są rzeczywiście takie łatki, tak jak popularne na przykład na scenie klubowej Plur, czy inne tego typu, które po prostu dobrze wyglądają. Mhm. Tribalanga sama w sobie, jeśli chodzi o marketing, to tak naprawdę też działa dość oddolnie i szczerze mówiąc, przez te 10 pierwszych lat w ogóle za bardzo nawet na niego nie stawiała. Po prostu komunikowała ważne informacje przedfestiwalowe i wszystko się już działo na festiwalu.
0: No dobra, w kontekście teraz tego, że to jest która? 10. edycja, tak?
3: 11.
0: No dobra, no tak, 10. w zeszłym roku. To widzicie, że się festiwal rozrósł, zmienił, że jest jakby... Jakaś różnica, czy?
3: Przez wszystkie. Od 2018, jak tam jestem, to widzę, że się zmienił. Ilość scen, ilość ludzi, no to to ewoluowało, ale mam wrażenie, że od paru lat jest to tak już w takiej właśnie skupionej grupie rodzinnej, że to już to jest taki bardzo skuratelowany, organicznie.
0: I też właśnie nie ma jakby randomów, za przeproszeniem. W sensie, no wiadomo, że się zawsze trafiają ludzie, którzy są trochę...
3: ciekawi czegoś innego lub
0: tak
3: przez przypadek.
0: I mówię tak ogólnie, bo to też nie jest tak, że ktoś może nie pasować, bo każdy może pasować, bo to zależy trochę od intencji i od tego, czy człowiek jakby chce w tym spróbowaniu czegoś nowego jakoś się odnaleźć, czy po prostu jest oceniający. Ale jednak jest tak, że w przeciwieństwie do innych miejsc, na których byłem, które są przepełnione ludźmi, którzy próbują jakoś w jakiś sposób pokazać, że przynależą, to tutaj chyba jest takich trochę mniej.
1: Ja myślę, że to może być trochę wypadkowa tego, o czym mówił Michu, że jest mały nacisk do tej pory na marketing i dużo osób się dowiedziało o festiwalu drogą pantoflową.
0: No właśnie, no właśnie.
1: I to też są osoby, które po prostu mają jakieś koneksje z tymi, które już czują ten klimat, dlatego jest taki dobór ludzi, którzy pasują po prostu do tego.
0: To może znienacka. Aha, nie, rozdaliśmy w poranku. No dobra. Sorry, próbowałem. To co? Kogo zagramy?
3: No teraz zostały nam chyba dwa wybory. Został albo gość z Francji Szłomp, no albo tutaj nasz tak zwany headliner, chociaż staramy się chyba unikać takich słów.
0: No ale
3: bo
0: jest,
3: wszyscy
0: jest
3: jesteśmy
0: trochę
3: headlinerami.
0: No, ale jest na plakacie trochę większym fontem.
3: Ale jest trochę większym fontem, czyli Desert Dwellers. I wydaje mi się, że to może być ciekawy teraz ruch.
0: Proszę bardzo.

0: Mam insiderskie informacje, bo na numerze udało mi się namówić towarzystwo, że jednak znaleźli jeszcze w kieszeni jedną wejściówkę, więc jeśli ktoś został zachęcony trochę tymi tutaj rozmowami i śmieszkami, ale nie tylko, bo to są poważne sprawy na poważnym festiwalu, to jedna się jeszcze znajdzie. Byli na tyle, mieli wielkie serca i otworzyli je na słuchaczy Bigosów, że możemy jeszcze jedną rozdać, tylko nie wiem, czy tak po prostu kto pierwszy, ten lepszy, czy na jakieś, czy jakieś trudne pytanie zadamy. To nie było umówione, więc się zastanawiają teraz.
1: A chce nam się sprawdzać odpowiedzi na trudne pytania, czy lepiej mogę wymyślać trudne pytania?
0: Słuszna uwaga, kto pierwszy, ten lepszy, ten dostaje wejściówkę i widzimy się na Tribalandze, bo ja też tam będę, nie wiem, czy to jest zachęta, czy nie, ale...
2: A, moment, my tu mamy zadanie do zrobienia. Dobrze, że jesteśmy tu we trójkę. Michfu, Maniek i Marek. Kto powie, jakie mamy zadanie do zrobienia?
3: Ja powiem.
2: Poprosimy.
3: Panowie w czwartek, czyli w pierwszy dzień festiwalu na scenie Paczuli, czyli jednej jedynej, która gra tego dnia, zagrają live acta.
0: Improwizowanego.
2: Mam nadzieję, że się przygotujecie, przygotujemy do tego bardzo dobrze. Ponieważ będzie to tylko jedyna działająca scena w tym czasie.
3: Będziecie skazani na to doświadczenie.
1: Zapraszamy od czwartku.
0: A wiemy o której godzinie?
3: O 22.
1: Nie, o pierwszej.
3: O pierwszej jednak?
1: Tak, albo o północy. Oj. Jeszcze prace trwają na tym, kiedy zapodać te rytmy, te bity, ale będzie to w czwartek na pewno.
2: O, to ja wiem, co mogłoby teraz polecieć.
3: Ja powiem, jakby mogłoby być pytanie konkursowe.
2: Jakie?
0: No słucham, przejedźcie.
2: Jakie jest pytanie konkursowe? Dobra, bo ja nie wiem.
3: No lepiej to wytnijmy.
2: To się wytnie, a
0: no
2: powiedz.
0: Dawaj.
3: Żeby ktoś wymyślił nazwę.
1: Nie, no właśnie, jak nazywa się live i wtedy z tych odpowiedzi dostaniemy nazwę.
2: Tak,
0: to jest bardzo dobre. Tak. Dobra, to w takim razie, czyli ci, którzy się zgłosili wcześniej i myśleli, że byli pierwsi, to nie dostaną?
2: Nie, ale poczekaj, ale to pierwsi, aha, bo to podczas...
1: Bo to już poszły, tak? Że już poszły maile, ten... Słuchajcie, jeszcze raz.
0: Dobra, czyli wymyślacie nazwę grupy Michwa, Green Jesusa i... No ja nie mam ksywki niestety.
3: Marcina, Marka i Michał.
0: Ale Cezary, jak z nim rozmawiałem o up-to-date, to wymyślił... Co on wymyślił? Chyba miał być DJ Martin po prostu, tak, żeby było trochę koślawo.
1: Zostańmy przy Marcinie.
3: DJ Goldman.
0: Dobra, to jest bolesne.
2: Bolesne to będzie w czwartek.
0: Czujcie się zaproszeni. Będziemy grać i będzie bardzo fajnie.
2: To może byśmy puścili coś z naszych live'ów, ponieważ mamy parę maniek urywków, które są według mnie reprezentatywne, których nie powstydziłbym się i nie powstydziłbyś się ty też.
0: No dobra, zgadzam się. Urywki są, potrafią być bardzo dobre.
2: Tak.
0: No dobra, no to gramy urywek.
2: No ja mam wybrany, no.
0: Marek Zielony Jezus, Michfu. A możesz być Michałem też.
1: Mogę być Michałem.
0: Paulina Disco 2000.
3: Niekoniecznie.
0: Zapraszamy na Tribalangę, będzie bardzo
1: Marcin,
0: fajnie.
1: Marcin, Martin jeszcze.
2: Podaliśmy daty, podaliśmy wszystko, miejsce podaliśmy w ogóle?
3: Nie podaliśmy nic.
2: Nic.
3: Festiwal odbywa się od 13 do 16 sierpnia, niedaleko Goniądza, w Łazach. To jest nieopodal, no bliżej jest do Białegostoku na pewno.
1: Na Podlasiu.
2: Tak.
0: Chyba wszystko.
2: To będzie wszystko.
0: No i jeszcze wrzucę do patronom link do social mediów. No po nazwie przecież każdy potrafi znaleźć. No dobra. No to co?
2: Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Widzimy się na Tribalandze. Bądźcie na naszym live'iku, ponieważ to będzie przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Ktoś coś chce jeszcze dodać? Bo ja się nie mogę doczekać. A wy?
1: Tak. Ja nawet doczekać.
2: Paterny przygotowane.
0: Tak.
2: Świetnie. Sprawdzimy się w terenie. Nie mogę się doczekać.
0: Zobaczenia.

Untitled 5A1. Jak się możecie spodziewać, ten tytuł to nie jest pierwszy numer z pierwszej strony singla. Natomiast tak, rzeczywiście potrafimy grać nieprzygotowani, improwizując. Nie wiem, jak będzie na Tribalandze, ale właściwie dziękuję Markowi, że trochę nie w maliny, ale wpuścił nas dzisiaj w tę delikatną premierę, bo no niech to będzie takie znowu autodmuchnięcie sobie trochę w żagle, żeby się tak nie bać i żeby sobie pozwolić na no po prostu zagranie tego pierwszego dnia. Nie wiem, czy to będzie otwarcie paczuli sceny, czy pewnie coś tam się już będzie działo wcześniej. No i miejmy nadzieję, że nie popsujemy wajbu, a wręcz przeciwnie, wykorzystamy tę wolność pierwszego dnia i będziemy mogli sobie ładnie chwilę pograć. Jeśli kogoś to zachęciło, to zapraszam. Ja natomiast przepraszam za kota, który się zaczyna w tle odzywać, ale to jest trzecie miejsce już na mapie świata, w którym nagrywam dzisiejszą audycję. Pierwsze nagranie powstało, wspomniałem, w Szuminie i przepraszam za nieidealną jakość dźwięku, ale ponieważ towarzystwo i ja wiedziałem, że mnie nie będzie na miejscu i nie mogliśmy spotkać się na żywo, a chcieliśmy delikatnie Tribalangę podpromować, no to zdecydowaliśmy się nagrać to terenowo. Potem fragment nagrany w domu, a dziś jestem już za granicą. Nie powiem na razie gdzie, choć jeśli ktoś gdzieś śledzi social media moje, to może się już domyślać. W piątek może coś więcej, nieco więcej o tym miejscu opowiem, a właściwie moje alter ego w poranku. Ja natomiast postaram się nagrać tutaj ładną audycję, już taką moją bigosową, chociaż każda jest moja bigosowa. Dzisiaj po prostu trochę bardziej poszatkowana, nazwijmy to, i za tydzień będzie już na pewno taka niedziela jak należy. Tymczasem, skoro zamykamy częściowo, właściwie już nie będzie, że nie częściowo, ale temat Tribalangi, przejdźmy do kilku propozycji na koniec audycji, które umilą nam ten czas. Na początek klasyk klasyków. Dzisiaj będzie kilka hiciorów, ale myślę, że po tym może nie jakimś bardzo alternatywnym, ale jednak mniej popularnym początku, pozwólmy sobie na hiciory z undergroundu. Na początek Soul Capsule i Lady Science, New York City Sunrise.

Pozostaniemy dzisiaj do końca audycji raczej w klimatach. Chociaż nie, no dobra, to nie jest do końca prawda. Pozostaniemy w samych klimatach nostalgicznych i jakiegoś takiego atmosferik, czy to minimalu, czy to techno. Ale teraz no, będzie hicior po hiciorze. Duet Artefakt niderlandzki i ich Radiant City z 2017 roku.

No to teraz czas na wydawnictwo Kompakt, które ostatnio jakoś częściej pojawia się w moich playlistach i po prostu gdzieś dookoła mnie. No i artysta, którego nie było jeszcze w Bigosie, o ile się nie mylę. Ach, miałem jeszcze dodać, że Artefakt to duet niderlandzki, ale od 2025 już nie duet, tylko sam Nick Lapien został bez Robina Koeka. Teraz natomiast wspomniany Kompakt i przenosimy się 10, a właściwie chyba 11 lat wstecz, 2006 rok. No i znowu tak podtrzymujemy lekko tech house'owe klimaty, ale również tak właściwie można by powiedzieć tech house'owo-ambientowe, więc ta nostalgia i atmosferyczność pewnego rodzaju będzie nam towarzyszyć. The Field, Sand and Ice, no i numer jeden z tej płyty z wokalami zresztą Kate Bush, Over the Ice.

Na początku audycji wspomniałem, że wystąpi dziś też pewna kaseta. Kaseta, którą pomógł mi przegrać jeden z dwóch marków, ten dzisiejszy. I to dlatego, że no nie mam odtwarzacza w domu dobrego, nie kolekcjonuję kaset, ale na tej mi zależało, ponieważ o jej istnieniu dowiedziałem się przy okazji nadawania i szperania w utworach Omunita, zwłaszcza tych, no konkretnie tych acid dubowych. No a pod koniec 2023 roku Omunity i Marta Punk zostali zaproszeni na specjalny występ w Barcelonie, aby wykonać acid dub Redux w ramach serii DNIT. No i ta kaseta to kompletny zapis 45 minut sesji, która głównie się składała z ambientowych fragmentów tych utworów z serii Acid Dub Studies, ale też jest tam nowy materiał specjalnie przygotowany na ten koncert z wizualizacjami na żywo właśnie Marty Punk, ponieważ ona odpowiadała za stronę wizualną tych występów i tych wydawnictw. Fragmenty można znaleźć w książeczce dołączonej do kasety. Tych nie zobaczycie, ale możecie za to posłuchać muzyki, który tutaj łączy 303 z dubowymi brzmieniami w bardzo minimalistyczny sposób. I dzisiaj posłuchamy pierwszej jej strony. Czekałem na moment, żeby móc z tego nagrania skorzystać i myślę, że audycja wyjazdowa, a właściwie taka nagrywana do puchy, to idealny moment, żeby mniej gadać, a pozwolić sobie na długasa dosyć poważnego, ponieważ 20 chyba 2 minuty. Dziękuję Markowi za przegranie, a Was zapraszam na pierwszą odsłonę Acid Dub Redux.

Bardzo jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Możecie pisać i chętnie się odniosę do tych maili, czy to w przyszłym tygodniu, czy to przy okazji drugiej odsłony, drugiej strony tej kasety, której nie wiem, czy nie, trochę nawet nie wolę, ale to wszystko przed nami. Tymczasem powoli kończymy i w zeszłym tygodniu wspomniałem, że przy takiej okazji jak dziś dobrze byłoby wykorzystać Do While w wersji tej długiej z 94 Discount Ovala z 97 roku. Wersję krótszą, 4,5, prawie 5-minutową zaprezentowałem. Chyba to był zeszły tydzień, prawda? Że się Oval pojawił. No to dziś na koniec w takim razie mam nadzieję, że prezent ode mnie dla Was odpowiedni, czyli numer jeden z tej płyty Do While w pełnej wersji 24-minutowej. No, Mistrzostwo Świata lat 90. Myślę, że pasujące do drugiej połowy audycji, żeby w taki już senno rozpływający sposób zakończyć tydzień, właściwie cały, no i przygotować się na kolejny. Ja bardzo dziękuję. Jestem w kraju, który odpowiada klimatom tego utworu. To będzie kolejna podpowiedź do tego, czego może się będzie można spodziewać w przyszłym tygodniu. No i co? Bardzo wszystkim dziękuję i słyszymy się w przyszłym tygodniu.